0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Thank you so much. All of you guys.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
7: Witamy.
8: Tu zespół Dog in the Fog.
9: I słuchacie Radia Meteor.
10: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Przewodniczącą Rady Osiedla Wilda napisała do prezydenta miasta interpelację, w której prosi o pilne obniżenie krawężników.

zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski zdążył już zresztą odpowiedzieć radnej na interpelację i wyjaśnił, że miasto krawężniki owszem obniży, choć nie wszystkie od razu.

inne budżety, to są inni wykonawcy, także my nie możemy tego tak zupełnie skoordynować. Proszę pamiętać, że jest 105 ulic, na których realizujemy nasze zadanie związane z zarządzaniem strefy. To jest ogromne przedsięwzięcie i nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie zgrać

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: See, the songs though, are, is what I...

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wilman.

0: 7:03, rozpoczynamy wtorkowe rano Meteor w stałym składzie, czyli
1: Maciej Chwaliński, dzień dobry.
0: Jędrzej Kaczmarek, który pewnie już za momencik powie wam dzień dobry, niestety z powodów pewnych skandali związanych z komunikacją miejską redaktor Kaczmarek nie zdążył na czas, ale my za to jesteśmy i przez ten moment, póki jeszcze go nie ma, będziemy was rozgrzewać najlepszą muzyką. Ja się nazywam Szymon Kowalski, bo się jeszcze nie przedstawiłem, a ze mną jest znany ekspert, który wyjaśnia skandale i mam nadzieję, Maciek, że wyjaśnisz mi dzisiaj pewien skandal, który mnie tutaj w drodze do naszej redakcji spotkał, ale na to wszystko musicie jeszcze chwilkę poczekać, bo teraz na antenie Radia Meteor Tarantino.

0: Radio Meteor.
1: Maciek, mój kalendarz dzisiaj mi pokazuje, że dzisiaj jest dzień dobrych uczynków. Niestety ten dobry uczynek mnie dzisiaj nie spotkał.
2: Co się stało, Szymon?
1: Właśnie ja bym chciał jako tutaj swoisty ekspert, żebyś mi tutaj wyjaśnił pewną rzecz, bo...
2: Spróbuję.
1: Spotkał mnie dzisiaj pewien skandal. Wyobraź sobie, że no wychodzisz lekko taki spóźniony, godzina no z 3 po 6, patrzysz, jedzie autobus linii, no nie wiadomo jaki jest ze zakrętu, już podchodzi, jest na przystanku, ale myślisz sobie, no zdążę. Więc biegniesz, machasz tam tym ludziom, że ej, stop, jeszcze ja. I tak ci ludzie na mnie patrzą i zamiast tak człowiekowi drzwi przytrzymać, to czują, jestem zignorowany, patrzą na mnie jak na takiego przysłowiowego klauna w cyrku. A autobus odjeżdża w Sinandal. No i wyjaśnij mi to proszę, jak można tak człowieka potraktować jako drugi człowiek? No i jak to jest w ogóle możliwe?
2: Ja myślę, że pasażerowie MPK powinni sobie pmać, bo może być tak, że sytuacja odwrotna, że to właśnie ta pani, bądź pani będzie szedł na autobus spóźniona, to ty będziesz miał te drzwi przytrzymać, no i co wtedy? Ty byś tego nie zrobił, myślę, że ty byś to zrobił. O, oni też to powinni zrobić, bo taki dobry uczynek międzyludzki, szczególnie, że dzisiaj, tak jak powiedziałeś, że dzień dobrych uczynków. Mam nadzieję, że teraz ci państwo słuchają właśnie radia naszego i będą wiedzieli, że zrobili zły uczynek w dzień dobrych uczynków, jakoś to musi naprawić. Może ci z kwiatkami na przykład za tydzień przyjdą na ten sam przystanek, bo pewnie o tej samej godzinie zawsze jeździ, też pewnie oni jeżdżą w te wtorki od rana, więc mam nadzieję, że jakoś się naprawi, no ale no mogli stanąć, rzucić takim rejtanem w tych drzwiach i ci to przytrzymać, a tutaj taka ignorancja, no nie wiem jak to podsumować.
1: Czyli wtorkowy poranek nie toleruje takiego frajerskiego zachowania.
2: Nie, wtorkowy poranek nie toleruje takiego zachowania. My powinniśmy nauczyć takiej uprzejmości i pomocy międzyludzkiej, bo to jest koniec końców chyba najważniejsze.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Jesteśmy z powrotem z wami i jest z nami również Jędrzej, który się troszkę spóźnił, ale to nic nie stało, bo ważny z nami jest i może coś powie.
8: Tak, powiem coś. Witam serdecznie każdego słuchacza zbiorowo i z osobna. Pozdro Natalia Przybysz, bo wysłałaś pozdrowienia, to ja odsyłam. Co ja mogę powiedzieć? Przepraszam bardzo za moje karygodne spóźnienie. Jedno to tramwaj, który mi sprzed twarzy praktycznie odjechał.
7: Kolejny skandal MPK.
9: To też mówiłam już 7.20.
7: Też krzyczałeś do innych pasażerów, żeby ci drzwi przytrzymali i nikt cię nie słyszał?
8: Nie krzyczałem, bo wiedziałem, że i tak nic nie usłyszą.
7: No to widzisz, Szymon?
9: Gdybym ja był tylko takim realistą, to może bym nie był taki zdenerwowany od rana. Ale na szczęście mi już to ładnie wyjaśniłeś, więc myślę, że może nie musimy już do tego wracać.
8: Dokładnie tak. Ja tutaj nie mam co zrzucać odpowiedzialności, bo wina jest głównie po mojej stronie. Myślę, że MPK już tyle błędów w swojej historii zrobiła, że ten akurat jest najmniejszy. No, troszeczkę można powiedzieć, że jak wstałem, to pozdrowienia dla autora Wehikułu Czasu, którego autopromocję mieliśmy, czyli Dominika Maćkowiaka, zacząłem pisać właśnie o wrażeniach po meczu San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder i właśnie z Dominikiem się troszeczkę rozpisaliśmy, przez co tego czasu nie było, ale ja przychodzę tutaj pełen energii i tutaj myślę, że z chłopakami, mówiąc kolokwialnie, pogotujemy jak co tydzień.
7: Tak, to prawda. A na razie piłem w spale, spałem w pile. Artur Andrus, zapraszamy.

0: Już wcześniej powiedzieliśmy o tym, że dzisiaj jest dzień dobrych uczynków. Niestety tutaj zarówno i mnie, jak i Andrzeja nie spotkał dzisiaj dobry uczynek, tak więc jeszcze czekamy. No ale poza tym mamy też Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów, Dzień Bliźnion i Dzień Lekarza Rodzinnego, czyli bardzo dużo się dzieje, panowie.
1: No są te święta fenomenalne, jest ich bardzo wiele, każde...
2: To się, prawda.
1: Może nie każdy z innej parafii, ale no dużo jest z sobą niepowiązanych, to tak fajnie, bo tutaj każdy coś dla siebie znajdzie.
2: Dokładnie tak, nie wiem czy już było wspomniane, wydaje mi się, że nie, że jest Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego.
0: Tak, to prawda, dzisiaj pytanie, też jest.
2: I pytanie, czy biologiczny mężczyzna może dać mleko kobiece?
1: Nie wiem, chyba nie.
2: Okej.
0: Ja nie wiem, to bardzo kontrowersyjne pytanie. Jeżeli miałbym być szczery, troszkę mnie teraz zagiąłeś i myślałem o tym nigdy w ten sposób.
2: Troszeczkę tak, to jest nawiązanie do pani posłanki Anny Marii Żukowskiej, która powiedziała, że biologiczny mężczyzna może zajść w ciążę, więc może też dać mleko kobiece chyba, ale ja tam nie wiem. Trzeba będzie zapytać kogo innego, innych tutaj ekspertów.
0: Albo samą panią poseł. Ona jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, więc jest szansa, że możliwe, że nas słucha i już za niedługo będzie to pytanie, a bardziej odpowiedź na to pytanie na jej portalu społecznościowym, a dokładnie na profilu na X-ie.
2: Tak, ja myślę, że jakbyśmy na przykład mieli cytować wszystkie komentarze pani poseł Anny Marii Żukowskiej, to dużo by trzeba było dać tam cenzury, gdyż pani posłanka zdecydowanie się nie gryzie w język. Wszystkiego dobrego dla niej, mimo że chyba nie ma ani tutaj imienin, ani urodzin, to mimo wszystko robimy taki wyjątek dla niej.
1: Shoutout pani Anna Maria Żukowska, co jeszcze?
0: Proszę mnie odblokować na X-ie, naprawdę się zmieniłem.
1: Dobrze, tak jak powinniśmy się Światowy Dzień Mycia Samochodów, a wiadomo, że umyte auto jest najszybsze, dlatego teraz życie jest autostradą na polskim tłumaczeniu.

0: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, dzisiejszy dzień obfituje w bardzo dużą ilość świąt. Jednym z tych świąt jest Dzień Mycia Samochodów, a wtorkowe poranki obfitują w wiele różnych segmentów. A teraz pora na jeden z nich, czyli segment quizowy. Przypominam zasady. Ja wam opisuję quiz, zadaję wam pytania. Redaktor Kaczmarek musi odpowiedzieć. Ty, redaktorze Chwalinski, jako jego dobry stróż, będziesz mu podpowiadał. I myślę, że dzisiaj będzie potrzebował twojej pomocy. Jędrzej, czy ty masz prawo jazdy?
1: Właśnie tu jest największy problem. Nie mam prawa jazdy. Jechałem w życiu dosłownie paręset metrów.
2: Bez prawa jazdy?
1: Uczyłem się wtedy.
2: To lepiej nie mówić głośno, bo tutaj policja nas będzie skalić.
1: Nie, spokojnie, spokojnie.
0: Kontrolowanych warunkach.
2: Będzie Jędrzej PDW.
1: Kontrolowane warunki za czyny przeszłe, na które nie ma dowodów. Nie można mnie skazać.
2: To też prawda.
1: I rozbiłem auto. No, skasowałem auto o oborę, więc...
0: więc wybaczone.
1: Więc ja zanim bym, bo quiz, chyba ja zdradzę przed tobą, Szymon,
0: dobrze,
1: przepraszam.
0: Dobrze, zdradź, tak się zbierałem do tego.
1: Quiz jest o pielęgnacji auta. Ja nie mogłem pielęgnować auta, no bo je rozbiłem, zanim zacząłem pielęgnować, więc tutaj moje doświadczenie jest nikłe, żeby nie powiedzieć po szczerości, że żadne, więc mam nadzieję, że Maciej, tutaj jak widziałem twoje auto, to zawsze zadbane, zawsze eleganckie.
2: Dziękuję, staram się.
1: Więc liczę, że tutaj swoim doświadczeniem mnie mocno wspomożesz.
0: Tak jest pierwsze pytanie. Jesteście gotowi?
2: Jak zawsze.
0: Tak więc, czego warto użyć do samochodu, który ma styczność z piaskiem? Parownicy, mikroproszku czy glinki lakierniczej?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie mam pojęcia.
1: Okej.
0: Jak wam się wydaje?
1: No właśnie.
2: Jak, parownica?
0: Mikroproszek czy glinka lakiernicza?
1: Ja zawsze...
2: No para to odparuje, tutaj jest chyba do pary, nie?
1: Mi się też wydaje. Szymon powiedzieć, że jak się wydaje. Ja zawsze ze swoimi tutaj pozdrawiam ziomeczkami. Mówię, że najgorsze jak ci się coś wydaje, więc mi się szczerze mówiąc nic nie wydaje. Ale ja bym powiedział też, że parownica nie.
2: Tak, też bym odrzucił.
1: Ja chyba bym dał tą glinkę.
2: No taka ciężka nazwa, to może taki specjalistyczny to jest.
0: Zaznaczam glinkę. Poprawna odpowiedź to parownica.
2: Jak parownica?
0: Parownica. Panowie, gotowi dalej?
1: No niech będzie, że gotowi.
0: Tutaj idąc dalej, czy mikroproszek do czyszczenia felg jest dobry do pielęgnacji? Tak, nie, ponieważ trudno uzyskać odpowiednią konsystencję. Nie, ponieważ przyspiesza korozję.
2: Nie mam żadnego pojęcia.
1: Ej, taki, no bo tak to zawsze były takie quizy, kurcze, bardziej intuicyjne na przykład. Ale ten to jest taki specjalistyczny i mam wrażenie, że jak już chodzi o wiedzę, ja też nie mam pojęcia.
2: Ja bym odpowiedź A odrzucił, bo jest krótka.
1: Ja też, choć z drugiej strony tak, to no nie można rozwinąć za bardzo tak, nie? No tak jest dobry i tyle, no. Ale
0: krótka
1: też,
0: piłka.
1: Ale też, kurczę, no, ciężkie pytanie, czy on jest dobry. No ale z drugiej strony, jakby był zły, to po co by go sprzedawali?
2: No też prawda, pytanie, czy go w ogóle sprzedają, bo ja nie mam żadnego pojęcia.
1: Ja też nie, no ale jak ktoś to stworzył, to chyba po to, żeby sprzedać.
2: To może w to tak strzelimy?
1: Ja chyba bym poszedł w to tak.
2: Dobra.
0: Nie, ponieważ trudno uzyskać odpowiednią konsystencję. Zbyt mało proszku powoduje, że felgi są trudne w czyszczeniu, natomiast jego nadmiar może na nich pozostać. Taki osad powoduje, że felgi nie są błyszczące pomimo mycia, dlatego też w tym przypadku najlepiej zastosować środek dedykowany.
1: Ale to ja mam wrażenie, że to jest jakiś lobbying generalnie w twórcy tego quizu.
0: Spokojnie, jeszcze ostatnie pytanie. Co jest lepsze dla samochodu? Tu macie dwie odpowiedzi tylko, większa szansa.
2: To możemy jeden odrzucić.
0: Zostawić karoserię do samoczynnego wysuszenia, czy wytrzeć karoserię?
1: I to jest znowu takie pytanie.
2: Chyba zostawić, bo ja kiedyś...
1: Ja też bym powiedział, że
2: możesz nawet porysać, jak ją wycierasz taką złą ścierką, ale no w sensie szmatką, ścierką, papierem, ale mogę się mylić, więc...
1: Ja chyba też, bo jakby było inaczej, to by nie było tego pytania.
2: No,
1: bo,
2: tak, to prawda.
1: Bo ono by było zbyt durne na tak mądry quiz, więc ja bym też powiedział, że lepiej zostawić, bo to jak nie pada deszcz, to zawsze przesnie.
2: Ale też sobie pomyśl, że jak jedziesz na jakąkolwiek myjnię, to tam nic nie ma do suszenia. Macie samo wysuszyć, a tak to by było.
1: To też prawda. I to jest bardzo solidny argument, panie Macieju, który mnie przekonał do odpowiedzi, do której już byłem przekonany, ale tym bardziej jestem utwierdzony, że to będzie pierwszy punkt zdobyty na naszym koncie.
0: Otóż nie! Opłaca się wytrzeć karoserię, ponieważ to pomoże uniknąć zacieków na lakierze teraz na antenie Radia Meteor. Okay. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni.

0: Wracamy do naszego quizu o tym, jak pielęgnować samochód. Przypominam, chłopacy aktualnie. Wracamy do naszego quizu o tym, jak pielęgnować samochód. Letkie problemy techniczne nie powstrzymają redakcję wtorkowego poranka, więc panowie, przypomnijmy, aktualnie macie wynik 0-3. Czy to prawda?
1: Niestety tak.
0: No czasem tak się zdarza, panowie, ale myślę, że teraz macie szansę, żeby się odbić i zdobyć chociaż to 50%. Tak więc pierwsze pytanie z tego drugiego segmentu quizu. Jak najlepiej myć auto? Samodzielnie czy w myjni automatycznej?
1: Ja myślę, że tu będzie odpowiedź. No ja nie wiem, kurde, no i to już mi tak pomieszało głowę, że mam wrażenie, że zaraz będzie jak co lepiej pielęgnować, auto czy rower, i odpowiedź będzie rower. Więc ja
0: się czuję zbity. Nie jesteś tego quizu.
1: W sensie nie powiem, że się dobrze bawię, bo jak na razie to dostaję, kolokwialnie mówiąc, w czapkę. Pozdrawiam Kubę Czapskiego, ale... No ja bym chyba powiedział samodzielnie, co
2: ja
1: myślisz,
2: też,
1: Maciej?
2: Ja też bym tak zaufał. No, tak chyba
1: czasami pielęgnujesz samodzielnie?
2: No nie, bo to jest bardziej czasochłonne.
0: Dobrze, panowie!
1: Pierwszy
0: punkt! Chcecie wyjaśnienie, czy nie?
1: Tak.
0: Najlepiej wykonać ten zabieg samodzielnie, aby nie narażać karoserii samochodowej na uszkodzenia, które mogłyby powstawać w myjni automatycznej. Jednocześnie jest to jedna z najtańszych metod utrzymania karoserii samochodowej w dobrej formie. Brawo, panowie, jestem dumny.
1: Ale to jest niekonsekwencja, bo na przykład później chcemy jakąś ścierką, którą właśnie karoserię można popsuć. W sensie, na przykład, nie wiem, jest jakaś kobieta, ma długie paznokcie, spadnie jej gdzieś ta ścierka, obrysuje, rozwali karoserię, to już jest okej. A jak myjnia samochodowa, której karoserii, nie wiem, no nie znam się, ale no czy widzieliście kiedyś, żeby ktoś sobie rozwalił karoserię na myjni samochodowej?
2: Ja widziałem, jak kiedyś gościu umył auto, jak była zima i sobie szybę rozwalił, bo było zimno, a woda była ciepła.
1: No nie. Dobra, no to znaczy, że... Nie, ja jestem miły dzisiaj.
0: Dzień dobrych uczynków.
1: Dzień dobrych uczynków, więc nie wyzwę tego gościa od barana.
0: Ale ty jesteś rozsierdzony dzisiaj, Jędrzej.
1: No słuchaj, no ja bardzo się nie lubię spóźniać, to później wpływa troszeczkę na mój dobrostan psychiczny, ale nie zrobię tego i myślę, że żebym tego nie zrobił, to Szymon, musisz przeczytać następne pytanie.
0: Które części samochodu są szczególnie wrażliwe na żywice? Poziome czy pionowe?
1: Co to jest za pytanie, Jezu?
0: Przepraszam na emocje, do chumetu z Bańskim Milionerzy.
1: To nie jest do ciebie pretensja, Szymonie, ale no nie wiem, na przykład według mnie poprzecznej, co, no... Damn!
0: To co, nie ma takiej odpowiedzi poprzecznej, jest no, tylko poziome i pionowe.
1: Ja nie wiedziałem, że są części poziome i pionowe.
2: Słuchaj, no jak ja bym miał coś powiedzieć od siebie, to mi się wydaje, iż no od dołu chyba. No tak, nie, tak żywice, nie, to było żywicą, czy to miało być?
0: Na żywice, tak.
2: No to chyba chwyta od dołu, a tu jest no poziomy. Jak miałby w pionie chwytać, jakby to chwytało w pionie?
1: No w ogóle czemu żywice?
2: Żywice też,
1: czemu żywice?
2: Żywice też jest na drzewach, a drzewa są bardziej pionowe.
0: No ale ty wjeżdżasz w drzewa?
2: No nie, no.

0: mikrofibry czy zmywaka kuchennego?
1: Ja mam na to pierwsze, bo w sumie wiesz, to drugie to tak profesjonalnie brzmi. Przecież ścierka to jest git, bo ścierka. Jaka ścierka chociaż?
0: Z mikrofibry.
2: Okej, okay, ja
1: chyba
2: bym.
1: Tak, bo można.
2: Ja chyba bym powiedział, że.
1: Płyn znacznie to może być taki stary lifehack, co tylko tam wiesz, za PRL-u wymyślili, a to pierwsze tak mądrze brzmi.
2: A co jest trzecie?
0: Zmywak kuchenny.
1: No to taki lifehack może jest.
2: No z jednej strony może to jest lifehack, jak mówisz tutaj Maciej, ale z drugiej strony może to jest taka najbardziej absurdalna odpowiedź, żeby właśnie sobie trochę się pośmiać z tych, co ją nie zaznaczą i wtedy na zasadzie dali coś absurdalnego, a to jednak brzmi tak fachowo.
1: To nie wiem, no ja bym strzelał.
0: Panowie 10 sekund?
1: No to zrób jak uważasz, ja bym strzelał w to pierwsze, to mądre.
0: Atomizer.
2: Atomizer. No dobra, niech będzie ten atomizer.
0: Niestety zmywak kuchennych, panowie, przed wami długa droga 2 na 6.
1: Jędrzej dobrze myślał jednak, trzeba się zasłuchać.
0: Dziękujemy twórcy tego quizu, czy chcecie coś może mu przekazać? Użytkownik o nazwie Pepa?
2: Ja myślę, że swoje uwagi przekażę na poza anteniu, ale mimo wszystko ten quiz myślę, że bardzo fachowy, że to jest, że za to można docenić.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że mam chrapkę na więcej.

0: Meteor.
1: Rano Meteor, godzina 8.00. Witamy wszystkich spóźnialskich, którzy nie byli na samym początku i zaczynamy z dużym przytupem i z dużą dawką pozytywnej energii. Panowie, mam przygotowane dla was parę zagadek i mam nadzieję, że wy mi spróbujecie na nie odpowiedzieć. Więc pierwsza z nich to co mówi, albo inaczej, jak się nazywa kawa z trzech espresso?
2: Kawa z trzech espresso? To jest ciężkie pytanie.
1: Strzykawka.
2: Okej,
1: i trzy razy. O, dobre. Ale powiedzcie, jak się nazywa facet, który zabił żonę?
2: Żonkill.
1: True crime. Jak?
2: Żonkill.
3: Tak, to jest angielskiego i polskiego.
1: Tutaj jak klasyczny żart o Gekonie. A niech będzie. Maciek, wyciągnąłeś to ze mnie. Przytoczę to jeszcze raz. Jak nazywa się wyłączony Gekon, drodzy kochani?
3: Nie wiem.
2: Ja
1: nazywa się gecko. Jest to bardzo proste, tak? No bo w słowie gecko znajduje się angielskie słówko on, czyli włączony. Off natomiast to jest wyłączony, dlatego wyłączony gecko to jest gecko.
2: Ja myślę, że jeżeli Maciej coś sprowokował, żeby Szymon powiedział żart o gekonie po raz kolejny, to znaczy, że rzeczywiście musiał być w złym humorze od rana, gdyż no cała redakcja wie, że to jest coś, co najwięcej satysfakcji przynosi Szymonowi. No nie chcę powiedzieć tak górnolotnie, że w życiu, ale powiem górnolotnie, że w życiu generalnie.
1: Nie pomyliłeś się za bardzo, panie Jędrzeju, oj, nie pomyliłeś się.
2: A ja wam powiem tak, takie pytanie przedstępne do mojego żartu. Czy macie jakiś kumpli, którzy są elektrykami? Albo kumpele.
3: Ja znam prezydenta, który był elektrykiem.
1: Ja też tego pana znam.
2: Ja też nie gadałem z nim, więc nigdy do mnie nie powiedział wprost, ale pytanie jest takie, co mówi elektryk do przyjaciela?
1: Będziemy w kontakcie.
2: No i masz rację tutaj.
1: Jest. Udało się.
2: Tak, zanim ja tutaj powiem swój drugi żart, to dam Maciejowi tutaj się wykazać.
3: Dobrze, to ja mam taki trochę z jedzeniem. Dlaczego śmietana nie jedzie na koniu?
2: Czemu śmietana nie jedzie na koniu?
1: Nie wiem, powiecie,
3: bo zsiadła.
2: Okej.
3: Wiecie czemu? Jak to wygląda?
1: Nie wiem.
3: No bo jak się do tego trzyma śmietana, to stanie się robi zsiadła. I też zsiadła z konia.
1: Super.
2: Okej, świetny żart. To ja jeszcze na szybko powiem jeszcze jeden.
1: A to już ostatni, bo tak, ja już nie wytrzymam psychicznie.
2: Czemu Napoleon zjechał windą na dół?
3: Nie wiem.
1: Kurczę. Nie wiem. Bonaparte.
2: Nie, odpowiedź to Bonaparte. Masz rację, Szymonie.
1: O, tak.

0: No, już była wspomniana pewna posłanka dzisiaj na antenie Radio Meteor przez ekipę wtorkowego poranka, czyli naszą, mianowicie Anna Maria Żukowska. Teraz można powiedzieć, że zasłynęła tym, że pomimo tego, że nie ma auta, pomimo tego, że dystans z jej domu do Sejmu to jest 1,7 km, pomimo tego, że jej okręg to warszawski, więc nie musi nigdzie jeździć autem, pomimo tego, że rozliczyła tylko 58 zł na przejazdy taksówką, to mimo tych wszystkich rzeczy, to jako kilometrówki podała koszty podróży, jako posłanka podała 38 tysięcy złotych i jest to naprawdę duży szacunek, pani Mario. No, Anno Mario.
1: Brawo, to jest bardzo dużo pieniędzy. To
2: wszystko za koszt podatnika, to jest w ogóle niesamowite.
1: To, ale wiesz, no mówię,
0: 90 kilometrów na dzień.
1: Ile tam od domu? 7 i trochę kilometra?
0: 1,7.
1: No to może jeździła dookoła na przykład, no też tak można. Może korki, bo jeszcze przy drodze i trzeba było Warszawę objechać, pojechać na przykład jeszcze do Radomia na lotnisko, no i wrócić.
2: Słuchajcie tego, no przecież Warszawa to jest bardzo duże miasto. Ona musi tutaj pozyskiwać wyborców nowych w okręgu, więc myślę, że tutaj jeździła po tej Warszawie bardzo intensywnie. No i widać, że udało jej się zebrać odpowiednią ilość wyborców. No przecież dostała się do tego Sejmu. No możemy tylko pogratulować, jak to się mówi kolokwialnie, łba do interesów. Widać, że pani posłanka zawsze go miała. I co? I mam nadzieję, że jednak nie będzie pani na nas zła, ale ja właśnie nadal proszę o Anbana na X.
0: A ja, żeby tutaj wesprzeć swoją prośbę, Szymon, to ja bym wytłumaczył na przykład, może pani posłanka porusza się pieszo i na przykład ten transport w jej głowie, w jej wyliczeniach jest najdroższy, bo auto można zmienić, ale już na przykład nogi ciężko zmienić własne, tym bardziej, więc może po prostu to jest ten najdroższy środek transportu, za co Sejm Rzeczpospolitej powinien po prostu słono zapłacić. Mam nadzieję, że to zrobi i pani Wanna Maria Żukowska oprócz wpływu do KRS-u będzie miała solidny wpływ kilometrówek. Pozdrawiamy pani poseł. Sporo atencji dzisiaj pani od nas została, zasłużonej, więc myślę, że tutaj mam nadzieję, że pani nas słucha.

0: Ráno Meteor.
1: Autopromocja.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Panowie, teraz sobie pomówimy o bohaterach. Mianowicie o polskich ziemniakach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski ziemniak, bohater każdego obiadu.
1: Piękna to jest w ogóle nazwa, piękne cudno, ale czy nie jest też prawda? No to jest prawda.
2: No tutaj zdecydowanie. Tutaj myślę, że możemy nie skupiać się stricte na tej akcji, no bo jak wszyscy wiemy, jest ona bardzo celna, tylko skupmy się, dlaczego powinniśmy wybierać polskiego ziemniaka nad na przykład niemieckiego ziemniaka, prawda? Nad niemieckim kartoflem.
1: No bo przede wszystkim nazwa, kartofel a ziemniak, to jest różnica. No i to są na polskiej ziemi, na polskiej wodzie, na polskich opadach deszczowych hodowane.
2: A powiedzcie mi
0: i
2: tylko, panowie...
0: trzeba wspierać polskiego rolnika.
1: To też prawda.
2: To ja mam tutaj jeszcze tylko jedno pytanie do was. Czy wolicie warszawskiego ziemniaczka, czy poznańską pyrkę?
1: Nie, no, to jest wprost, no Szymon, no szanujmy
0: no, lokalny
1: się,
0: patriotyzm wskazuje tutaj na co innego. Ja bym szczerze mówiąc trochę tą akcję rozszerzył na miejscu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Im zrobił coś takiego, że polski ziemniak to jest jakiś Batman, a polska mizeria to jest Robin na przykład.
1: A
0: i to takie dopełnienie.
1: Kotlet?
0: A kotlet, no nie chcę powiedzieć, no okej, brakuje koncepcji teraz.
1: A to ci na minę wpuściłem, sorry.
0: No troszeczkę tak, ale nie boimy się trudnych pytań, więc nie mam żalu, Macieju.
2: Trudne pytania to już dzisiaj były, przypomnieć wam wasz quiz.
0: To też prawda.
2: Teraz na antenie Radia Meteor Ping Pony Club od Chapel Roan, a za niecałe 7 minut Wuchta Wieści.

0: kubański ambasador z wizytą w Poznaniu.
1: Srebrny Fyrtel znów zaprasza seniorów.
0: Kradzież w gospodarstwie pod Gostyniem.
1: Pogoda na dziś.
0: Ibete Fernandez-Hernandez odwiedziła Poznań z wizytą kurtuazyjną i spotkała się w Urzędzie Miasta z Jędrzejem Solarskim. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w obszarze edukacji, kultury oraz sytuacji seniorów w Polsce i na Kubie.
1: Wspomniano także o kubańskim pikniku charytatywnym, który odbył się w minioną niedzielę w Poznaniu. Ambasadorka podkreśliła, że wydarzenie było okazją do poznania kubańskiej kultury i integracji mieszkańców.
0: Prezydent Jacek Jaśkowiak zachęca seniorów do udziału w kolejnej odsłonie zajęć organizowanych przez Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: W ramach czerwcowego Srebrnego Fyrtla przygotowano m.in. warsztaty teatralne, zajęcia wokalne, naukę szydełkowania, trening komunikacji oraz grę uczącą rozpoznawania prób oszustw.
0: Zajęcia są bezpłatne i mają wspierać aktywność fizyczną, społeczną oraz sprawność umysłu osób starszych. Zapisy już trwają. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy Piaski podejrzanego o kradzież mienia z gospodarstwa rolnego, w którym dorywczo pracował.
1: Z posesji zniknęły m.in. worki paszy, nasiona kukurydzy, narzędzia rolnicze oraz zboże, a straty oszacowano na ponad 5 tysięcy złotych. Podczas przeszukania funkcjonariusze odnaleźli część kradzionych rzeczy, które wróciły już do właściciela.
0: Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Było zimno przez ostatnie dni, trzeba to przyznać. Natomiast teraz na termometrach na poznańskim Unikowie jest 12 stopni. W najlepszym momencie dnia będzie to około 19. Również takie będzie poczucie, więc niewiele w tym momencie się zmieni. Nawet może i 20 stopni będzie dobite. Bez opadów, całkiem słonecznie.
0: Dokładnie. Ja chyba tylko już mogę dodać ciśnienie 1018 hektopaskali.
3: Czyli takie normalne w miarę ciśnienie, czyli takie osoby, które narzekają, że z powodu ciśnienia, no boli je kręgosłup, czy tam w krzyżu boli, to nie będą miały powodu do narzekania, tak?
1: Dobre, normalne polskie ciśnienie, brawa.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: No i jak co po pierwszej Wuchcie wieści, jak co tydzień, segment rankingowy, segment postaci z rancha, gdyż urodziny ma ksiądz Robert, który dostaje honorowy dyplom. A teraz słucham propozycji, kogo tutaj nasze szlachetne gremium wybrało.
1: Ja bym tutaj chciał powiedzieć, że dzisiaj szlachetne gremium troszkę się zmieniło. Ponieważ jest dzisiaj z nami Dominika, która debiutuje w tym segmencie. Czy to prawda?
2: O matko, nie wiedziałam nawet, no ale dobra.
1: No to słuchaj, no to już wiesz, myślę, że możesz rozpocząć ze swoim pikiem.
2: Czyli to już jest czas, tak?
1: Tak, jest. Tak. Postać i króciutkie uzasadnienie.
2: A to będzie bardzo krótko. A mogę dwie, czy nie mogę?
1: Jedna
0: niestety, ale możesz kogoś tutaj honorowo wyróżnić dokładnie.
2: No to Patryk Pietrek, no bo krzyknął Halina Jadzie.
1: Ale to jest jako twoja postać, tak?
2: To jest tak, to jest, ja pamiętam tą imprezę i ona jest w mojej głowie, ona mi się śni, ja tak zaczynam dzień i tak kończę.
0: A kogo byś chciała wyróżnić? Jaką miałaś drugą postać?
2: A, no Halina Kozioł, no bo razem.
0: Okej. Ciekawy pik, zobaczymy jak komisja.
2: Jak mi ukradli tą jedną, no to jest ta druga.
0: Dobrze.
1: Teraz niech się złodziej wypowie, co?
3: To ja ukradłem panią Michałową. No pani Michałowa, starsza pani, zawsze na plebanii, dobrze gotuje, miła, pocieszna. No to takie osoby powinny wygrywać te plebiscyty.
1: No to w takim wypadku teraz może wypowie się osoba, która zajmie w tym rankingu piąte miejsce. Proszę, Bartek.
4: Szymonie, widzę, że sam sobie dałeś głos, ale w porządku. Ja dzisiaj tak powiedzmy skromnie, bo nie chcę faktycznie się skompromitować, więc powiedzmy nie celuję w te potencjalnie najwyższe noty, mimo że postać jest niebagatelna, ale myślę, że raczej na spokojne drugie, trzecie miejsce. Stanisław Japycz, słynny mędrzec ludowy, legenda ławeczki, człowiek, który w zasadzie ukształtował po pierwsze zakończenie całego serialu, a poza tym też całe pokolenia ludzi, którzy uczyli się z jego prawd, z jego klecht i z jego przekazów, prawda?
0: Możesz jakiś przytoczyć?
4: Nie na ten moment.
1: Za wcześnie jeszcze w takim wypadku.
4: Za wcześnie, tak.
0: Okej.
1: Jędrzej?
0: No to ja tutaj najbardziej sprawny polityk w Polsce, wójt, przewodniczący Rady Gminy, senator, a na końcu prezydent Paweł Kozioł, absolutna legenda. Jego cytaty, których teraz też nie przytoczę jak Bartek, bo uważam, że powinniście, jeżeli nie znacie, powinniście sami obejrzeć i sami doświadczyć wielkości tej postaci. Jego cytaty są kultowe i naprawdę można z nich dużo czerpać. Paweł Kozioł to jest absolutny gołd polskiej polityki i Polska Partia Uczciwości to jest partia, której brakuje w Polsce.
1: No to jak już był pan Kozioł, wójt, no to ja tutaj też zdradzę swoją postać, bo ja wybrałem Czerepacha, czyli towarzysza, który jednak mam wrażenie, że to on stworzył go politycznie i dlatego jest troszkę lepszym graczem na scenie politycznej niżeli pan wójt. No mam nadzieję, że tutaj gremium przejrzy na oczy i zaraz podejmiemy tą decyzję, ale zanim to...
0: Spoiler, nie przejrzy.
1: Aha, tak sobie mów. Rihanna na antenie Radia Metropolitana.

0: Werdykt, nie powiem, troszeczkę niezadowalający, ale to chyba przez moją pychę, bo myślałem, że moja postać będzie dużo wyżej. Jednak, no, piąte miejsce. Patryk Pietrek, Dominika, możesz powiedzieć, jakie masz odczucia co do właśnie tego wyboru szlachetnego gremium.
1: Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery na jedną, no to tak zawsze jest.
0: Nie, no trzy na dwóch.
2: Wszyscy się zgodzili.
0: Nie, ja nie głosowałem, tak?
3: Trzy głosy były za, dwa przeciw.
2: No ja się tak, przyznaję, tak, że ja byłem za. No nie będę ukrywał, ja byłem za. Ja uważam, że to jest uczciwe.
0: Okej.
2: Masz coś jeszcze do dodania, Dominika?
1: Poczekam na następny wtorek.
0: Dobrze. Zapraszamy. Mamy nadzieję, że się odkujesz. Tak, no też trzeba wspomnieć, że ciężko było wybrać z tych szlachetnych postaci, bo tu praktycznie każdy mógł być jedynką. Czwarty wybór to jest mój wybór. Mam wrażenie, że urząd prezydenta w tym kraju coraz bardziej jest nieszanowany przez społeczeństwo i to jest tylko tego dowód. Powinniśmy się troszeczkę zmienić, uważam, jako ludzie. I to jest mój statement. Teraz trzecie miejsce, możesz się wypowiedzieć.
2: Ja tutaj powiem, że uważam, że miejsce mojej postaci jest adekwatne do jej roli w serialu. Osobiście uważam, że powinna być ona pierwsza, jednakże kiedy przed nią znajdują się takie postaci, które tutaj jeszcze będą przytoczone, no to myślę, że nie mam co się z tym kłócić, tak?
0: Zgadzam się z tobą, Szymonie. Drugie miejsce tutaj Maciej, bardzo dobry traf. No, myślę, że bardzo wysoko tutaj, możesz być zadowolony ze swojego wyboru.
3: No, to prawda, trochę w szoku jestem, myślałem, że będzie niżej, szczególnie przed, myślałem, że pani Michała będzie za panem politykiem i panem pomocnikiem polityka, ale jak widać jej dobry, została doceniona taka dobra, pocieszna, starsza pani, to się szanuje. No i co?
0: Charakterna.
3: Jak to Jędrzej przeżyje, że dzisiaj Bartek przed tobą i przed innymi?
0: Ja właśnie chciałbym powiedzieć, że Bartek tutaj, Bartek wygrał też na takiej skromności, bo jego postać jest skromna, niezwykle mądra i też to, że Bartek, nie spodziewałeś się, powiedziałeś, że wybór bezpieczny, taki środek stawki ciebie zadowalał przed ogłoszeniem werdyktu, a tutaj pierwsze miejsce.
4: Tak, to właśnie celowałem, tak jak śpiewał kiedyś Kendrick Lamar, Humble, i no tak wyszło, dziękuję serdecznie całemu gremium, że zostałem w końcu doceniony. Trochę plama na honorze została zmyta.
0: Bez przesady.
4: Jeszcze za tydzień wam pokażę, co to jest prawdziwy hip-hop.
0: Okej, gratulujemy. Bartek, czy chciałbym cię zapytać, czy tak jak Stan Tymiński na wywiadzie u Krzysztofa Stanowskiego, jesteś w stanie powiedzieć, że to był twój najlepszy moment w życiu i się opluć wodą?
4: Tak.
0: Dobrze, dziękujemy, to był segment rankingowy.

0: Panie Macieju, już na początku troszkę zasygnowaliśmy, że jeszcze wrócimy do tego segmentu. Segment wyjaśniamy. Słucham. Czyli to jest segment, w którym ty wyjaśniasz rzeczy, które są dla wielu osób niezrozumiałe. Dzisiaj chciałbym ci zadać, a bardziej powiedzieć jakieś takie powiedzenie polskie, staropolskie. Mądry Polak po szkodzie.
1: Ciekawe powiedzenie, kojarzę je. Czy tak napisał Kochanowski?
0: Jest to prawda, napisał tak Kochanowski i nie do końca ja to rozumiem. Myślę, że słuchacze też nie do końca to rozumieją i potrzebujemy twojego wyjaśnienia.
1: No słuchaj, myślę, że mądry Polak po szkodzie. Wiadomo, no mądry to Polak jest zawsze, a szczególnie po szkodzie. No jak sam tutaj przystoję, mówi, że myślimy, że coś robimy dobrze, bardzo dobrze, ale potem jednak coś się zdarzyło innego i myślimy sobie, no nie, to nie było zbyt dobre. Możemy nawet taki przykład wysnuć, że mieszkamy sobie i nasze auto, no tutaj myślimy, no się psuje, może je sprzedam i nie powiem nikomu, że wszystko jest dobrze, no i potem sprzedajesz swojemu sąsiadowi. I sąsiad mówi, no super autko, kupuję sobie to auto.
0: Ale to może chciałeś sąsiadowi zrobić niedobrze.
1: No o, chciałeś właśnie, ale też chciałeś zrobić pieniądze. No i potem okazujesz, że autko sąsiada jeździ lepiej niż nowe, które sobie kupujesz, bo tobie się psuje. I potem właśnie Polak jest mądry po szkodzie, chciał być pyszny, a patrz jak wyszło.
2: No i jeszcze najgorzej jest jak nie wie i nie wyciera po czyszczeniu auta swojego lakieru i wtedy ma zacieki. To już
1: no
2: w ogóle
1: dramat jest.
0: Czułeś się, Andrzej, na błędach.
2: Tak, to jest coś, z czego wyciągnąłem wnioski, których nigdy nie skorzystam z nich, ale tak, ale mam tą wiedzę teraz.
1: Jak to mówił Edward Warchocki.
2: Mówi.

0: który mi od... No i wybiła godzina 9:00, za pół godziny Wuchta Wieści. Bartek, co ciekawego nas czeka o 9:30? No, zachęć słuchaczy.
1: Wiadomo, słynne wydanie wiadomości. Na pewno będzie trochę o tym, co w Pile, bo tam była bohaterska interwencja. Za dużo wam teraz o tym nie powiem, no bo nie ma co wyprzedzać czasu antenowego. Natomiast jest też zła wiadomość poza bohaterską interwencją w Pile, bo poznański port lotniczy, słynna ławica imienia Henryka Wieniawskiego, niestety obsłużyła mniej pasażerów niż w tym samym okresie, tylko że rok temu. Poza tym wraca przemysł drugi, ale też i były utrudnienia na pewnej drodze z Poznania do jednej z miejscowości.
0: To dosyć ciekawe tematy. Mam nadzieję, że nasi serwisanci Dominika i Bartek będą tak samo wygadani jak Edward Warchocki, a teraz posłuchajcie Lemat.

0: emocje.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
7: I Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
8: Pozdrawiamy Mikromuzyk. Panowie, było o polskich skarbach narodowych, było o ziemniakach, teraz jest o węglu, ale nie węglu, tylko kochanym węglu. To takie, są słowa pewnego znanego polityka.
9: Takie jest piękne słowa, no wiadomo, że nie od dziś, że węgiel jest takim polskim złotem, który wydobywaliśmy już od setek lat i nadal go wydobywamy, tylko teraz no trochę mniej, ale prezes największej partii opozycyjnej Jarosław Kaczyński ma pomysł, jak to zwiększyć.
10: Dokładnie tak. Posłanka Izabela Kloc, to ona opublikowała film, w którym prezes właśnie powiedział, przytoczę to jeszcze raz, bo to są piękne słowa, nie węgiel, tylko kochany węgiel, prezes kocha węgiel, więc myślę, że połowa Polaków też kocha węgiel, chce odbudować węgiel, myślę, że to jest ta retoryka, którą się posługiwał Przemysław Czarnek, często cytuję tutaj Ozę Srozę i w tym może w bardziej takich względnych słowach i bardziej kulturalnych, ale myślę, że to jest właśnie ta myśl, którą już kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości przytoczył.
8: Ja mam tylko jedno pytanie w sumie do tej pięknej idei, bo się przecież zgadzamy, że węgiel jest naszym skarbem narodowym. Zastanawiam się tylko, jak prezes Jarosław Kaczyński będzie chciał otwierać te nowe kopalnie, czy pojawią się w magiczny sposób nowe złoża, o których jeszcze nie wiemy, czy po prostu wejdzie na creative mode, jak w Minecrafcie i dorzuci tam do naszej polskiej ziemi, tej ziemi nowe rudy węgla.
9: Może sprowadzi, jakby wiesz, węgiel z zagranicy i go do Polski, chyba po prostu wrzuci to, jak mówisz, i potem go będą wydobywali.
8: No musimy w takim wypadku zaczekać.

0: Rano Meteor.
1: Godzina 19:19. To oznacza, że w Radiu Meteor segment humorystyczny, ale dzisiaj z lekkim twistem. Jak zwykle teraz o tej godzinie wtorkowym Rano Meteor towarzyszą nam nasi serwisanci Dominika i Bartek. Dzień dobry.
2: Dom.
3: Dzień dobry.
1: Superansko, my się już dzisiaj słyszeliśmy na antenie, ale nie w tym wydaniu, ponieważ dzisiaj będzie połączenie segmentu humorystycznego z rankingowym. Każdy z nas, czyli ja, Maciek, Jędrzej, opowiem wam super dowcip i wy będziecie musieli na żywo, in on the antenna, yes, zrobić ranking tego dowcipu. Także panowie, czy chce ktoś iść pierwszy?
2: No ja mogę, ja się
1: Proszę
2: nie boję.
1: Proszę ci bardzo.
2: Mój żart jest raczej z tych przeciętnych. Ale nie jest on najgorszy, ale też nie jest najlepszy.
4: Zobaczymy.
2: Słuchajcie uważnie, drodzy słuchacze, również słuchajcie uważnie. Czego nie ma w lesie iglastym? Nie ma lipy.
4: Dobre, fajne jest.
2: No.
4: Ale nawet Bartek się tak bardzo się zaśmiał, widać mi się bardzo podobało.
2: Ja myślę, że przez ten śmiech.
4: Twoja inwencja, Macieju.
3: Bartek się zaśmiał całym sobą.
4: Prawda. Teraz ja?
2: Teraz ty.
4: Śmiał. Dobrze. Co robi traktor u fryzjera? Warkocze.
1: Dobra, to teraz ja. Kurczę, mógłbym powiedzieć żart o gekonie, ale to byłoby słabe.
2: Nie, no żart o gekonie jest słabe?
1: Co robi 9 złotych w portfelu? Ledwo dycha. Także teraz, drodzy serwisanci, nie damy wam chwili na przygotowanie, tylko od razu tutaj decyzja, żarliwa dyskusja, macie 30 sekund na decyzję.
4: Nie popisaliście się, chłopaki, tak szczerze mówiąc.
2: A się śmiałeś, jakbyś szczerze mówiąc lepsze żarty w twojej życiu.
4: Najlepszym żartem były jingle Macieja.
2: Okej, okay, ale tego nie ma w rankingu, to tylko honorowy dyplom.
4: No powiem tak, żart o traktorze już jest dobrze znany u nas, na tak zwanej funkcji. Żart o dysze też jest dobrze znany. Myślę, że tylko Jędrzej zasługuje na wyróżnienie.
2: Dziękuję.
1: Dominika?
3: No jest sentymentu, też idę do lasu, bo Jędrzej mi przypomniał, jak ostatnio jechałam pociągiem z kimś i ten ktoś był zachwycony, że są inne lasy na Podlasiu. No ja mówię, no jak inne? No takie inne, ja tak patrzę, a chodziło o to, że są iglasty.
1: Nie znacie się na komedii,
2: panowie,
1: niestety.
2: Deklasacja.
4: Szkoda gadać.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Kochasz Wuchtę Wieści? Uderz do Wuchty Wieści, którą poprowadzą Dominika Rosiewicz oraz Bartek Łęczuk.

0: bohaterska interwencja w Pile.
1: Spadek liczby pasażerów na ławicy.
0: Stłuczka na trasie do Buku.
1: Wielki powrót króla.
0: Do zdarzenia doszło 1 maja w Pile, gdzie sierżant sztabu Rafał Wieliczko zauważył mężczyznę, który wpadł do rzeki i utknął przy betonowym nabrzeżu. Funkcjonariusz natychmiast ruszył na pomoc, a wsparła go 26-letnia mieszkanka Złotowa, która była świadkiem zdarzenia.
1: Dzięki ich szybkiej reakcji udało się wyciągnąć wycieńczonego mężczyznę na brzeg. Policjant został nagrodzony przez Komendę Powiatową Policji w Pile, a podziękowania skierowano również do kobiety pomagającej w akcji ratunkowej.
0: W kwietniu lotnisko Port Lotniczy Poznań-Ławica obsłużyło niespełna 300 tysięcy pasażerów, czyli o 7% mniej niż rok wcześniej.
1: Według branżowego portalu flyforfree.pl na wynik wpłynął kryzys na Bliskim Wschodzie, przez który zawieszano loty m.in. do Dubaju i Ammanu.
0: Problemy z dostępnością paliwa lotniczego oraz strajki pracowników Lufthansy doprowadziły także do ograniczenia części połączeń, w tym trasy Poznań-Monachium. To pierwszy spadek wyników poznańskiego lotniska od czasów pandemii.
1: Wczoraj na trasie Poznań-Buk pojawiły się spore utrudnienia. W Sierosławiu zderzyło się kilka aut, powodując karambol.
0: Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby sugerują wybieranie trasy alternatywnej. Korek jest problematyczny.
1: Już jutro król wróci na swoje miejsce. W Poznaniu odsłonięty zostanie nowy monument upamiętniający jednego z najważniejszych władców w historii Polski.
0: Przy skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika króla Przemysła II, monarchy silnie związanego ze stolicą Wielkopolski i procesu odbudowy polskiej państwowości po okresie rozbicia dzielnicowego.
1: Nowy pomnik stanął w symbolicznym miejscu tuż obok Zamku Królewskiego i Wzgórza Przemysła, przestrzeni nierozerwalnie związanej z historią średniowiecznego Poznania. Uroczystość odsłonięcia zaplanowana na środę 20 maja na godzinę 12.
2: Ważne na pewno wydarzenie z tym odsłonięciem na Górze Przemysła.
0: A dziękuję.

0: Panowie, z racji na to, że mamy już 19 maja, czyli już tak połowa tego pięknego miesiąca za nami, możemy powiedzieć, że rozpoczynamy już w pełni sezon grillowy. Tutaj, jak była prognoza pogody, dzielni nasi serwisanci powiedzieli, że będzie ocieplenie. To są słowa Bartka Łęczuka, który teraz już rozgrzewa grilla przed naszą redakcją, więc mam takie do was pytanie. Z racji na to, że mamy dzisiaj taki polityczny poranek, nie wiem, czy słyszeliście o takiej pewnej ankiecie, która została przeprowadzona wśród Polaków. Którego z polityków zaprosiliby na majowego grilla?
1: Chciałbym ci powiedzieć, Szymonie, że tak, słyszałem, mamy wspólny plik, w którym dajemy artykuły.
0: Nie, no i cała magia przyszła. No,
1: i słyszałem
0: Jerzeju.
1: Przez to. I słyszałem przez to, ale myślę, że nasi słuchacze... mogli nie słyszeć, przez co wydeleguję Macieja, żeby tutaj uplastycznił wszystkie aspekty tego zagadnienia.
2: No okazało się, że Polacy najchętniej by zaprosili nikogo, żadnego polityka.
0: Skandal!
2: Bo to ponad 1,34%. Na drugim miejscu, znaczy na pierwszym miejscu z tych, którzy by byli, znalazł się prezydent obecny, Karol Nawrocki. To z nim najchętniej Polacy zasiedliby przy kiełbasce i jakimś złocistym napoju przy prawdziwym polskim grillu, bo wiadomo, że pan Karol lubi polskie produkty, szczególnie polskie jabłka. Potem znalazł się Donald Tusk, a potem Krzysztof Bosak. 4% ankietowanych odpowiedziało, że kogoś innego, panowie. To i moje pytanie, z kim wy byście, z jakim politykiem wy byście zasiedli do stołu grillowego?
0: Kurczę, ja nie byłbym...
1: Ciekawe.
0: Nie byłbym oryginalny, no bo jednak wyznaję zasadę, że bez polityki w takich pięknych okolicznościach jak grill czy wigilia.
2: Jak,
0: wiem z kim. Z Lechem Wałęsą.
2: Ja też chciałem usiąść.
1: No i właśnie wiedziałem, że tutaj zabierzesz swój typ Macieja.
2: To musimy zrobić wspólnego grilla z panem Lechem.
0: Myślę, że będzie na to okazja.
2: No jak tu już Bartek grilluje pod radę, to zachwytę pana Lecha na jakiegoś DM-a napiszemy na Facebookach, to może nam odpisze i przyjedzie na kiełbaskę.
0: Bo on jest aktywny, nie?
2: Tak, jest aktywny.
1: No, ja nie wiem z jakim politykiem, to jest bardzo ciężkie zagadnienie. Może, nie wiem, z panią posłanką Kloc sobie jakiś filmik nagrała, ale ja najchętniej bym usiadł z człowiekiem, który ma bardzo duży potencjał i kapitał polityczny, z Ziemowitem Dziopą.
2: A kto by z nim nie usiadł do grilla? Ja miałem tą przyjemność, że już kiedyś mogłem z nim zasiąść do grilla i to był najlepszy grill w moim życiu.
1: No, spodziewam się, chciałbym tego doświadczyć. Ziemowit, jeżeli nasz słuchasz, to musimy się ustawić na jakiegoś grilla. Jak nas nie słuchasz, to ci powiem to face to face i może nie zaproszenie, bo zaproszenie to brzmi górnolotnie, ale trzeba jakąś zbitkę zrobić na porządnego grilla.
3: Rano Meteor.

0: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.
1: Zawsze tak co tydzień mówimy.
0: No bo jesteśmy dobrzy, no to się kończymy raz na tydzień.
2: No, no ale potem zaczynamy. Raz na tydzień się zaczynamy, dokładnie panie Andrzeju. To było wtorkowe rano Meteor. Czego dzisiaj się dowiedzieliśmy?
0: Dużo polityki, był dobry quiz, gdzie Bartek Łęczuk pokazał, że jednak jest w formie i będzie teraz już do końca chyba roku już wszystko wygrywał. Będzie miał taką dobrą pasę.
1: Spokojnie, spokojnie.
0: I czego jeszcze? No, że nie powinniśmy z Andrzejem brać się za mycie auta.
2: Za pielęgnację samochodu.
1: Tak, ja myślę, że to jest dla ciebie większy wstyd, Macieju, bo jako osoba nieposiadająca prawo jazdy, która przejechała z 200 metrów w swojej karierze
2: do
1: rajdowca.
2: Do obory.
1: I w oborę. To ja mogę się troszeczkę mniej wstydzić. Ty powinieneś bardziej, mimo że jeżeli chodzi o stan techniczny auta, myślę, że nie ma tutaj za dużo do zarzucenia. Dowiedzieliśmy się, że ziemniak jest super bohaterem. I w ogóle czemu nagle zaczynamy jakieś podsumowania robić?
2: Zawsze robiliśmy.
1: Tak?
2: No ja, ja się przynajmniej zawsze starałem tak podsumować.
1: Okej,
2: to... Jednym, dwoma słowami. Teraz chciałem ciebie zaangażować i widzę,
1: okej.
2: Że tak...
1: To ja przepraszam,
2: że... Ale to... nie przejmuj się, Andrzej, to jest jakby okej.
1: Okej, to ja przepraszam, że tutaj nie dostrzegłem tutaj tych prób podsumowania. Także dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy. Myślę, że największe szokiem jest to, że Bartek Łęczuk jednak potrafi wybrać coś ponad Mariana Paziocha i tutaj tym razem bardzo dowiozła jego postać, mimo że jest jakaś korelacja wiekowa i średnia wieku tutaj postaci Bartka jest określona, ale może w to nie będziemy wchodzić. Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Myślę, że tyle rzeczy się dowiedzieliśmy, że teraz powinniśmy dać po prostu przerwę na uchłonięcie naszym słuchaczom.
0: Tak, bo za chwilę kto późno wstaje? Julia Hasiuk i Dominik Maćkowiak? Czy nie Dominik Maćkowiak?
1: To się okaże.
0: Ale na pewno Julia Hasiuk.
1: Tak, być może ja jeszcze tutaj zagoszczę, ale no nie róbmy spoilerów. Zobaczymy wszystko.
0: To co?
2: No to myślę, że trzeba się pożegnać. Mówili do was
0: Maciej Chwaliński,
1: Jędrzej Kaczmarek
2: i Szymon Kowalski. Dziękujemy za obecność. Hello.
0: Jeszcze teraz skandal w rodzinie, specjalny z dedykacją dla Julii Hasiuk.

0: Promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor. Autopromocja.
3: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Radio Meteor.

0: późno wstaje.
1: Bang,
0: wow,
1: bang.
0: Aż nam piosenka poleciała w tle, ale fajnie, podoba mi się to. Kochani, witajcie, meldujemy się dzisiaj trochę w innym składzie, ponieważ na dzisiejszy dzień Dominik niestety nie mógł się pojawić z bólem serca. Mój wspaniały, ulubiony współprowadzący, no niestety go tutaj z nami nie ma, ale...
1: Aha, dzięki.
0: Ale spokojnie. Jędrzeju, dajesz spoiler w ogóle, że tu jesteś jeszcze, że ty dzisiaj będziesz zastępstwem dla Dominika. Będziesz próbować mu dorównać.
1: Nie, przepraszam,
0: kunsztem.
1: Ale ja już dałem ten spoiler, jak się żegnałem, bo pomyślałem, że tak może być, więc choć z drugiej strony jestem tutaj w gościach, więc może nie powinienem, może za bardzo tutaj się pośpieszyłem. Kontynuuj, Jula.
0: Właśnie jeżeli pierwszy raz słuchacie KPW we wtorek, no to z tej strony melduje się Jula Hasiu. Klasycznie, tak jak już wspomniałam, Dominik Maćkowiak niestety go nie ma, ale jest za to Jędrzej Kaczmarek. Oklaski! Witam
1: serdecznie, ja chyba sobie klaskać nie będę aż tak tutaj... No nie, to nie przystoi, ale dziękuję za te huczne oklaski. Tak, dzisiaj jestem ja, mam nadzieję, że tutaj fani Dominika stwierdzą, że może Dominikiem nie jestem, ale coś tam ciekawego wam powiedziałem. Tutaj z Julą będziemy dawać wam energię na ten późniejszy poranek, tak jest, do 13. Zdarzają się dni, gdzie można spać praktycznie do 13, że się budzisz, nie wiem, jakaś 12, odpalasz Radio Meteor i masz też lepszy poranek na KPW.
0: Dokładnie tak. I na przykład meldujecie się na nasze jakikolwiek KPW albo jakąkolwiek audycję i na przykład lecą takie cudowne piosenki jak Bruno Mars i Mary You. Teraz na antenie Radio Meteor.

0: mocno.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: późno wstaję. Kochani, powracamy do was. Nadal w tym samym doborowym składzie. Jędrzeju, co dzisiaj mamy w planach?
1: Plany są bardzo elastyczne dzisiaj, ale myślę, że to jest najlepsza opcja. Nawet bardzo elastyczny jest nasz podkład, którego aktualnie nie słychać.
0: O, za cicho dałam, a teraz wysłać?
1: Nie, wydaje mi się, że jest takie sprzężenie, coś się chyba musiało nam wykrzaczyć, lekkie problemy techniczne, ale one są nieważne, uważam.
0: To jest nieistotne.
1: Tak, gdyż dzisiaj możemy, myślę, że spore z nietypowych świąt.
0: Trochę ich jest. Tydzień temu również było ich bardzo dużo, tylko tydzień temu to było przede wszystkim celebrowanie świata medycyny. A dzisiaj mamy takie pomieszanie z poplątaniem troszeczkę, taki duży miszmasz, więc może zaczniemy od pierwszych, ty powiesz pierwsze cztery, ja powiem kolejne trzy, bo mamy ich łącznie siedem, jeżeli umiemy liczyć.
1: Okej. Myślę, że może z krótkim komentarzem, bo to fajnie uplastycznić, jest Światowy Dzień Fair Play. Bardzo szlachetne, bardzo ważne święto tutaj. Ważne jest to, żeby nie tylko w to święto właśnie świętować fair play, bo nomenklatura dosyć sportowa, ale myślę, że też ważna życiowo, ważne, żeby być właśnie fair play. Trochę za dużo słów ważne jak na jeden komentarz, więc przejdę do dnia mycia samochodów, również istotne święto. Mieliśmy quiz z Maciejem Chwalińskim, właśnie Szymon poprowadził nam. No nie wyszło to dobrze, wyszło
0: dosyć... Ale quiz o myciu samochodów?
1: Tak, jak dobrze pielęgnować samochody.
0: W ten sposób, taki bardziej o wiedzy. Tak, quiz o waszej wiedzy, okej.
1: Wiedza. Tutaj najsłabiej nam poszedł ten quiz ze wszystkich, więc...
0: A czy Maciej też ma prawo jazdy? Ma, bo on jeździ.
1: Ale nie też, tylko Maciej ma, ja nie mam.
0: No bo, a Szymon nie ma?
1: A Szymon chyba ma, ale Szymon nie brał udziału.
0: On prowadził, rzeczywiście.
1: Więc tutaj muszę się lekko podszkolić, czuję to. Dzień dobrych uczynków, to się bardzo łączy z tym fair play, więc myślę, że mam nadzieję, że Jula już zdążyłaś zrobić jakiś dobry uczynek. Ja szczerze mówiąc nie, powiedziałam
0: ja
1: tylko
0: też jeszcze
1: pani
0: nie.
1: W Żabce miłego dnia.
0: A to jest już dobry uczynek, okay. Może poprawiłeś jej humor na cały dzisiejszy dzień.
1: Ale myślę, że to było też przez to, że pani wcześniej mi powiedziała.
0: Co,
1: więc tutaj pani z Żabki ma już plusik u mnie za dobry uczynek, dziękuję jej. I ostatnie tutaj moje, to jest ogólnopolski dzień bliźniąt i...
0: 100 lat dla wszystkich jest bliźniąt.
1: Jest dosyć sporo bliźniaków. Obchodzi jeden z aktorów z Rancha właśnie urodziny. Zrobiliśmy segment najlepszych postaci z Rancha, segment rankingowy, ale tu też trzeba pamiętać, że byli bliźniaki w Ranchu, wójt i ksiądz, i tutaj też wszystkiego najlepszego dla Cezarego Żaka, bo tutaj grał obu tych bliźniaków. Także tak, to są wszystkie moje święta. To Jula, oddaję teraz sobie głos.
0: Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu, ale niestety będę musiała was troszeczkę przetrzymać, więc nie sprawdzajcie tego sami. Dowiecie się wszystkiego tuż po Wuchcie Wieści, bo już za 3 minutki się zaczyna, kochani. Ale na ten moment niech zostaną wam w głowie wszystkie święta, o których powiedział wam Jędrzej. Może też potem zrobimy jakiś quiz, no może nie będzie to o myciu samochodów, ale ja bym na przykład zrobiła jaką popularną parą bliźniaków jesteś, na przykład. Coś takiego. Może coś takiego
1: może
0: jest?
1: Coś musimy
0: nie
1: tutaj...
0: Nie wiem.
1: Coś znajdziemy, nie będziecie się nudzić z nami na pewno.
0: No zdecydowanie, nigdy. A teraz dla was François Hardy, Lordophone.

0: Kochani, pora na WHT Wieści. Dla was Bartek Łęczuk i Dominika Seweryńska.
1: Starłańskie piekło kończy się.
2: Czerna plama na mapie Poznania.
1: Dane osobowe w śmietniku na Wildzie.
2: Pogoda na jutro. Wielkie rzeczy mogą stać się na Starołęce. Włodarze miasta Poznania chcą zlikwidować jeden z najbardziej uciążliwych przejazdów kolejowych w kraju. Słynny problem na ulicy Starołęckiej od lat czekał na samo rozwiązanie. Plan nie zakłada już wyłączenia likwidacji korków przy rogatkach, ale stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego integrującego tramwaje, autobusy i kolej.
1: Według danych powoływanych przez miasto, przez przejazd każdego dnia przejeżdża ponad 17 tysięcy pojazdów, a ruch kolejowy obejmuje blisko 190 składów na dobę. To sprawia, że miejsce należy do najbardziej obciążonych przejazdów kolejowych w Polsce. Bez większego wsparcia zewnętrznego realizacja przedsięwzięcia będzie jednak bardzo trudna.
2: Poznań zajął trzecie miejsce wśród miast wojewódzkich pod względem liczby wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. W 2025 roku w stolicy Wielkopolskiej odnotowano 8074 zdarzenia drogowe, w których ucierpiało ponad 630 osób, a 9 poniosło śmierć.
1: Najbardziej niebezpieczną arterią w mieście okazała się ulica Krzywoustego, gdzie doszło do 315 zdarzeń i 9 wypadków. Głównymi przyczynami tych incydentów były typowo miejskie błędy, tak jak nieustępienie pierwszeństwa, niezachowanie bezpiecznej odległości oraz pośpiech kierowców.
2: Mieszkańcy poznańskiej Wildy zauważyli w kontenerze przy ulicy Kołłątaja porzucone dokumenty zawierające wrażliwe dane osobowe. Na miejsce wezwano Straż Miejską, która zabezpieczyła teren, a sprawę przekazano policji.
1: Służby podkreślają, że szybka reakcja lokatorów pozwoliła uchronić dokumenty przed dostaniem się w niepowołane ręce. Jednocześnie funkcjonariusze przypominają o konieczności dokładnego niszczenia takich pism, aby zapobiec m.in. kradzieży tożsamości.
2: Dzisiaj? Ile stopni?
1: Koło 22 w tak zwanym piku, natomiast tak od rana powiedzmy, że mniej więcej 9-10 stopni będzie się to wszystko rozkręcało na spokojnie, ale od 9 już będzie tych stopni około 17, więc jak najbardziej w nauczelni możecie to już odczuć, że będzie cieplutko i przyjemnie.
2: Ale niestety za to, że będzie cieplej, wiatr będzie o wiele silniejsze, bo z 9 na 19 km na godzinę.
1: No to prawie dwa razy tyle, ale opadów nie przewidujemy, również ciśnienie będzie nieco wyższe, ale wciąż dobre polskie normalne ciśnienie.

branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy.

0: kochani, powracamy do was razem z nietypowymi świętami. Tak, jesteśmy tu razem z nimi, one są tuż obok nas w formie fizycznej, bo mamy takie magiczne moce we wtorkowe, prezenterskie...
1: Pasma?
0: Pasma, tak, tak, to jest idealne słowo do tego. No ale tak, przyszłam, żeby wam opowiedzieć co nieco o tym jeszcze, jakie święta nam... Wyłączyłam mikrofon Jędrzejowi. O, teraz już masz go z powrotem, przepraszam bardzo. Tak, przyszłam wam opowiedzieć, jakie są jeszcze święta. I mianowicie został nam Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Więc trochę mamy tej medycyny z powrotem na dzisiejszym KPW. Ja ogólnie mój Światowy Dzień... Jędrzeju, czy ty masz lekarza rodzinnego, do którego chodzisz, załóżmy, od takiego wieku, typu, że miałeś 4 lata i to się nie zmieniło i do tej pory chodzisz do tej samej osoby?
1: Wiesz co, ja mam tą fajny luksus i przypadłość, że ja chodzę do lekarza, nie wiem, tylko na jakieś szczepienia, na takie rzeczy obowiązkowe.
0: A, czyli nigdy nie musisz iść, bo jesteś chory, tylko po prostu, bo...
1: Nie. Okay. Ostatni raz, jaki sobie przypominam, to wstrząsienie mózgu, którego doznałem w przedszkolu dosłownie.
0: Okej.
1: Okay. Ale to był szpital, to nie był lekarz
0: rodzinny. To nie był lekarz rodzinny, zdecydowanie.
1: A tak to moja tutaj przygoda ze służbą zdrowia jest bardzo krótka i nie mam zbytnich doświadczeń, więc w sumie to... Niestety nie jestem idealną osobą, która się tutaj wpasuje w to święto.
0: Okej.
1: A ty masz, Jula, takiego lekarza?
0: Tak, znaczy już nie byłam u pani doktor od lat, odkąd się wyprowadziłam ze Stargardu, ale rzeczywiście miałam jedną wspaniałą panią doktor Ciach. I szczególnie ją bardzo pozdrawiam panią doktor Ciach ze Stargardu. I chodziłam do niej, odkąd miałam 4 latka, aż do jakiegoś 20 roku życia. Czyli 16 lat ona dosłownie pilnowała mnie. Ona już mnie znała, ona wiedziała, że jak ja przychodzę, to od razu wiedziała, kto to jest. Znała całą moją kartę i historię medyczną, więc wspaniała kobieta. Jestem ciekawa, co u niej. Ale już tak odchodząc troszeczkę od tego, bo jeszcze mamy dwa kolejne święta, które są równie ważne. Drugie, które mam wam do zaprezentowania, to Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego.
1: I ja, bardzo nietypowe święto.
0: To jest bardzo nietypowe święto, ale tak jak wiedziałam, że jest jakby taka forma, że te mleko kobiece jest, można w stanie jakby na przykład sprzedawać i tak dalej, tak nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak bycie honorowym dawcą mleka kobiecego. A jak wiemy, mleko kobiece no, jest bardzo potrzebne do rozwoju dziecka, aczkolwiek czasami zdarzają się sytuacje, kiedy dzieci na przykład tego mleka od matki nie mogą spożywać i wtedy trzeba znajdować jakieś zamienniki. Ale myślę, że to jest coś naprawdę... Nie bez powodu jest tam nazwa honorowe. Myślę, że to jest coś bardzo honorowego.
1: Dokładnie tak. Bardzo duży szacunek dla wszystkich kobiet, które...
0: Mega szac!
1: Tak jest. które się zaangażowały. Duże propsy tutaj od nas lecą. Myślę, że nie tylko od nas.
0: Szczególnie, że tuż za rogiem mamy dzień mamy, kochani, więc pamiętajcie o tym, żeby faktycznie złożyć życzenia. Jeszcze nie dzisiaj, spokojnie. Jeżeli ktokolwiek się teraz... wydaje mi się, że dzień mamy jest 21 albo 26, ale teraz...
1: Szybki
0: fact-checking, klasycznie, ale chyba 21, jestem na 90% pewna, że 21.
1: I Jula, nie masz racji, twój drugi typ.
0: Czyli 26.
1: I w sumie mój, ja dobrze powiedziałem, 26.
0: Okej.
1: To myślę, że będzie trzeba obejrzeć i odsłuchać oczywiście i poranek i KPW i my wam to na pewno przypomnimy
0: o
1: takiej porze.
0: Bo to jest za tydzień.
1: Tak, dokładnie. Przypomnimy, powiemy pewnie parę fajnych historyjek i równie i na poranku, i na KPW przypomnimy, tak żebyście byli doskonale przygotowani, bo myślę, że dla każdego dziecka jedno z takich najważniejszych świąt.
0: No myślę, że tak, ale generalnie na swoją obronę myślę, że lepiej jest myśleć, że święto jest wcześniej niż później.
1: Zdecydowanie,
0: wolałabym złożyć mamie życzenia wcześniej niż załóżmy po tym 26, ale tak, kochani, zanotujcie tę datę. No i ostatnie jeszcze święto, Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit.
1: Krótki komentarz?
0: Ja nie rozumiem, dlaczego tam to nie jest po prostu Światowy Dzień Zapaleń Jelit, Tylko czy to nieswoiste to jest po prostu taki zwrot medyczny, że one się tak dosłownie nazywają, czy to jest opis?
1: Ja mówiąc szczerze, jak wcześniej wspomniałem, nie mam zbyt dużej przygody ze służbą zdrowia i nie mam zielonego pojęcia, ale brzmi to jak jakiś termin medyczny, który niestety pewnie osobom chorym na tą dolegliwość lekarz by mógł powiedzieć. Jeżeli ktoś nas słucha, albo nawet jak nie słucha i jest chory, to życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Też w sumie nie wiem, czy można, czy to jest jakaś uleczalna, czy nie uleczalna. Generalnie ogólnie dużo zdrowia dla wszystkich.
0: Po prostu, jakby nawet jeżeli nie, to nie ma znaczenia, po prostu dużo zdrówka, siły i wytrwałości życzymy. Ale też bardzo zachęcamy was, żeby nas troszeczkę doedukować w tej kwestii, bo możemy się znać na wielu rzeczach, a Jędrzej słynie z tego, że jest znawcą i specjalistą od wszystkiego, ale akurat nie jest specjalistą od nieswoistych zapaleń jelit. To jest jedyny wyjątek taki.
1: Może nie jedyny, może jeden z wielu, który potwierdza jakąś regułę, a my, żebyście się dowiedzieli, jakie są przysłowia na dziś, bo one są na pewno bardzo pouczające i ciekawe, to musicie zostać z nami, bo teraz Jacek zapowie, jakie pasmo słuchacie.
2: Kto późno wstaje?

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
7: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
8: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wspaniała piosenka od Bajmu, Biała Armia, kochani, a my powracamy do was. Tym razem przysłowia, tak jak tutaj JJ wam zapowiedział. Mamy trzy, takie, które wszystkie w sumie są związane z tym samym imieniem. I ja się tak troszeczkę zaciekawiłam, o co chodzi w ogóle, kim jest ten cały Urban.
1: Ma dzisiaj imieniny.
0: Tak, ma dzisiaj imieniny i właśnie z tego powodu celebrujemy, bo za kilka dni jeszcze dodatkowo jest święto tego Urbana, świętego Urbana, ale też przy okazji dzisiaj obchodzimy imieniny wszystkich Urbanów. I ja na przykład nie wiedziałam, że to jest w ogóle imię.
1: Ja też.
0: Ja znam tylko Jerzego Urbana.
1: Ja znam, jest Jerzy Urban, jest selekcjoner kadry Polski w piłce nożnej Jan Urban. Mhm. Jest też koszykarz LKS Łódź, który był grał w Poznaniu w młodzieżowych zespołach, Igor Urban, ale żeby ktoś się miał na imię Urban, to jeszcze nie spotkałem.
0: Okej. Podoba mi się, że większość tutaj było raczej ze świata sportowego.
1: To co mi się nasunęli.
0: tak się trafiło, tak się wylosowało akurat.
1: Może nie wylosowało, ale tak jest po prostu.
0: Ale tak, kochani, więc mamy dla was trzy przysłowia związane, a potem wam troszeczkę opowiemy, kim był ten cały święty Urban i w ogóle o co tutaj chodzi, bo to ma sens. Jak się wczytałam w historię tego imienia, to ma sens, dlaczego te przysłowia brzmią, jak brzmią. Ale żeby nie trzymać dalej ludzi w niepewności, Jędrzeju, zacznij, proszę.
1: Tak. Na początku tak, żeby było trochę bez sensu, a później to uplastycznijmy. To pierwsze tutaj przysłowie to jest: kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo z dzbana.
0: Mm-hmm, podoba mi się
1: fajnie,
0: to.
1: Fajnie.
0: Muszę podoba mi się zasiać. Ta wizja. Mm-hmm. Kolejne to na świętego Urbana wszystka rola zasiana. Czyli znowu takie związane z sianiem po prostu.
1: Tak. Więcej spoilerów tutaj może już nie będziemy dawać, Jula. Myślę, że niech... Może ktoś wie na przykład z naszych słuchaczy, to by było interesujące. A trzecie przysłowie i ostatnie to... Na Urbana chwile jakie? Mówią, że i lato takie.
0: Mhm. Trochę nie rozumiem tego trzeciego. Próbuję je zrozumieć.
1: Wydaje mi się, że chodzi o to, że jaka pogoda będzie na właśnie 19 maja na Urbana, takie będzie całe lato, więc dzisiaj mamy w miarę okej.
0: No dzisiaj pogodę, jest słonecznie.
1: Więc myślę, że to zwiastuje, jeżeli przysłowie się sprawdzi, a jest ono z kalendarza Skalbi, więc na pewno się sprawdzi.
0: Mhm. Generalnie to ma sens, dlaczego w ogóle Urban jest przy takich tego typu przysłowiach związanych z sianiem i z...
1: A to po piosence może.
0: Po piosence chcesz?
1: Ja myślę,
0: żeby
1: tak.
0: nie zrazić. No my tak troszeczkę będziemy was dzisiaj trzymać, widzę, w niepewności w wielu kwestiach. Będziemy co chwilę wam robić takie... No bo chodzi nam o to, żebyście z nami zostali i nas dalej po prostu słuchali. To jest ekscytujące, że będziecie mogli usłyszeć po cudownych piosenkach, co mamy jeszcze do powiedzenia. A klasycznie ja i JJ mamy zawsze bardzo, bardzo dużo do powiedzenia.

0: No i tak, Jula, była dobra muzyka. I chyba już nie ma co trzymać słuchaczy w niepewności.
1: No chyba pora wam sprzedać troszeczkę garstkę wiedzy, bo my tutaj to lubimy czasami edukować nie tylko siebie wzajemnie, ale i też was, więc przychodzimy do was z...
0: To ja szybkie podsumowanie powiem. Generalnie nie wiemy nic, wiemy, że nie chodzi ani o Jerzego Urbana, ani o Jana Urbana, ani o Igora Urbana. O co chodzi z tym Urbanem, co to jest za Urban i co ma z tym sianiem, co ma związanego z
1: sianiem? Co tutaj chodzi? Więc generalnie święty Urban, bo tutaj mamy już świętego, nie byle jakiego, tylko świętego, był papieżem i męczennikiem. I jest to historyczny patron rolników. On zajmował się tym, żeby był dobrobyt na roli i żeby było wszystko okej, żeby były plony takie dorodne i bogate. Był też patronem winiarzy oraz orędowników chroniących przed burzami i gradobiciem. Więc mamy tutaj człowieka, który przede wszystkim zajmował się właśnie tym aspektem natury.
0: Człowiek instytucja.
1: Tak. Chociaż czy winiarze to będzie natura? No powiedzmy, no bo...
0: No z winogronami? Winogrona, myślę, że pracują trochę.
1: Tak, tak. Więc to też ma aspekt
0: taki. Mi się
1: taki.
0: Tak kojarzy.
1: Ale generalnie dzień też wiąże się z polską tradycją ludową, więc to nie tylko chodzi o to, że to gdzieś tam, nie wiem, w dalekich miejscach typu Włochy na przykład chociażby, tylko to też jest związane z naszą Polską wspaniałą, no i to jest tradycja ludowa i przysłowie właśnie, które przed chwilą wam czytaliśmy, no to jest właśnie z naszej takiej słowiańskiej, że tak bym powiedziała, kultury.
0: Tak, ja myślę, że, bo zapomnieliśmy o jednym cytacie dnia z Marii Konopnickiej, on jest taki bardziej poezja. Tutaj
1: myślę,
0: kłania.
1: Że Marię Konopnicką znają już większość przynajmniej by znała.
0: Tak jest, twórczyni Roty między innymi. Tak, dosyć nowoczesna kobieta jak na tamte
1: bardzo,
0: czasy.
1: Bardzo. Czy ona podobno nie miała związku z kobietą drugą?
0: Zgadza się.
1: Coś słyszałam takie
0: to
1: tutaj,
0: była moja
1: że...
0: ciekawostka.
1: Ukradłam ci ciekawostkę.
0: Ale bardzo wybacz. Dobrze, bardzo dobrze, uzupełniamy się.
1: Okej. Bardzo mi się wtedy w takiej sytuacji przypomina taki mem. Jędrzeju, nie wiem czy go będziesz znać, bo to jest raczej z Wajnów. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądałeś Wajny.
0: To jest ta taka mała dziewczynka?
1: Nie. Pokażę ci po prostu, kiedy nasi słuchacze będą słuchać piosenkę, to ci pokażę, o jakiego Wajna chodzi, bo Wajny to były takie krótkie filmiki 6-sekundowe kiedyś.
0: A to nie, to ja myślałem, że to jakaś bajka. To musiałem pomylić. Okej, to nie wiem, o co chodzi kompletnie.
1: Ale to w takim razie ja pokażę Jędrzejowi, o co chodzi z memem pod tytułem And they were roommates. Były współlokatorkami. Takie tłumaczenie, bo często w historii ogólnie, kiedy mamy przypadki takie, że jest jakaś kobieta w historii i ona ma jakąś bliską przyjaciółkę, to historycy mieli tendencję do tłumaczenia tego, gdzie załóżmy ewidentnie było tam wskazane, że to było coś bliżej niż przyjaźń, no to historycy i tak dalej mieli raczej w takim nawyku mówienia, że one po prostu razem ze sobą mieszkały, to było tylko wspólne pomieszkiwanie razem, to nie było żadna relacja.
0: Zbita na czynsz.
1: Tak, zbita na czynsz i tyle. No, więc Maria Konopnicka ze swoją przyjaciółką może też miała zbite na czynsz, nie wiem, może mu jej pomagała pisać Rotę. No, nie dowiemy się tego, ale przeczytajmy może ten cytat.
0: Tak, bo w sumie bardzo odbiegliśmy od tego
1: bardzo,
0: cytatu.
1: Bardzo, ale ja się tak podjarałam w ogóle tą kwestią taką feministyczną w przypadku Marii Konopnickiej, gdzie ona też była wielką feministką. No ale mówmy ten cytat, tak, bo trzymamy ludzi w niepewności.
0: Kto ma mieć zaszczyt właśnie?
1: To ty przeczytaj pierwszą część przed przecinkiem, a ja po przecinku, cię uzupełnię.
0: Dobrze. I okej. Ludzie to anioły z jednym skrzydłem.
1: Dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się razem. Wow.
0: Myślę, że bardzo głębokie. Bardzo mi się podoba ten cytat.
1: Mi tak samo.
0: Pasuje ale... też pod trend właśnie taki filozoficzny epoki, w którym żyła Konopnicka.
1: Naprawdę.
0: Pod taką pracę utylitarną, ale teraz może nie wiemy, co miała w głowie Maria Konopnicka, ale wiemy, co miała Ania Dąbrowska i teraz Ania Dąbrowska w głowie.

0: Jula, dosyć ciekawe rzeczy będą się dziać już 19 czerwca w murowanej gościnie. Myślę, że dosyć nietypowe, historyczne, fajne, uplastyczni.
1: Tak, generalnie zbliża się bardzo ogromne widowisko, które będzie taką piękną kokardką zwieńczającą całą historię Polski, albo może nie całą, bo jest dość obszerna, ale zdecydowanie przedstawiająca jakieś takie kluczowe, najważniejsze momenty dla naszego kraju. I tak jak JJ powiedział, będzie to w murowanej gościnie już od 19 czerwca, bo wtedy jest jakby premiera, ale do 25 lipca w każdy piątek i sobotę będzie się to nadal odbywać. No ale dokładnie czym to w ogóle jest? O co tutaj chodzi? Więc jest to spektakl, jest to takie wystąpienie bardzo duże, w którym pojawia się aż 1500 postaci. Odbywa się to wszystko na 44 hektarach scenografii i pokazuje ponad 1000 lat historii Polski. Od tam chrzestu Polski, tak, tak jest. Tak, od chrztu Polski aż po bitwę pod Grunwaldem. Aż po bitwę warszawską z 1920 roku.
0: Wcześniej jeszcze szarża Sobieskiego pod Wiedniem.
1: Tak jest, tak jest. Więc bardzo, bardzo dużo wydarzeń historycznych i wszystko będzie odgrywane przez 400 aktorów. Więc mamy tutaj bardzo obszerne wydarzenie, które jest już w sumie celebrowane od 11 lat, więc nie jest to coś małego. Jest to takie wydarzenie, na które przyjeżdżają wszyscy z całej Wielkopolski, ale również ogólnie z okolic Polski i nawet z zagranicy, bo ludzie chcą po prostu zobaczyć takie widowisko, a myślę, że po tych 11 latach to rzeczywiście już dają do pieca.
0: Myślę, że będzie to z pompą zrobione. Ciekawe będzie na pewno też troszeczkę starszej publiki, gdyż okres PRL-u też będzie, będzie zaprezentowany i to może być taki tutaj moment powrotu do czasów młodości, do rzeczy, które się widziało na żywo. Myślę, że czy dla starszych, czy dla młodszych, bardzo ciekawe wydarzenie i warto sobie odnotować na pewno w swoim prywatnym kalendarzu.
1: Zdecydowanie. Jest to ogólnie wydarzenie wieczorne, a bardziej nawet i nocne, bo każdy spektakl zaczyna się o 21:30, ale myślę, że warto, niezależnie od wieku, w jakim jesteście, to myślę, że jest to takie wydarzenie, które warto zobaczyć. No i pamiętajcie, bo do 25 lipca, powtarzam, będzie się to odbywać. Będzie jeszcze dodatkowy spektakl 28 czerwca z okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. No i będziecie mogli tam nie tylko doświadczyć właśnie tych spektakli, ale również dodatkowe jakieś atrakcje związane przede wszystkim z naszą słowiańską kulturą. Jakieś prawdopodobnie strzelanie z łuku, pokaz pracy psów pasterskich, park linowy nawet ma być. No park linowy może nie do końca jest częścią słowiańskiej kultury.
0: No ale młodszą widownię ale też
1: tak, myślę, że dokładnie, że ich to też zdecydowanie podjara, będą też zabawy edukacyjne, jakieś tam gry, i tak dalej, więc no nie pozostaje już nam, myślę, że już sprzedaliśmy to wystarczająco.
0: Zdecydowanie tak, teraz tylko jechać do murowanej gościny i zobaczyć to wszystko na żywo, a teraz muzyka w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Wiemda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Jędrzeju, mam do ciebie bardzo ważne pytanie, już trochę mniej historyczne.
1: Słucham ciebie serdecznie.
0: Co ma wspólnego Ziobro?
1: Zbigniew?
0: Tak, właśnie ten, jedyny w swoim rodzaju. Co ma wspólnego Ziobro z wielkim, czekaj, bo ja to chcę tak opisać, patriotycznie, pomimo, że to nie jest mój patriotyzm, ale z wielkim narodem Orła Białego, Orła Bielika, nie, to nie jest Orzeł Bielik,
1: okay, tak.
0: To jest Orzeł Bielik?
1: Ja chwytam, mógłbym powiedzieć na przykład nic i zaprosić na piosenkę odpowiedni moment, ale to jeszcze nie jest odpowiedni moment.
0: A ja, no tak!
1: Ale ja uplastycznie. Tutaj znowu kącik polityczny, jaki mieliśmy dosyć często właśnie na poranku. Ja bardzo lubię, więc z przyjemnością tutaj opowiem wszystko. Zbigniew Ziobro, po tym jak wybory w Węgrzech, w których się ukrywał, przegrał Viktor Orban, który panował 16 lat na funkcji premiera, musiał uciec. Dostał azyl w Stanach Zjednoczonych.
0: Musiał uciec.
1: To azyl też jest dosyć sporym nadużyciem, gdyż nie jest on poszukiwany listem międzynarodowym. Mm-hmm. Aczkolwiek tak. Poleciał do tych Stanów.
0: I teraz
1: słuchajcie, bo to jest absolutny szlagier. Żeby szukać po tych Stanach Zjednoczonych, zebrał się duet. Duet znane postacie internetowe. Myślę, że duet taki, który naprawdę ciężko pobić, gdyż poleciał tam detektyw Krzysztof Rutkowski oraz znany działacz, bo jest znany z działania, czyli działacz Zbigniew Stonoga. I oni tak go szukają, nie wiem jaką metodą, bo Stany dosyć rozległe są, więc...
0: No tak minimalnie.
1: Więc myślę, że będzie ciężko. I pan Zbigniew Stonoga, znany z niecenzuralnego języka, którego nie będziemy tutaj przytaczać, ale myślę, że każdy wie, co mówił do Zbigniewa Ziobry, nawet w piosence Maty jest cytat z niego, akurat wtedy tam się do Jacka Kurskiego zwracał, ale nieważne, bo odbiegam w dygresję, a nie jest to aż tak potrzebne. Oni chcą go znaleźć i zachęcić, żeby zachęcić, bo tylko mówią, że właśnie zachęcić, żeby z nimi poleciał, że proponują biznes klasę, topowe warunki, bezpieczny powrót do Polski, żeby pan były minister sprawiedliwości mógł się zmierzyć ze sprawiedliwością, a dosłownie z 26 zarzutami, które na nim aktualnie ciążą. Ja myślę, że taka ekipa ekspedycyjna, jaką tutaj mamy, to naprawdę ciężko o lepszą. Nie wiem, czy życzyć powodzenia, czy nie. Chyba obu stronom.
0: Myślę, że im się przyda, bo to są troszeczkę, super fajna inicjatywa, ale to są takie ewenementy ludzi, że jestem naprawdę ciekawa, co z tego zrobią. Mam nadzieję, że będą z tego nagrywać jakieś vlogi albo cokolwiek.
1: Nagrywają.
0: Tak, nagrywają vlogi?
1: Nie wiem, czy vlogi, ale tam wypowiedzi.
0: Czyli są wypowiedzi. Generalnie...
1: Możesz nadrobić.
0: Muszę wam przeczytać to, jak to zostało opisane, jaka jest tutaj nasz tytuł tego artykułu, bo jest to polski John Wick, Zbigniew Stonoga ruszył do USA z detektywem Rutkowskim wytropić Ziobrę. Polski John Wick to jest w ogóle dla mnie niesamowite stwierdzenie, tylko się zastanawiam, który jest polskim Johnem Wickiem.
1: Ja myślę, że jednak Zbigniew Stonoga, który
0: jest,
1: szuka swojego imiennika, to chyba w ogóle była jego inicjatywa. Detektyw Rutkowski, który nie ma licencji detektywa, co prawda, też jest dosyć mocne wsparcie. Ja bym jednak to nazwał duetem, już padło na poranku, odnośnie Ziemniaków i Mizerii, ale to jest Batman i Robin.
0: Okej, Batman i Robin.
1: Szkoda, że nie mają takich peleryn generalnie i takich na oczy tych, takich masek tak. I ja bym ich widział na przykład.
0: Jeden. A czy możemy ich też nazwać w kontekście dzisiejszego święta bliźniacy tacy? No może nie są bliźniakami dosłownie z wyglądu, ale w kontekście tego, że razem wyruszają w tą podróż.
1: Patrząc na formę fizyczną pana Zbigniewa Stonogi, to troszeczkę wygląda tak, jakby zjadł detektywa Rutkowskiego, który nie jest detektywem. Aczkolwiek sam pan Rutkowski się też wypowiada, więc zaprzeczam takim tutaj pomówieniom, które które w sumie sam wysunąłem, więc zaprzeczam sam
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, sam sobie zaprzeczasz.
1: Ale pan Zbigniew Sonoga, można powiedzieć, że raczej ma dosyć niezły spust i w tych Stanach tutaj parę knajp na pewno...
0: Będzie obskoczonych, na pewno.
1: Na pewno sporo zarobi, a my jesteśmy ciekawi, jak ta telenowela dalej się rozstrzygnie, bo to na pewno nie będzie jeden odcinek.
0: No, będziemy obserwować, może jakieś wyjdą ciekawostki z tego i za tydzień się o tym dowiecie. A teraz mamy, prawda, tutaj jakby na żywo ludzi, którzy nas słuchają w naszym studiu, wspaniałych ludzi, którzy są częścią Radia Meteor, więc panowie, powiedzcie mi, czy to jest teraz odpowiedni moment na Mrozę i Zalię?
2: Tak.
0: Tak? Tak.
2: Też można...
1: Jeszcze trzeci głos,
0: musisz krzyknąć, no, krzyknij.
1: Tak!
0: Okej, okay, w takim razie let's go! Tym entuzjazmem to jest teraz już zdecydowanie odpowiedni moment na Mrożona i Zalię.

0: Był segment polityczny. Ja myślę, że tak jak my z Julą jesteśmy spłagnieni tutaj wiedzy politycznej. Ja jestem bardzo ciekawy, czy byś się nadawała na prezydenta Polski. Ty też jesteś ciekawa, Jula?
1: Tak, ego mówi mi, że nadawałabym się. Ale realia tego, czy bym chciała być, to już jest druga sprawa. Nie chciałabym być.
0: Okej, ale to jest pytanie, czy się nadajesz? Więc pierwsze pytanie z quizu, który będę prowadził.
1: Okej,
0: prowadzić. Pierwsze pytanie.
1: Cię tak patriotycznie mamy, bardzo patriotycznie,
0: tak,
1: podoba mi się.
0: Zdecydowanie
1: to.
0: Tak. Jak reagujesz, gdy ktoś krytykuje publicznie ciebie?
1: O, tam będziesz mi czytać odpowiedzi.
0: Pierwsza odpowiedź to jest: słucham, wyciągam wnioski i odpowiadam spokojnie. Trochę mnie to denerwuje, ale staram się nie dać po sobie poznać i od razu się bronię albo kontratakuję.
1: Okej. No tutaj różnie, zależy od moodu i zależy o co chodzi. Myślę, że...
0: Chyba od osoby trochę też.
1: Też od osoby. Myślę, że JJ wie to najlepiej ze wszystkich ludzi, jakie mogłyby wiedzieć, bo to bardzo zależy, kto mi to mówi i w jaki sposób mi to mówi, ale uznajmy, że jest to byle kto, że w sensie osoba, której ja nie znam osobiście, jakiś dziennikarz na przykład, no to myślę, że wtedy bym reagowała ze spokojem, bo ja sobie pozwalam na więcej emocji w przypadku już prywaty takiej, jak ja już kogoś znam osobiście wtedy, ale raczej jeżeli chodzi o osoby takie ten, to jestem taka, jestem trochę people pleaser też, więc myślę, że to pierwsze. Spokój i wyrachowanie.
0: To teraz drugie pytanie. Co czujesz, gdy musisz wystąpić publicznie? Pierwsza odpowiedź to: lubię to, mogę podzielić się
1: tym, co myślę.
0: Chyba
1: nie musisz czytać więcej.
0: Jestem lekko zestresowany, ale daję radę. Unikam jak ognia, to nie dla mnie.
1: No nie. Tutaj wiemy wszyscy, że ja jestem trochę atencjuszką.
0: Lubię. Zdecydowanie.
1: Lubię być w centrum uwagi.
0: To nie ma co podlegać. To nie podlega dyskusji. Trzecie pytanie. Jak podejmujesz decyzję? Analizuję, pytam innych, szukam najlepszej opcji. Czasem kieruję się intuicją, czasem zdaniem innych. Robię po swojemu, nie lubię się naradzać.
1: Pierwsze.
0: Tak?
1: Pierwsze.
0: Okej, trochę mnie zdziwiłaś.
1: Tak, zdziwiłam cię, a myślałeś, że drugie?
0: Bardziej, że drugie, no, że czasami lubisz tą intuicję tutaj odpalić.

0: Bo ja mam swoją intuicję, ale ja nigdy nie reaguję na nią. Ja potem po prostu jedynie co, to potem się kogoś doradzę, poradzę czegoś, a potem intuicja mi podpowiada w inny sposób i jest potem rzeczywiście tak, jak czułam i mam do siebie żal, że nie zrobiłam tak, jak czułam. Ale jednak zawsze lubię pozyskać jeszcze radę i jakieś takie inne spojrzenie.
1: Okej. Lecimy do kolejnego pytania.
0: Mam nadzieję, że wszyscy razem z nami robią ten quiz również.
1: Tak.
0: Ale otrzymacie tylko jedną odpowiedź.
1: Czy potrafisz współpracować z ludźmi, których nie lubisz? Tak. To część życia. Liczy się cel. Staram się, ale nie jest to łatwe. I raczej unikam takich sytuacji, nie chcę się męczyć.
0: Myślę, że albo pierwsze, albo drugie.
1: Szczerze.
0: Myślę, że pierwsze.
1: Okej, dobrze.
0: Bo ja nie czuję, żebym musiała się jakoś niezwykle bardzo starać, żeby po prostu uważam, że jestem dorosła i można jakieś rzeczy odstawić na bok.
1: Dobrze, to ostatnie pytanie wejście.
0: Okej.
1: Tutaj jeszcze chwilę
0: skupienia. A ile jest tych pytań? 10?
1: Mniej chyba i na dwa wejścia sobie to podzielimy. Trzecie to będzie podsumowanie tutaj twoich odpowiedzi. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Tak. Uważam, że to oznak siły, nie słabości.
0: Okej.
1: Zależy od sytuacji. Raczej nie, wolę udowadniać, że nic się nie stało.
0: No ja myślę, że to drugie.
1: Zależy od sytuacji.
0: Zależy bardzo od sytuacji. W jakim momencie muszę się przyznać? Tak. Jest to ciężkie?
1: Jak się znamy, tak też bym powiedział, no, że tak jest.
0: No, że to wszystko zależy od momentu. No dobra, okej, jaram się. Zobaczymy, co wyjdzie. Zostało tych pytań pewnie jakieś jeszcze 3-4, coś takiego. Przekonamy się.
1: Trzy
0: pytania?
1: Dokładnie.
0: No to fajnie. No to w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zostawić was z mocnym brzmieniem. Najmocniejszym w Radiu Meteorologicznym.

0: oczywiście naszym quizem to, czy Julia Hasiuk nadawałaby się na prezydentkę Polski. No zobaczymy, przekonamy się.
1: Tak jest. Wchodzimy z mocnym pytaniem.
0: Okej.
1: Czy znasz podstawowe zasady działania państwa? Tak, interesuję się tym i chcę wiedzieć więcej. Trochę, ale nie wszystko mnie interesuje. Kompletnie nie, to mnie nie obchodzi.
0: Trochę, ale okay. Raczej nie mam dużej wiedzy. Myślę, że takie głównie podstawy.
1: Nie będziemy testować, więc...
0: Lepiej nie, bo bym się zażenowała tutaj.
1: Nie ma co, to jeszcze nie jesteś prezydentką, że będziemy cię tutaj odpytywać. Także przechodzimy do kolejnego pytania. Co sądzisz o polityce? To ważna sprawa, od niej zależy życie ludzi. Interesuje mnie trochę, ale nie za bardzo. Nudna, pełna kłótni, nie mam na to nerwów.
0: Szkoda, że nie ma odpowiedzi, która łączy wszystkie trzy naraz.
1: Okej.
0: Bo myślę, że to by wtedy najlepiej odpowiadało temu, ale koniec końców myślę, że uważam, że polityka jest bardzo ważna. I polityka jest z nami od zarania dziejów tak naprawdę, tylko przybiera inne formy. Ale myślę, że jest bardzo ważna.
1: Czyli pierwsza odpowiedź.
0: Tak.
1: Jak traktujesz ludzi o innych poglądach niż twoje? Słucham ich, to część demokracji. Staram się nie wchodzić w dyskusję. Trudno mi się nie zdenerwować, gdy ktoś myśli inaczej.
0: To wiem, że ty też byś, jestem ciekawa, co ty byś uznał w moim przypadku, bo mieliśmy wiele razy różne dyskusje na różne tematy z różnymi poglądami, tylko ja zawsze powtarzam to i jak mantrę, że potrzebne są zawsze dwie strony medalu i nie byłabym człowiekiem, który jakkolwiek się rozwija, gdybym była tylko zapatrzona w swój pogląd i uważam, że każdy powinien, jakby nie muszę się zgadzać z jakimś poglądem, ale warto go znać i warto wiedzieć, jakie ludzie mają po prostu zdanie i perspektywy, bo uważam, że zdanie nasze kształtują nasze doświadczenia życiowe. No i dlatego więc uważam, że to pierwsza odpowiedź byłaby moją.
1: Okej. Okay. Ja znam już odpowiedź, wy nie. I wy jej teraz nie poznacie.
0: No nie, mnie też trzymasz w niepewności teraz.
1: Oczywiście, że tak, bo na początku Wananabe.
0: Wananabe. Tak jest, kochani. Wananabe od Spice Girls właśnie w tym momencie. Lecimy z tym koksem. To jest w ogóle ulubiony zespół Jędrzeja, prawda?
1: Nie znam tego zespołu.
0: No to zaraz go poznasz i właśnie po tej piosence będzie to twój ulubiony.
1: I każdy coś pozna. Ja, Wananabe, Spice Girls, a ty, czy będziesz prezydentem? Czy możesz być prezydentem?
0: Mam nadzieję, że...
1: Znam tą piosenkę.
0: O, jednak znam! Jednak się udało, okej.
1: Okej, nie po tytule po prostu.
0: No to I really wanna...
1: Ja już widziałem właśnie po twarzy Tymka, który dużo lepiej śledzi muzykę niż ja. Takie lekkie zażenowanie, jak powiedziałem, że nie znam.
0: To jest chodzące Spotify.
1: Zdecydowanie tak. Możesz nam zaśpiewać fragment, jak masz ochotę.
0: Słyszysz? But I really, really want.
2: A teraz what you really, really want. I wanna really, really, really wanna. Zig, zig,

0: if you wanna be my lover, if you wanna be my president, tak powinniście mi panowie dzisiaj mówić. If you wanna be my president, I wanna tak. be your president.
1: Od razu głos eksperta. Tymek, nie widzicie tego, ale jest w koszuli, więc jest ekspertem.
0: Dzisiaj jest elegancik, tak.
1: Ekspert polityczny. Jak uważasz, przed werdyktem, nie widziałeś go. Tymek kiwa głową, że nie widział, taka transkrypcja szybko, drugi raz zaprzecza. Czy uważasz, że Jula by się nadawała na prezydenta?
2: Zdecydowanie nie wiem.
0: Jakie w ogóle? Okay. Zdecydowanie nie wiem.
1: Ja też tak uważam, więc lecimy z Wananabe.
0: Nie, ale to, że ty mówisz Wananabe, no to jest... Od dzisiaj tylko taki tytuł tej piosenki przyjmujemy. Wananabe. Wananabe.
1: Okej.
2: Wananabe.
0: Wananabe. I wananabe prezydent. I wananabe prezydent.
1: Okej. Niech i tak będzie. Jest pewien aspekt techniczny, gdyż zaciął mi się telefon teraz.
0: Ale widziałeś odpowiedź.
1: Widzę odpowiedź, ale pełnego opisu mogę nie przeczytać, więc to, czego nie czytam, to domyślę się i powiem.
0: Okej, dobra.
1: Odpowiedź jest tak, nadajesz się na prezydenta. Brawo. Gratulacje. Twoje
0: Dziękuję.
1: Odpowiedzi wskazują doskonale, odnalazłabyś się w roli prezydenta Polski. Prezydentki.
0: Super.
1: Posiadasz umiejętność podejmowania trudnych decyzji, jednocześnie zachowując empatię i zdrowy rozsądek. Potrafisz słuchać ludzi. Jesteś odporna na presję i nie boisz się odpowiedzialności. Może czas pomyśleć o karierze politycznej. Polska potrzebuje takich, i tu chyba jest polityków. Nie wiem, co jest dalej, więc ja dopowiem. Gratulacje serdeczne, startuj na wybory.
0: Głosowalibyście na mnie wtedy?
2: W tym momencie masz minimum 3 głosy już.
0: 3?
2: Tak.
0: A gdzie jest trzeci?
1: No ty.
0: Wzięłam na siebie głosować?
2: Ale to nikomu nie powiesz wtedy, że na siebie zagłosowałaś.
0: Okej. No dobra, fair.
1: To jest jak Marcin Najman, który mówi, że lajkuje sobie post na Facebooku, bo się z nimi zgadza.
0: Okej.
2: To jest okej.
1: No i to jest świetne.
0: I spoko, no dobra, niech tak będzie w takim razie.
1: Także tak, znamy już ten werdykt. Czy on jest nieoczekiwany? Tymek, jako ekspert w koszuli.
2: Powiem szczerze, ja nie byłem na to gotowy totalnie, ale... Mogę się z tym zgodzić.
1: Okej.
2: Pytania i odpowiedzi wskazują na to, że taka jest odpowiedź ostatnia.
0: Tymek nie był gotowy na to, żeby kobieta była prezydentem.
2: Dalej nie jest
1: o to chodzi. Okej, ja chciałem cię bronić, ale okej.
0: No
1: tak
0: nie,
1: będzie.
0: Nie dał ci niestety, słuchaj, nie dał się wybronić. On nie potrzebuje prawnika, on jest swoim własnym prawnikiem.
2: Dokładnie.
1: No tak,
2: nie widziałeś koszuli? No właśnie.
1: Nie musi się oddawać do znajomego prawnika, gdyż sam siebie obroni, także my teraz już nie z Spice Girls, ale z inną piosenką, mianowicie
0: Gorillaz, kochani, bo mam nadzieję, że czujecie się tak dobrze jak my w tym momencie, a szczególnie przez to, że wiecie, że kiedyś mogłabym być waszą prezydentką. No a na ten moment no to tylko pozostaje.
1: Z Matą będziesz rywalizować.
0: Ej, to by było całkiem spoko. To by było całkiem fajne. Zgadzasz się, Timon?
2: Let's do it.
0: Okej, okay. Let's do it. Czujmy się dobrze. Przed wami Gorillaz.

0: 20:25, a to oznacza, że pora na nasz segment filmowy, ulubiony. No dzisiaj z żalem niestety bez Dominika, ale jest z nami JJ, który jest już tutaj też znawcą tematów. Jest naszym ulubionym aktorem, którego obsadzamy w każdym filmie.
1: Pozdro.
0: Tak jest, więc dzisiaj zapewnimy wam dużo fanów, ponieważ Tymon, który z nami się znajduje w studiu, będzie pomagał nam przy realizacji scenariusza, ale to zaraz. Nie wybiegajmy aż tak w przyszłość, bo jeszcze mamy opis.
1: Zdecydowanie. Jedyne, co chyba możemy powiedzieć, ale to już w sumie od ciebie, Jula, zależy. Czy minimalnie możemy uchylić rąbka tajemnicy co do kontekstu?
0: Tak.
1: Jaki tutaj film będzie się zajmował?
0: Uważam, że jest to wręcz wskazane.
1: Śmiało.
0: Dobrze, więc filmem, który tworzymy aktualnie teraz, jest film o superbohaterze, ale tutaj musimy to podkreślić, żebyście to zapamiętali, o superbohaterze jednym. Nie robimy Avengersów, robimy nowy film pokroju właśnie Ironmana, Spidermana i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że warto tutaj oddać hołd, bo tego człowieka z nami nie ma dzisiaj. I mamy zasadę, że siebie nie obsadzamy, ale z racji, że go nie ma, a chcemy mu ten hołd oddać, to możemy, bo go nie ma dzisiaj w studiu.
1: Więc Dominik.
0: Tak jest. Dominik Maćkowiak.
1: Myślałeś, że...
0: Główna rola!
1: Myślałeś, że nigdy nie dostaniesz roli w filmie, bo zawsze będziesz...
0: A tu proszę.
1: Jednak playoffy czasami pokonują człowieka, ja dobrze o tym wiem, ale no, ja myślę, że masz przez to taki smaczek po prostu.
0: Tak jest.
1: Możesz sobie w CV w to wpisać
0: i to
1: też jest...
0: Rolę.
1: I to też jest bardzo cenne, więc mam nadzieję, że nie zawiedziemy ciebie, bo nie wiem, czy Jula masz tak, ale jest takie minimalne brzemię odpowiedzialności.
0: Jest, oczywiście.
1: Bez Dominika, więc Dominik, mam nadzieję, że nas słuchasz, jak nas słuchasz, to daj znać, że słuchasz i że pozdrawiasz, bądź nie pozdrawiasz, jak nie pozdrawiasz.
0: Tak.
1: A tak to generalnie główna rola znana, a nic więcej nie zdradzamy.
0: Tak, to nie chcesz więcej zdradzać? Przecież musimy opowiedzieć, jakie będą postaci.
1: Aha, to ja myślałem, że na następnym wejściu.
0: No dobrze, możemy zrobić na kolejnym w takim razie. No to teraz was zostawimy z pewną piosenką od Skorpionów. Ale zostańcie z nami, no bo to będzie bardzo ciekawe, szczególnie, że będziemy czytać ten scenariusz, a myślę, że to jest największy fan tego wszystkiego.

0: Także tak. Mamy już pewien zarys, mamy pewne koncepcje, aczkolwiek mam też problemy techniczne aktualnie, gdyż mi się plik
1: nie chce. Ci się załadować plik z naszym opisem?
0: Tak, także ja może zacząć, Jula, ja szybko się przenoszę.
1: Generalnie mamy cztery role obsadzone.
0: Masz?
1: No dobra, to zacznij. Już wiemy wszyscy, że Dominik Maćkowiak będzie miał główną rolę tutaj.
0: Zlikuj tylko tytuł.
1: Generalnie nasz tytuł to Pszczelarz D, skrótem PD.
0: Tak jest, Pszczelarz D, więc głównym bohaterem jest superbohater, główna rola. Zmienia się w człowieka pszczołę czasami.
1: Tak jest.
0: Jest to Dominik, jest też...
1: Młody, jest jak Spider-Man, wyobrażajcie go sobie jak takiego Spider-Mana. Młody Peter Parker.
0: Tak jest, jest obecny z nami Tymek. Tymek jest doktorem Brukselem.
1: Tak, on będzie tutaj, jak będziemy mieć scenariusz, przedstaw się teraz jako doktor Bruksel.
2: Cześć dzieci, doktor Bruksel.
1: Tak jest, jaki jest Jędrzeju zamysł doktora Bruksela?
0: Tak, doktor Bruksel to jest psychiczny chemik, chodzi po sklepach, otwiera jajka niespodzianki, zabiera zabawki, żeby psuć życie dzieciom, a do środka wrzuca Brukselkę. Dzięki swoim umiejętnościom chemicznym spawa jest powrotem. Jestem też ja. Siema.
1: Siema Maciej.
0: Wyjdziesz mordeczkę. Także ten... ja jestem wujkiem Dominika, który... Nie wiadomo w sumie co, bo tego jeszcze nie powiemy.
1: Nie powiemy. Nie pojawia się to w tej scenie, którą będziemy opisywać. Mów, jakim jesteś wujkiem.
0: No to
1: jak Peter Parker.
0: Ja jestem wujkiem, który generalnie sztywny leży w grobie. Gdyż zginął od zadławienia się Brukselką z Kinder Niespodzianki. Chciałem po prostu Dominika, który zabrał trzecią Kinder Niespodziankę z Brukselką.
3: Pojawiasz się tak samo w tych wizjach jak w Star Warsach, taki hologram niebieski i gadasz z Dominikiem.
0: To by było ciekawe.
1: Nie, jako pszczoły. Jako pszczoły przelatuje i robi postać twoją.
3: Jak było w tym, gdzie jest Nemo z Dorszy. Robili kalambury.
1: Tak.
3: To pszczoły robią to samo, no.
0: Okej. Okay. Ciekawy koncept, bardzo mi się on podoba. Także ja jestem wujasem Dominika. Dominik, jak nas odsłuchasz, mów mi później wujku.
3: Nie masz prawa inaczej.
0: Tak, ale ja byłem takim fajnym wujasem. Co pierwszy pozwalał na wszystko, zanim rodzice pozwalali, to już
1: tak, długo wcześniej. Tak, no bo ogólnie Dominik w tym filmie rodziców nie ma, jego wujek go wychowuje, tym wujkiem właśnie jest Jędrzej. Ale niestety tak jak jest w Spider-Manie, Spider-Man traci swojego wujka i tak jest w przypadku Jędrzeja, bo to klasyk akurat tutaj, tak jak Stan Lee się zawsze pojawia w filmach, tak Jędrzej zawsze z nich znika i umiera. Więc tak.
0: Dominik w lekko patologicznych warunkach się wychowywał.
1: Ale o to chodzi, bo takie...
0: porządnego człowieka.
1: To tworzy superbohatera, więc kochani,
0: tak,
1: teraz...
0: Jeszcze jest...
1: Kto jeszcze jest? A, dziennikarka.
0: Dziennikarka, która pomaga w rozwiązaniu zagadki, kim jest tajemniczy doktor Bruksel. I jest to Zosia Najewska. Nie wiem, czy jeszcze dopisujemy to, że Tymek, generalnie doktor Bruksel, ma, to jest jego takie potajemne alter ego, o którym tylko on wie. On jest nauczycielem chemii w podstawówce i bardzo nie lubi tych dzieci, przez co niszczy im zabawę, gdyż słabo się uczą chemii i jest uczeń.
3: Tak,
0: jaki...
3: to jest główny powód moich złych czynów.
0: Tak, to jest pewna frustracja. Jest jeden uczeń, który jest z niego zapatrzony, mianowicie Hubert Mika. Hubert bardzo, bardzo lubi, jako jedyny lubi tego nauczyciela, ale nie wie, że to on psuje mu zabawę. Hubert zawsze jak kupuje jajko niespodziankę, to Hubert się czuje rozczarowany, wręcz płacze, gdyż jest sam Brukselka. Nie zna autora, szczerze go nienawidzi. Przy czym bardzo lubi tego nauczyciela, więc jest taki dualizm myślowy, o którym Hubert nie ma pojęcia. Hubert, sorry za spoiler.
1: No dobra, kochani, nie zostaje nam nic innego niż zostawić was jeszcze z jedną piosenką, a my wtedy wrócimy do was ze scenariuszem, który właśnie już mamy. Więc tutaj, ojejku, widzę, że on jest dość intensywny, dlatego kochani, zostańcie z nami, bo myślę, że to będzie coś bardzo fajnego. Ja oczywiście nie czytam, żeby nie wiedzieć dokładnie, co tam będzie się działo, żebyśmy wszyscy mieli niespodziankę.
0: Ja nie wiedział,
1: ja nie powiedział, ale za to wiemy, co będzie teraz lecieć na antenie, a będzie to Zara Larsson, Clean Bandit, I just wanna be

0: Vamos!
1: Okej, okay, zanim my pójdziemy i będziemy się z wami żegnać z okazji tego, że KPW o 13 niestety ma taki swój finish, dobiegamy do mety, to oczywiście mamy dla was do przeczytania scenariusz, ale trzeba jakoś troszeczkę tak mówić. O, panowie tutaj muszą się przygotować. Okej, okay, przygotowują się, popijają tutaj wodę, ja dziękuję. I kochani, żeby nas wprawić w moodzik, to mamy tutaj podkładzik. Będziemy czytać scenę i tutaj zamysł jest taki. Jest deszcz, neon sklepu migocze, Zosia stoi przed kamerą z mikrofonem. Rozpoczynamy ujęcie pierwsze. Jeszcze pozwólcie, że wstawię tutaj, czy będzie słychać tą melodię? Coś słychać.
2: Coś słychać. Czekajcie, możesz delikatnie podbić.
1: Kurczę.
2: Okej,
1: okay. Okay,
2: od razu
1: okay?
2: Przepraszam cię, Zosia, to nie jest twój głos, ale to jest głos, który jestem...
1: Tak, bo mamy podmiankę, tak. JJ będzie czytać Zosię dziennikarkę, ja będę czytać, żeby oddać należyty hołd Dominikowi, ja będę pszczelarzem D. Więc zaczynamy, to jeszcze raz, deszcz neon sklepu migocze, Zosia stoi przed kamerą z mikrofonem.
3: Od 3 tygodni mieszkańcy miasta zgłaszają identyczne przypadki. Dzieci otwierają jajka niespodzianki i zamiast zabawek znajdują się warzywa. Policja jest bezradna, rodzice spanikowani, a ja mam już dość Brukselki.
1: Nagle ze sklepu słychać dziecięcy krzyk.
3: Mamo! Tam znowu jest kapusta!
1: Zosia wbija wzrok w sklep.
3: O mój Boże! On tu jest!
1: Między półkami stoi doktor Bruksel. W fartuchu chemicznym, gumowe rękawiczki, metodycznie otwiera Kinder Niespodzianki. Wyciąga zabawkę, patrzy na nią z obrzydzeniem.
4: Radość. To choroba społeczeństwa.
1: A, sorry. Wyciąga Brukselkę z kieszeni fartucha, wkłada do jajka, psika czymś z próbówki. Jajko samo się skleja. Zosia powoli podchodzi z mikrofonem.
3: Doktorze Bruksel! Dlaczego pan to robi?
1: Bruksel odwraca się dramatycznie.
4: Bo dzieci muszą cierpieć tak, jak ja cierpiałem.
3: Co się panu stało?
4: W 2 klasie dostałem 0 z chemii, bo pomyliłem sód z cukrem pudrem.
1: Cisza.
4: To był tort komunijny.
1: Nagle światła zaczynają migotać. Słychać głośne bzyknięcie.
2: Bzzz.
1: Zosia patrzy w górę. Mała pszczoła wlatuje do sklepu. Ląduje na półce z miodem. Transformacja. Boom!
3: Bum!
1: Pojawia się pszczelarz D w żółto-czarnym stroju, trochę za ciasnym. Heroiczne wejście trwa sekundę, po czym potyka się o koszyk. Mam go! Prawie. Teraz ty musisz czytać Jędrzej narratora.
2: Okay. Doktor Bruksel uśmiecha się psychotycznie.
4: Pszczelarz D, syn człowieka, który udławił się Brukselką.
1: Nie wymawiaj nazwy tego warzywa.
4: Twój wujek umarł słabo.
1: Mój wujek był wielkim człowiekiem!
4: Zjadł jedną kulkę kapusty i się przewrócił.
1: Miał astmę!
2: Cisza! Klient sklepu powoli odkłada chipsy i wychodzi. Doktor Bruksel wyciąga wielką strzykawkę z zielonym płynem.
3: Co to jest?
4: Skondensowany ekstrakt brukselki. Jedna kropla i człowiek zaczyna mówić. Warzywa! Przecne.
1: Ty potworze!
2: Bruksel rzuca fiolką. Dominik zmienia się w pszczołę i robi widowiskowy unik w zwolnionym tempie. Ale wpada prosto do otwartej puszki energetyka.
3: To był twój plan!
2: Z puszki wychodzi mała, mokra pszczoła.
1: Nie oceniaj bohatera po jego najgorszych 5 sekundach, okej? Okay?
2: Doktor Bruksel zaczyna się śmiać jak szaleniec i wciska przycisk na pilocie. Wszystkie jajka niespodzianki w sklepie zaczynają wibrować.
3: Dlaczego one się ruszają?
4: Bo dodałem do brukselki kofeinę.
2: Jajka wybuchają. Boom! Dominik wraca do ludzkiej formy. Łapie jedną brukselkę tuż przed twarzą Zosi. Patrzą sobie w oczy przez sekundę za długo.
3: Dzięki.
1: To Część roboty.
3: Masz kawałek etykiety. Miód wielokwiatowy na twarzy.
1: To też część roboty.
2: Doktor Bruksel zaczynał uciekać.
4: To jeszcze nie koniec! Już wkrótce plan bloku 2.
1: Boże, on ma sequel.
2: Dominik zamienia się w pszczołę i rusza za nim. Zosia patrzy za nim i mówi do kamery.
3: Miasto potrzebuje bohatera, nawet jeśli czasem wpada do energetyka.
2: Bang, koniec.
1: Oklaski! Oklaski, proszę państwa, ja myślę, że tutaj należy się już nagroda jakaś dla Tymona za to, co tutaj zrobił swoją postacią. To było niesamowite.
2: Dla nas też, że wytrzymaliśmy i się nie zasięliśmy.
4: Dziękuję.
1: Ja uważam generalnie, że to chyba oznacza, że będziesz naszym ulubionym do obsadzania w tym momencie i musisz się chyba troszeczkę przebranżowić i rzeczywiście pójść w to.
0: No dobra,
2: albo przynajmniej przede wszystkim to się pojawiać na wtorkowym KPW.
0: Jest szansa, że będę się pojawiał we wtorkowe KPW.
1: No i to jest tylko i wyłącznie najlepsza informacja. To jest najlepsza informacja dla wszystkich, kochani. No ale co, dobiega już trochę 12:50, dogania nas tutaj, do nas. Więc to oznacza, że niestety będziemy musieli się z wami za 10 minut żegnać, ale jeszcze zanim to nastąpi, to mamy jeszcze troszeczkę fajnych piosenek, może jeszcze jakiś newsik się uda gdzieś wcisnąć. Zobaczymy! Nie zdradzamy!
2: Jak najbardziej.
1: Mamy nadzieję, że film wam się podobał. Klasycznie pod koniec semestru wybierzemy ten najlepszy i może uda nam się go nawet nagrać, także zostańcie z nami aż do końca semestru, a nawet i na dłużej może,
2: jak,
1: co?
2: Jak się wam podoba, to napiszcie nam, jak się wam nie podoba, to nic nie piszcie. Ale tak, ja myślę, że inscenizacja byłaby fajna i fajnie by było zobaczyć Dominika w za małym stroju pszczoły umoczony w energetyku.
1: Tak myślisz?
2: To by było coś.
1: Tak myślisz?
2: Tak.

0: Kochani, wciskamy się tutaj do was jeszcze, tak 12.57, żeby dać wam jeszcze jednego newsa. Newsa, który jest idealny na zakończenie, moim zdaniem.
1: Okej, okay, mamy troszeczkę zbieżną wizję do idealnego newsa na zakończenie.
0: Podkreślę, to jest sarkazm.
1: Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Jest to news dosyć osobliwy na pewno.
0: Tak.
1: I ja nie wiem, czy komuś przez to znajdziemy pracę. Ale może.
0: To jest news jak dla bezrobotnych.
1: Dokładnie, ale taki z perspektywą, że bezrobotni przez chwilę będą robotni. Chociaż ja szczerze mówiąc, no ja się nie pcham się zdecydowanie, gdyż Doda i Fagata są na szlaku poszukiwań.
0: Tak, a jakich konkretnie, no słuchajcie, kochani, Doda i Fagata szukają atrakcyjnego faceta do tortur. Oferują tylko 1800 zł. I czemu mówię tylko? No bo dla mnie ogólnie jest to taka mniej wypłata niż jak ludzie zarabiają za najniższą krajową czasami, za takie wypracowanie sobie tych 180 godzin, czy tam tu 160. Jest to znacznie mniej rzeczywiście, więc jestem ciekawa, co mają za pomysł tutaj, czy to chodzi pewnie, domyślam się, że chodzi o wspólną nutę i pewnie o jakiś klip, bo one teraz razem występowały właśnie na PGA Narodowym, bo Mata miał swój koncert, bardzo dużym echem się to wszystko obiło, bo było to dość, no, legendarne wydarzenie, no i dziewczyny tam występowały i teraz, no, mają swoją nową piosenkę w przygotowaniu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co tutaj ma to wszystko, jak to ma wszystko wyglądać. Generalnie opis jest taki. Szukamy mężczyzn 25-40 lat, atrakcyjny, zadbany i pewny siebie typ playboya. Powinien wyglądać jak osoba przyzwyczajona do luksusu i powodzenia u kobiet.
1: Okay.
0: Well,
1: masz
0: 20 maja...
1: Masz jakichś kandydatów?
0: Z Radia Meteor?
1: No.
0: Czy ogólnie ze świata?
1: Takich i takich.
0: Ja bym wysłała Tymona na to.
1: Ale za młody.
0: Jak za młody?
1: A 25.
0: Ile on... Aha, ty bez kitu. No. Niestety Tymek jest za młody na to, żeby pokazać się przed Dodą, bo przed Fagatą nie wiem, czy byłby taki chętny, ale przed Dodą bardzo byłby chętny, więc no 25 lat. Ile osób ma u nas 20? No to Jakub Czapski. Jakub
1: Czapa, to nie jest moja opinia.
0: Jakub Czapski, zostajesz wysłany. Ej, ale to jest komplement, bo tutaj jest powiedziane atrakcyjny, zadbany i pewne siebie typ
1: ale
0: playboya.
1: Ale nie wiem, czy Czapa by się tutaj na to zgodził, patrząc na różne uwarunkowania tutaj życiowe i charakterologiczne. Raczej sądzę, że nie. Także zostawiam to te słowa tutaj przy autorce, która to powiedziała.
0: Ja podtrzymuję te słowa.
1: Ale żeby troszeczkę odejść od personaliów, które zacząłem, może niepotrzebnie. Takie, bo ty się bardziej, Ula, zdecydowanie znasz na tutaj świecie show biznesu niż ja.
0: Mm-hmm.
1: Trochę chyba nieoczekiwane kolabo tych dwóch pań, co nie?
0: Różnie, bo Doda ogólnie słynie z różnych opinii na tematy różnych ludzi.
1: Wszelkie,
0: ale jest bardzo taką pewną siebie, feministyczną kobietą, która raczej zawsze była kontrowersyjna w swoich wypowiedziach i w swoim zachowaniu, więc patrząc na to, że łączy się z Fagatą, która jest również znana ze swoich wypowiedzi i kontrowersji, z tego, jaką jest osobą, no to jest to jednak
1: to
0: jakiś
1: pasuje.
0: Taki, to ma sens, że one razem będą coś tworzyć, tylko ja myślałam, że Doda raczej będzie mieć do niej nastawienie negatywne po tym wszystkim. W sensie, że Doda by ją traktowała jak jakąś taką konkurencję, albo jakiś taki, nie wiem, no tak by patrzyła na nią tak, jak Madonna czasami patrzyła na młodsze od siebie wokalistki.
1: Na Fagatę.
0: Tak, jak Madonna patrzyła na Fagatę, dokładnie tak.
1: Tak.
0: No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: To w sensie charakterologicznie mi się pasuje, bo Doda mi się kojarzy też z taką postacią, która ma zdanie na każdy temat. Nawet jak czasami chyba troszeczkę tam wiedza nie dojeżdża, to swoje zdanie i swoje trzy
0: zawsze
1: grosze
0: musi coś powiedzieć.
1: Dorzuci. Mimo wszystko, ja jako laik, chyba nie było takich żadnych klików, nie? Że coś się kroi, jak czasami są
0: jakieś
1: wysypy. No, okay.
0: Nie ma żadnych klików, wiemy tylko, że plan zdjęciowy odbywa się jutro, więc nie wiem, czy ten casting już się odbył, czy nie.
1: I ile zgłoszeń było?
0: I ile było zgłoszeń ostatecznie?

0: ja domyślam się, że mogło być dość dużo, bo tak jak może niektórzy nie chcieliby zobaczyć Dody, tak myślę, że dużo mężczyzn w wieku 25 lat jednak chciałoby poznać Fagatę osobiście. Zobaczymy, nie wiadomo.
1: Mamy chyba inne zapatrywanie na 25-letnich mężczyzn.
0: Patrzę na ogół odbioru ludzi na całej Polsce.
1: Ja rozumiem, ja to rozumiem. Tak, i tak. Chyba trochę z przykrością, ale muszę się z tobą zgodzić. No.
2: Ja na przykład nigdy nie byłem 25-letnim mężczyzną.
0: No właśnie,
2: się nie
0: ty nie byłeś w tym momencie, w którym, nie wiem, czy to słyszałeś,
3: słyszałeś? Tak.
0: No tak, że niestety nie załapiesz się, ale może za kilka lat oni będą rzeczywiście jednak znowu to robić.
2: Jestem taki mały chłopiec.
0: Tak, bo generalnie tutaj
1: ty
0: jeszcze
1: byś
0: taki
1: mógł być
0: szybki,
1: jakiś teledysku.
0: Jeszcze szybki taki opis, to jest ten mężczyzna zostaje przez Dodę i Fagatę nakryty na zdradzie, a następnie jest przez nie torturowany. Jego mimika i reakcje są kluczowe, musi wiarygodnie pokazać przejście od beztroskiej pewności siebie do bezradności. No, czyli takie bardzo
1: wymagające,
0: takie emocjonalnie i takie, kurcze, tutaj...
2: Mi się wydaje, że pierwszy, lepszy informatyk dałby radę.
0: Okay. No i to będziemy musieli się przekonać. To będziemy musieli się przekonać w momencie, w którym ten klip wyjdzie. Podejrzewam, że miesiąc zajmie, zanim on się pokaże, zanim wszystko dopną i tak dalej. Może szybciej. Ja obstawiam, że maksymalnie miesiąc, kochani. No a teraz nie pozostaje nam już nic innego. Nic innego. Jak powiedzieć, Teletubi się mówią pa pa.
2: Żegnaj, adios.
0: Teletubi się mówią pa pa, kochani. Pa,
1: ja
0: pa.
1: Nie wiem, jak się pożegnać po tak ikonicznym pożegnaniu przez was. Tak. Ja tylko powiem dziękuję bardzo za te 6 godzin. Były one jak zawsze fajne i do usłyszenia we wtorki. Słuchajcie Radia Meteor nie tylko we wtorki. Słuchajcie zawsze, wszędzie.
0: Tak jest, kochani. Dzisiaj
1: do
0: prowadziło
1: usłyszenia.
0: To do was. No przedstaw się jeszcze, pożegnaj się, przedstawiając.
1: Aha, okej. Okay. Prowadził dla was Tymek Golubski.
2: Pozdrawiam.
1: Jędrzej Kaczmarek.
0: No pozdrów.
1: Pozdrawiam i Jula Hasiuk.
0: Ja również pozdrawiam. Ściskamy was, kochani, całujemy. Miłego wtorku wam życzymy i każdego kolejnego dnia i słyszymy się już za tydzień. Pa, pa, pa, pa.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: do mocno.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Mocno.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

0: Wisa, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta, disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Autopromocja.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: emocje. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.
1: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
2: Notatki z Poznania.
3: Dokładnie tak, godzina 15, mamy wtorek 19 maja, a to może oznaczać tylko jedno, tak więc audycję Notatki z Poznania. Za mikrofonem dzisiaj jestem ja, Zuzanna Cyka, i będę miała przyjemność dla was, drodzy słuchacze, umilać wam najbliższe dwie godziny. Dwie godziny, ponieważ podczas pierwszej godziny dowiemy się, jakie najświeższe newsy są właśnie teraz na czasie ze stolicy Wielkopolski oraz co w najbliższym tygodniu możecie sobie wpisać do kalendarza. A z kolei w drugiej godzinie notatek porozmawiamy sobie z ciekawym gościem. Jeszcze nie będę zdradzać, jak dokładnie się nazywa. Natomiast będzie to rozmowa o rolnictwie, o rozwoju rolnictwa, o ciekawym wydarzeniu, a także odpowiemy sobie na pytanie, czy mamy do czynienia z chłopomanią. Także koniecznie zostańcie z nami na antenie Radia Meteor.

0: Tak jest. I skoro mamy notatki z Poznania, no to zdecydowanie musimy sobie powiedzieć o tym, jakie nietypowe święto dzisiaj mamy. No i tak na przykład mamy Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, czy na przykład Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit, ale mamy także Światowy Dzień Fair Play. I o tym może sobie powiemy słów kilka, bo tutaj historia tego święta jest dość ciekawa. Przez wiele lat był on świętowany 7 września, ale jednak od 2020 roku, czyli stosunkowo niedawno, ONZ jednogłośnie ustanowiło ten dzień na 19 maja. No i oczywiście celem ma być promowanie pokoju, tolerancji i integracji w sporcie, bo tutaj ten fair play przede wszystkim ma być rozumiany przez dyscypliny sportowe. No i jeśli chodzi o to, jak w Polsce na przykład to wyglądało, no bo oczywiście zawsze, kiedy coś się dzieje, interesuje nas, czy na miejscu byli Polacy. No i z takich polskich akcentów fair play na przykład mamy historię Andrzeja Bachleda Curusia, który był pierwszym Polakiem z międzynarodową nagrodą UNESCO. On był skoczkiem narciarskim i sprostował błąd sędziów, którzy niesłusznie doliczyli jemu rywalowi karne sekundy, a dzięki temu oddał mu swoje miejsce na podium. Podobną historię, Boże, można tak powiedzieć, miał także nasz polski kolarz Ryszard Szurkowski, który podczas Mistrzostw Świata Polski, podczas Mistrzostw Polski oddał swój zapasowy rower rywalowi, któremu zepsuł się sprzęt. No i ten właśnie rywal wygrał, a Szurkowski zyskał dzięki temu taki szacunek, można powiedzieć. No więc tutaj kilka takich akcentów właśnie, które dowodzą nam, że ta gra fair play faktycznie się dzieje w tym sporcie i myślę, że to dobre i istotne, żebyśmy o tym pamiętali, no bo gdzieś tam jest to taki fundament, szczególnie kiedy są to sporty oparte na rywalizacji, sporty drużynowe, no to faktycznie często ten szacunek, ale też takie czyste sumienie, jakie możemy zyskać, może okazać się cenniejsze niż niejeden medal, a jeszcze tak z takiej międzynarodowego podwórka sportowego, no to na przykład Ayrton Senna zatrzymał w 92 roku bolid na środku toru i biegł ratować Erika Comasa, swojego rywala, z rozbitego auta po ciężkim wypadku. No, albo na przykład z biegów, no to biegaczki Nikki Hamblin i Abby D'Agostino zderzyły się na dystansie 5000 metrów i pomogły sobie wstać i wspierając się razem ukończyły bieg. I, co ciekawe, dostały za to rzadki medal Piera de Coubertina. Tak więc, jak widać, to również może popłacać. I zdecydowanie z takim przesłaniem was, drodzy słuchacze, dzisiaj zostawiam na antenie Radia Meteor, ale oczywiście zostańcie po dawkę najświeższych informacji, a to już za chwilkę przy przeglądzie prasowym.
1: Słuchasz Radia Meteor.

Jeśli jeszcze nie macie planów na najbliższy czwartek, to od 10 do 14 w Kolegium Novum odbędzie się 10 jubileuszowy Dzień Różnorodności Kulturowej. No i co to jest za dzień? Już przed wami, drodzy słuchacze, odczarowuję tą nazwę. To jest wydarzenie skierowane przede wszystkim dla studentów, ale także szkół średnich i tak jak sam dzień wskazuje, różnorodność kulturowa. No tak więc w programie organizatorzy przewidują warsztaty językowe, bębniarskie, co ciekawe, ale także dla fanów tańca taneczne. Będą gry planszowe z różnych krajów, mini wykłady o komunikacji międzykulturowej, speed talking, więc myślę, że tu jakaś taka alternatywa bądź nawiązanie do speed datingu oraz stanowiska ze specjałami kulinarnymi oraz wielojęzyczne karaoke. Mnie tutaj naprawdę zaciekawiły te stanowiska ze specjałami kulinarnymi, bo myślę, że to też jest zawsze jakaś nieodłączna część podróży, żeby te tajniki kulinarne i te takie kultowe dla danego społeczeństwa smaki poznać, no także też będzie oczywiście okazja. No i tak właśnie, jak już wspomniałam, jest to jubileuszowa edycja tego właśnie wydarzenia. No i celem tego wydarzenia jest prezentacja różnorodności kulturowej, która jest obecna na Wydziale Filologii, ale także promowanie postaw otwartości, tolerancji i dialogu międzykulturowego. No tak więc wydarzenie takie, myślę, może okazać się dla każdego, może okazać się bardzo ciekawe dla tych, którzy interesują się właśnie taką różnorodnością kulturową, ale myślę, że także śmiało można to polecić tym, którzy po prostu lubią podróżować i poznawać nowe kultury, nowe języki i poszerzać w ten sposób swoje horyzonty. No tak więc jeszcze raz przypominam, 21 maja od 10 do 14 w Kolegium Novum na takie wydarzenie możemy się wybrać.

0: muzyka zdała się zwolnić, ale my nie zwalniamy z dawką najświeższych informacji ze stolicy Wielkopolski. Jeszcze tutaj przypomnimy sobie, że realizuje dzisiaj nas Jan Salamon. Bardzo Ci dziękujemy. I my oczywiście dalej zagłębiamy się w tym, co warto wiedzieć. No i skoro znajdujemy się w Poznaniu, no to myślę, że tutaj naszych słuchaczy będzie ciekawić poznański budżet obywatelski na przyszły rok. No i tutaj już śpieszę z dawką tego, co najważniejsze, no bo już po raz 15 będzie można zadecydować o tym, jak wykorzystać część miejskiego budżetu w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku do rozdysponowania jest 33,5 miliona złotych, tak więc wydaje się to naprawdę pokaźną kwotą i z tego 26 miliona będzie przeznaczone na projekty rejonowe, a 12,9 miliona złotych na projekty ogólnomiejskie, w tym 6 milionów na zielony budżet. No i najciekawsza część, czyli ta aktywna, gdzie sami możemy się zaangażować, no to już tak naprawdę od 4 maja do 29 mamy okazję zgłaszać nasze pomysły. Mogą być rejonowe, jak i ogólnomiejskie. I także właśnie każdy mieszkaniec i mieszkanka może zgłosić maksymalnie 3 projekty. No i co później z tymi projektami? No do tego tematu wracamy w październiku, ponieważ wtedy od 5 do 30 do godziny 12 odbędzie się głosowanie, a każdy poznaniak i poznanianka będą mogli oddać maksymalnie 5 głosów. 3 na projekty ogólnomiejskie i 2 na projekty rejonowe. No, tak więc na pewno tutaj fajna taka okazja do zaktywizowania się, szczególnie jeśli ktoś tutaj jest rodowitym poznaniakiem albo czuje taką dużą przynależność, no to idealna okazja, żeby mieć realny wkład w życie Poznania, w jego funkcjonowanie, ale także rozwój. No a jeśli chodzi o dokładne już takie wyniki, które zostaną opublikowane, no to nastąpi to do 30 listopada. Tak więc doskonała okazja dla tych wszystkich, którzy czują jakąś potrzebę, być może widzą jakąś chęć zmiany, podniesienia jakiegoś tematu, który do tej pory wydaje się zaniedbany. No i tutaj jeszcze tak z przymrużeniem oka przytoczę kilka takich pomysłów, które w ostatnich latach do tego poznańskiego budżetu obywatelskiego napływały. Jak możecie się domyślać, a bardziej domyślić może już po tym, jak je przeczytam, no to niestety nie przeszły one przez tą rekrutację, ale dalej jednak mimo wszystko przypominają nam o jakichś takich społecznie istotnych, mniej lub bardziej kwestiach. No i tak na przykład temat pierwszy, trawnik jako dobro luksusowe, i tutaj ktoś wyszedł z propozycją ogrodzenia zwykłego trawnika złotym płotkiem, żeby w taki właśnie żartobliwy sposób zwrócić uwagę na problem wygradzania przestrzeni miejskiej przez deweloperów. A pomysł był także na pomnik bądź ławeczkę Lecha Wałęsy i Kmicica. No i to chodziło o taką niecodzienną instalację artystyczną, żeby urozmaicić taką miejską rzeźbę i małą architekturę. No i co chyba najbardziej tutaj sprawiło mój uśmiech na twarzy, jak to przeczytałam, no to klimatyzowane przystanki i toalety dla psów. Projekt miał wychodzić przeciw takim specyficznym potrzebom, szczególnie w tym letnim okresie, i łączyć troskę o czworonogów z miejskim komfortem. No i tutaj faktycznie te klimatyzowane przystanki brzmią dość dobrze, no bo trzeba przyznać, że kiedy jednak stanie się pod takim plastikowym, można tak bardzo spłycić taką konstrukcją, no to faktycznie to słońce potrafi nas tutaj przygrzać. No a jeśli te przystanki byłyby w jakiś sposób klimatyzowane, no to z pewnością dla wszystkich korzystających z komunikacji miejskiej umiliłoby to czekanie na takowy tramwaj czy autobus. No ale toalety dla psów brzmią jeszcze ciekawiej, no bo teraz pytanie, czy chodzi o tojtoje i my byśmy mieli nauczyć te psy korzystać z tych tojtojów? Czy to po prostu miejsca na trawniku oznaczone takim jakimś znakiem, toaleta dla psów, nie przeszkadzać? W jaki sposób byśmy to rozwiązali? No bo teraz pytanie, czy to te psy też musiałyby się zaadaptować do tego nowego pomysłu, czy to jednak brzmi po prostu w ten sposób, że mielibyśmy jakoś wyjść z inicjatywą, żeby im tą przestrzeń po prostu wygospodarować. No, niemniej jednak w każdym razie do 29 maja swoje pomysły możecie zgłaszać. No, tak więc to dla Was szczególnie, drodzy poznanianki i poznaniacy.
1: Słuchasz Radia Meteor.

czasem na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy

0: czy sta disco, wszędzie wszyscy wszystko.
1: Wisła, czy sta disco, pisać dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czy sta disco, moja bliska przyszłość, bistro,

0: ładnie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszystko, wszystko.
1: I takim poetycznym akcentem od Taco Hemingwaya przechodzimy sobie do kolejnych newsów ze stolicy wielkopolskich. No a propos poezji, no to możemy dać książkom drugie życie. O co chodzi? Już tłumaczę. Jeśli przeczytasz książkę i wiesz, że raczej już do niej nie wrócisz, no to zamiast układać ją na półkę, możesz właśnie wymienić ją na inną. Brzmi fajnie. Myślę, że dla wielu osób może być to atrakcyjne. No a właśnie będziemy mogli sobie to urealnić, urzeczywistnić już w ten czwartek, 21 maja, na Placu Wolności. I to będzie odbywać się w godzinach od 14 do 17. I oczywiście chodzi o wymienianie się książkami. I akcja organizowana jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów we współpracy z Biblioteką Raczyńskich. No tak więc miejsce, myślę, dla większości poznaniaków czy tutaj mieszkańców znane. No i bierze w tym także portal edukacyjny ekologiczny edu4eco.pl. No i oczywiście chodzi o promocję czytelnictwa i ideę ponownego obiegu rzeczy. Jak wiemy, teraz takie wydarzenia związane właśnie z tym dawaniem drugiego życia, czy ubraniom, czy książkom, czy meblom, staje się coraz bardziej popularne i faktycznie staje się to taką inicjatywą, która bardzo przyjęła się w społeczeństwie. Coraz więcej tego można zobaczyć. No a tutaj szczególnie jeśli chodzi o książkę, no to myślę, że wielu także studentów może być zachęconych do tego, żeby przyjść właśnie na ten Plac Wolności i wymienić się książką. I udział w akcji jest bezpłatny, więc tym bardziej nie musimy tutaj ponosić żadnych dodatkowych kosztów i faktycznie ta wymiana jest tutaj można powiedzieć bezgotówkowa i bezpłatna, no bo chodzi o to, żeby najfajniej przynieść coś od siebie, no i wybrać sobie jakąś ciekawą pozycję. Także dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy są fanami i być może nawet molami książkowymi, no to zdecydowanie coś dla was.

0: Godzina 15.32 i dalej oczywiście trwają notatki z Poznania, a my dalej sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się w ostatnich dniach. No i tak na przykład ostatnio była u nas w Poznaniu wizyta i to nie byle jaka, ponieważ przyleciał do nas sam ambasador Kuby i spotkał się z nią Jędrzej Solarski, który jest zastępcą prezydenta Poznania. I jak mówi właśnie zastępca prezydenta, bardzo cieszy się, że mogą spotkać się w Poznaniu. Wie, że w naszych miastach uczą się studenci z Kuby i oczywiście mamy wiele świetnych uczelni, które przyciągają różnych młodych ludzi z różnych krajów. I edukacja i szkolnictwo wyższe to przestrzeń, które daje wiele możliwości współpracy, podobnie jak kultura. No i podczas spotkania omawiano m.in. sytuację seniorów w Poznaniu oraz w ojczyźnie ambasadorki. Mowa była także o kubańskim pikniku charytatywnym, który zorganizowany został w Poznaniu w minioną niedzielę. No i jak podaje właśnie sama ambasadorka, miała przyjemność w nim uczestniczyć i wiele osób z Polski mogło tam zapoznać się z kubańską kulturą, a przy okazji potańczyć. To było bardzo sympatyczne wydarzenie. No i tak jeszcze w ramach ciekawostki można dopowiedzieć, że Kuba jest największym państwem Karaibów i najbardziej wysuniętą na zachód wyspą Wielkich Antyli. I stolica i największe miasto to Hawana, które mieści w sobie ponad 2 miliony mieszkańców. No tak więc tutaj trochę do Poznania można to porównać. No tak więc na pewno wizyta miła, ciekawa i też taka niecodzienna, no bo wiadomo, że takie wizyty, szczególnie z takich dla nas dość odległych krajów, nie zdarzają się często, no tak więc myślę, że tutaj taka dość pozytywna informacja, że takie właśnie spotkania mają miejsce i odbywają się, jakby się wydawało, w bardzo takich pokojowych i dążących do jakiejś takiej współpracy właśnie między Polską a Kubą. No tak więc my nie zwalniamy i już za chwilę kolejna dawka tego, na co warto wybrać się w Poznaniu.
1: Radio Meteor. Autopromocja.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska niegotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja.
8: Siema, tu Kura z Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

metaforycznie przenieść się nad Ziemię, możemy w rezerwacie przyrody meteoryt Morasco, ponieważ już w najbliższą sobotę, w następną sobotę, nie w najbliższą, 30 maja, w każdym razie tą datę, drodzy słuchacze, możecie zapisać sobie w kalendarzu, o 10 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. I będzie to spacer z przewodnikiem, podczas którego będzie można poznać tajemnice i ciekawostki przyrody meteoryt, rezerwatu meteoryt Morasco. I jest to organizowane przez Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznań. Spacer będzie bezpłatny, tak więc jest otwarty dla każdego, no ale z uwagi na duże zainteresowanie będą obowiązywały zapisy, no i obowiązują one do 28 maja na adres mailowy edu.inf@um.poznań.pl. No i po rezerwacie będzie oprowadzać Artur Golis, który jest pracownikiem Służby Parków Krajobrazowych Wielkopolski, ale i także zawodowo zajmuje się ochroną terenów wiejskich oraz obszarów leśnych i mokradłowych. I on jako botanik w swojej pracy zwraca szczególnie uwagę na rolę szaty roślinnej. I swój przekaz dostosowuje do wymagań słuchaczy wszystkich grup wiekowych, także tutaj takie uspokojenie dla wszystkich, którzy być może mieliby obawy, że nie posiadają gdzieś tam jakiejś specjalistycznej wiedzy w tym temacie i być może ten żargon taki przyrodniczy będzie dla nich niezrozumiały, no to tutaj na szczęście ta sprawa nie powinna być tutaj kłopotliwa, ale także jak zapewniają organizatorzy, należy zabrać odpowiednią do pogody wygodną odzież, czyli wygodne, wodoodporne terenowe buty, spodnie, nieprzemakalną kurtkę. No i uczestnicy spaceru będą przemieszczać się częściowo poza szlakiem, tak więc, tak jak widać, delikatnie poza ten rezerwat Morasco to będzie wychodzić. Natomiast mimo wszystko okazja ciekawa do tego, żeby taką 3-godzinną wycieczkę sobie zrobić i dać się ponieść właśnie przewodnikowi, oprowadzić po tych właśnie zakątkach. No i mi tutaj na myśl nie przychodzi nic innego jak cudze chwalicie, a swego nie znacie. Takie powiedzenie, które jednak dużo o nas mówi i mówi o tym, że często nie zdajemy sobie sprawy, jak piękne tereny, szczególnie tutaj takie jak rezerwat, no to już w ogóle takie chronione i objęte szczególną taką opieką są wśród nas i bardzo często podróżujemy dziesiątki albo nawet setki kilometrów w poszukiwaniu takich właśnie wizualnych wyrażeń, a może się okazać, że nie trzeba nawet z Poznania wyjeżdżać, żeby na taki bardzo bliski z naturą spacer się wybrać. No tak więc raz jeszcze, w sobotę 30 maja o godzinie 10 odbędzie się zbiórka, aby na ten spacer się udać. No i dla wszystkich zainteresowanych do 28 maja należy się zapisać.

0: czy wśród naszych słuchaczy są studenci albo studentki poszukujące staży. Jeśli tak, nie regulujcie odbiorników i koniecznie tego posłuchajcie. Poznań szuka studentów do pracy w urzędzie. Ruszył nabór na płatne staże. No i czeka blisko 100 miejsc, dokładnie 99, na 4-miesięczne zdobywanie doświadczenia i przy okazji wynagrodzenie za udział w programie. I tak jak możecie się domyślić, no to ruszył nabór do kolejnych edycji programu staży studenckich. To propozycja dla tych, którzy przede wszystkim chcą poznać pracę samorządu od środka i zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów. Rekrutacja rozpoczęła się już 15 maja i potrwa do 16 czerwca. W tegorocznej odsłonie, tak jak już powiedziałam, tych miejsc będzie 99, tak więc wydaje się to niemałą liczbą, to już jak kto uważa. No i najwięcej stanowisk będzie czekać w Urzędzie Miasta Poznania, ale będzie można te praktyki odbywać także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Poznańskim Centrum Świadczeń oraz Geopozie. I staż ma rozpocząć się w sierpniu i potrwać do końca listopada i jest on skierowany do studentek i studentów uczelni zarówno publicznych, jak i prywatnych, zarówno tych, którzy studiują dziennie, zaocznie albo wieczorowo. Mogą zgłaszać się także osoby, które studiują, są na studiach licencjackich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich pod warunkiem ukończenia odpowiedniego etapu nauki. I tutaj od organizatorów, od miasta jest taka prośba, aby kandydaci wybierali miejsca zgodnie z profilem swoich studiów i zainteresowań zawodowych. No i w tym formularzu, który będzie dostępny, w który już właściwie jest dostępny, można wskazać maksymalnie takich 5 stanowisk. No i tutaj niewątpliwym atutem jest to, że ten staż jest płatny. Jak wiadomo, teraz o płatny staż wcale nie jest aż tak łatwo, a też wiele osób właśnie tego dokładnie szuka i ten bezpłatny staż dla niektórych nie jest do końca atrakcyjny. Z różnych przyczyn. No a tutaj właśnie za taki cały okres właśnie odbytego stażu można otrzymać ponad 7,5 tysiąca złotych brutto za cały ten okres. No i oczywiście oprócz wynagrodzenia pieniężnego to też okazja, żeby po prostu zdobyć doświadczenie, które potem może okazać się cenne na rynku pracy. No i to jest w ogóle program, który jest już realizowany od ponad 2 dekad, no tak więc zdaje się też cieszyć sporym powodzeniem. No i od początku zgłosiło się już ponad 39 tysięcy osób, a staże odbyło ponad 5 tysięcy studentek i studentów. No a co ciekawe, około 1000 uczestników po zakończeniu programu znalazło zatrudnienie w miejskich jednostkach. No tak więc tutaj też taka informacja, że faktycznie nie tylko ten staż można odbyć, ale jednak też później być może otrzymać takie już bardziej stabilne miejsce pracy. No tak więc bardzo taka ciekawa oferta dla wszystkich studentek i studentów. No też sama praca w urzędzie zdaje się być mimo wszystko dość uniwersalną i wiadomo, że nie nada się być może dla każdego, ale jednak zdaje się, że tutaj szerokie grono osób może okazać się zainteresowanych. No tak więc dla tych wszystkich, którzy akurat szukali wakacyjnego, a już tak trochę wchodząc w szczegóły, no to wakacyjno, już tak wchodząc na rok akademicki, stażu, no to właśnie być może ten jest to dla Was.
1: Radio Meteor.

Usłyszmy ciszę pęknięć. Taki właśnie tytuł będzie miał najbliższy koncert charytatywny UAM-u i to już jego 16. edycja. I to jest wydarzenie, które od ponad dekady pomaga osobom wykluczonym i potrzebującym. I jako organizatorzy właśnie tego wydarzenia doszli do wniosku, że stan zdrowia psychicznego młodzieży staje się zbyt alarmujący. Problem ten zdaje się narastać w ciszy, no a działania instytucjonalne wciąż nie są aż tak efektywne. No i właśnie dlatego studenci i kadra Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UM po raz kolejny tutaj zebrała siły i utworzyła właśnie takie wydarzenie. I tegoroczna edycja projektu Republika Niewysłuchanych chce dać głos tym, których wołanie o pomoc zbyt często pozostaje bez odpowiedzi. No i tutaj celem jest takie realne wsparcie. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zbierają fundusze na profilaktykę zdrowia psychicznego w szkołach. No i ten koncert ma być właśnie nie tylko muzyką, ale też takim manifestem solidarności z młodym pokoleniem, które mierzy się niestety z rekordową liczbą kryzysów, także tego zdrowia psychicznego. No tak więc tutaj każdy bilet, licytacja i osoba na widowni to cegiełka dokładana do tego szczytnego celu, a tutaj zdradzając, kto wystąpi, no to faktycznie lista tych artystów jest dość szeroka. No i tak na

0: przy ulicy Wieniawskiego 1 o godzinie 18:30. Tak więc, jeśli nie macie planów na tą właśnie niedzielę, na popołudnie, no to jak najbardziej można wybrać się samemu, czy z bliskimi, zabrać rodzinkę i wybrać się, żeby wesprzeć ten właśnie wspólny cel. I wydarzenie jest biletowane i te bilety dostępne są na stronie www.eventim.pl. I już za chwilę zostańcie z nami dalej, bo porozmawiamy sobie na bardzo ciekawe tematy dotyczące kół naukowych rolnictwa, ale także odpowiemy sobie na pytanie, czy mamy do czynienia z chłopomanią. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radia Meteor.
1: Notatki z Poznania.
2: Jak się masz? Dobrze.

0: Notatki z Poznania.
1: Wybiła godzina 16 i w Radiu Meteor nie oznacza to nic innego jak drugą godzinę notatek z Poznania. I w studiu nie jestem teraz sama, co może oznaczać tylko jedno. Będziemy teraz przez najbliższą godzinę świadkami, myślę, naprawdę interesującej rozmowy. Ze mną w studiu jest Paweł Sym, prezes Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Cześć. Oraz Michał Królczyk, który jest członkiem zarządu również tego Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej. Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Bardzo miło mi was tutaj gościć w tym towarzystwie. Miejmy nadzieję, że ta rozmowa okaże się takim też wyjściem dla naszych słuchaczy, do wielu przemyśleń, ale także okazją do takiego uzupełnienia być może jakiejś wiedzy, no bo tak chyba trochę możemy spłycić to do tematyki rolnictwa, możemy tak powiedzieć, co do dzisiejszej rozmowy myślicie?
2: Znaczy, na samym początku to bardzo dziękujemy za zaproszenie i że jako studencki koło Inżynierii Rolniczej możemy tutaj z wami

0: dalej na antenie przebywać. Co do tego, czy możemy to spuścić do rolnictwa, ogółem jesteśmy zdania, że to jest bardzo szeroka gałąź inżynieria rolnicza, ale owszem, będziemy się poruszać jakby w tych aspektach technologicznych, ale również w aspekcie rolnictwa.
1: Okej. Okay. Czyli tutaj gdzieś tam trochę prawdy było zawarte w tym, co powiedziałam. No i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, więc może taki zrobimy skrót dla naszych słuchaczy, czego mogą się dzisiaj spodziewać i dlaczego koniecznie powinni też z nami zostać i wysłuchać rozmowy do końca. No to tak jak już wspomniałam, w poprzednich wejściach będziemy mówić sobie o tym, czy chłopomania przeżywa swój renesans, ale także zgłębimy sobie działanie właśnie tego koła naukowego, jak funkcjonuje, w jaki sposób możemy zobaczyć jego działania i czym jest Triliada. No właśnie. Tak więc na te i jeszcze więcej pytań odpowiemy sobie już za chwilkę, a na antenie Radia Meteor z nami Mamona od Republiki.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: I na początku tej rozmowy chciałabym, żebyśmy mniej więcej nakreślili sobie, jaki jest obecnie wizerunek rolnictwa. Czy jest duże zainteresowanie, jak wygląda jego popularyzacja? No i przede wszystkim, w końcu odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy mamy do czynienia z chłopomanią?
1: Otóż w moim mniemaniu tak, mamy do czynienia z chłopomanią. Jest zauważalny taki trend wśród społeczeństwa, również Polski, takiego w pewnym stopniu zakochania się wsią, ale to nie, również nie tylko wsią, ale produktami, nazwijmy to bio, eko, takimi swojskimi, nazwijmy to, wspomaganiem tych lokalnych rynków. Jest to zauważalne i tylko troszeczkę z naszej perspektywy chcielibyśmy rozwinąć te chłopomanie, ponieważ wiem, że opieramy się na tym, że te wioski kochamy, jakby rozwijamy tą miłość do tych wiosek, do tego stylu życia, do tego stylu, który mamy wykreowany na podstawie różnych książek i literatury na przestrzeni naszej całej edukacji, tego stylu takiego sierankowego, tych kłosów zbóż, które są, które powiewają na wietrze, tych fal, ale funkcje wsi w dzisiejszych realiach i ogółem rewolucji rolnictwa, która przechodzi praktycznie no, jeszcze niedawno nasi dziadkowie, na pewno ludzi i słuchacze, którzy tutaj są z nami, używali w polu koni. No, jesteśmy jednak już na takim momencie, gdy na pola wjeżdżają sprzęty autonomiczne, czyli takie, które same wykonują dane prace na polach uprawnych. I ja tutaj pozwolę sobie przekazać jeszcze głos Michałowi, żeby on dopowiedział wobec tej chłopomanii nasze odczucia takie.
2: Tak, więc moim zdaniem wielu ludzi, którzy są zafascynowani obecnie wsią, zapomina o tym, że jest to miejsce produkcji rolnej, gdzie rolnicy pracują cały rok na plon oraz na to, by zarobić na własny chleb. I gdy zamieszkują wsie, ludzie z miasta, często nie pamiętają o tym, by dać im, rolnikom, wolną rękę do pracy i pomagać im jeszcze w tej pracy, a nie przekazać. Dlatego bardzo dobrze ludzi edukować o tym, że należy najbardziej korzystać z dóbr wsi oraz tam zamieszkiwać, ale też rozumieć mieszkańców, którzy pracują tam i być tego świadomym, że na wsi jest również nieładny zapach oraz częste hałasy w środku nocy.
0: Mhm. Tak więc, no tutaj trudno powiedzieć, że jest to jednoznacznie faktycznie sielanka i że też można potwierdzić, że no faktycznie tak jak gdzieś tam w opinii publicznej się pojawiają głosy, no przecież na wsi to się nie pracuje, no to się odpoczywa i w ogóle to się chodzi na spacery i tak dalej, to już tak pół żartem. Jak byście określili właśnie w nawiązaniu do tego takie zainteresowanie i popularyzację, czy to zainteresowanie oprócz tej grupy docelowej, czyli już powiedzmy osób, które od dziecka często to są w tym rolnictwie, jest duże? Czy właśnie osoby spoza tej branży, można powiedzieć, też wykazują takie zainteresowanie i staje się to takie mniej zamknięte?
1: Znaczy, jesteśmy również świadkami tego, że rolnictwo zaczyna jakby troszeczkę wychodzić do ludzi, coraz bardziej się to rolnictwo otwiera. Jesteśmy świadkami różnego rodzaju, różnej jakości, na przykład programów telewizyjnych, no, które przedstawiają różne wizje tego rolnictwa, ale te programy pozwalają jakby ukazać pewnego rodzaju te realia i to życie. Owszem, no ja zawsze sobie tak przypominam, zawsze sobie patrzę na tych ludzi, jak jeździmy. Ja jestem oczywiście również rolnikiem, jakby nazwijmy to zawodowo działam i nieraz no, nie ma lepszego jakby widoku, jak jedziemy sobie wioską i na przykład stoją grupy ludzi, no, my widzimy ten wzrok, który pędzi za tym ciągnikiem, te ciągniki na ten moment rolnicze mają, no, są bardzo duże, mają kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet nieraz ton już wagi w pełnym wyekwipowaniu z maszynami rolniczymi. Te dzieci, które są zafascynowane nieraz tymi dużymi maszynami, które są głośne, które mają te głośne klaksony, które tam do nas machają, więc ogółem widzimy to, że jakby otwieramy się jako rolnictwo. Bardzo wiele jakby widzimy to, że przedsiębiorstw rolnych, gospodarstw, nawet tych, które jakby opiera swoją działalność na tych działalnościach lokalnych, na lokalnym biznesie, stara się być jak najbardziej transparentna w tym, co robi. Pokazuje jakby procesy produkcyjne, przerobu i jakby tworzenia nowych swoich produktów, które sprzedają. Michał, może coś byś jeszcze chciał dodać w tym aspekcie?
2: Ja obserwując też social media, widzę, że jest wiele agroinfluencerów, których obserwują nie tyle ludzie ze wsi, czy typowo pasjonaci rolnicy, ale jest bardzo duża część odbiorców z miasta, którzy chcą poznać jakby życie na wsi oraz to, tą pracę rolnika, ale nie mają możliwości, więc oglądają takich rolników i dowiadują się bardzo dużo rzeczy, które otwierają im oczy na to, jak faktycznie wygląda takie życie nietypowo sielankowe, a jednak pracowite na wsi.
0: Mhm. Tak, bo to zdecydowanie tak mi się to też tak kojarzy, że faktycznie to jest dużo trudnej i takiej wymagającej pracy i też z pewnością nie każdy by się w takiej pracy odnalazł. A gdybyście jeszcze mieli właśnie powiedzieć o tej popularyzacji, ale bardziej taką stronę, co robi ta branża, tak bardzo szeroko ujmując, no bo oczywiście wy jako koło naukowe działacie we własnym takim poletku, można powiedzieć. Jakie są metody tego, żeby właśnie to rolnictwo i ta branża, ta inżynierii rolniczej stawała się bliska nie tylko właśnie ludziom z tych wiosek, ale też tym z miasta?
1: Jako koło naukowe, ale również jako właśnie ci rolnicy często jakby możemy zauważyć to, że jako rolnicy oddziałujemy bezpośrednio na środowisko, w którym wszyscy jakby żyjemy. No, ukazujemy to, jakby ono działa, jak ono się kształtuje. Jako rolnicy, no tak naprawdę ich celem powinno być cały czas rozwijanie jakby i wzbogacenie na przykład gleby w różnego rodzaju składniki i nie degradowanie. Wiemy, jakie są różnego rodzaju przypadki, ale no przypadki są wszędzie, że tak to powiem. Ale jak wychodzimy? Ogółem widzimy, tak jak wspominałem wcześniej, te trendy do tego, że ludzie chcą tej zdrowej żywności, tak w cudzysłowie, i my jako rolnicy, jako studenckie koło naukowe często tworzymy różnego rodzaju wykłady otwarte, różnego rodzaju plakaty, informacje. Jesteśmy nieraz współautorami jakichś artykułów, czy to naukowych, czy bardziej popularno-naukowych w różnych redakcjach, gdzie chcemy przedstawić te takie realia i te takie działania, jak naprawdę jest na tej wsi, bo tak jak wspominałaś, wieś i rolnictwo wiąże się z pracą fizyczną. Owszem, ten czynnik cały czas jest zachowywany. On się delikatnie, no może źle powiedziałem nawet, nie delikatnie, on się diametralnie w pewnym momencie zmienił, bo różnego rodzaju prace zostały już albo zautomatyzowane, albo po prostu zmechanizowane i wykorzystujemy do tego jakieś maszyny. A my po prostu staramy się, naszym celem jako rolnictwa powinno być to, żeby to środowisko, ta gleba oraz te produkty, które produkujemy, czy to będzie w postaci jakby żywca wołowego, czy jakby również trzody, ale również jakby tych płodów rolnych typu na pszenica, która będzie wykorzystywana potem do mąki, do produkcji mąki, żeby ona była jak najwyższej jakości, jak najwyższej jakby klasy, ale zarówno jak najmniej oddziaływała tak negatywnie na środowisko.
2: Też warto wspomnieć o tym, że obecnie rolnicy oraz firmy bardzo popularyzują stosowanie ekologicznych upraw, typu zastępowanie oprysków pielnikami oraz chwastownikami. I faktycznie osobiście zauważam, że na polach jeździ bardzo, bardzo dużo oraz coraz więcej takich maszyn, co też wpływa na to, że nasza żywność polska jest dużo zdrowsza, bo nie możemy ukrywać, że środki ochrony roślin są drogie, więc rolnicy chcąc produkować żywność, produkują ją zdrowiej i nawet dla własnego portfela ekonomiczniej.
0: Mhm. Czyli tutaj też za tą popularyzacją idzie też taki gigantyczny rozwój, którego myślę, że nie każdy jest świadomy, no bo mogłoby się wydawać, że ojej, uprawy zawsze były, no i przecież co takiego, jakoś rosły. Oczywiście tutaj żartuję i jest to zupełnie złożona kwestia i no tak jak zresztą najlepiej to wy podsumowaliście tutaj, na pewno to słowo rozwój powinno z nami wybrzmiewać dalej podczas audycji, a my już za chwilkę odpowiemy sobie na kolejne pytania i dowiemy się trochę więcej, czym jest SKNIR.

0: I tak jak już wcześniej zapowiedziałam, zdradzimy sobie teraz, a bardziej w końcu dowiemy się, czym dokładnie jest SKNIR. Powiedzcie nam.
1: No otóż SKNIR, tak jak wspominałaś, no to jest Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej. Jesteśmy kołem naukowym, które działa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Ogółem SKNIR ma już ponad 50-letnią historię istnienia w ogóle jako Studenckie Koło Naukowe. No i jesteśmy po prostu kołem, które zrzesza studentów, ale również osoby często zamiłowane po prostu z miłością do rolnictwa, do inżynierii rolniczej, do technologii, tego rozwoju. Jesteśmy bardzo jakby otwartym kołem, które przeprowadza różnego rodzaju wykłady otwarte, na których poruszamy różne nowoczesne rozwiązania, przedstawiamy jakieś oferty, nowe technologie wprowadzane w rolnictwie, ale również organizujemy różnego rodzaju na przykład warsztaty. Jesteśmy jakby też twórcą takiego wydarzenia, które tutaj było wspomniane. Nosi ono nazwę Triliada. Triliada też ma jakby już ponad 30-letnią historię, ale to rozumiem, że może potem troszeczkę porozmawiamy szerzej o tej Triliadzie. A na ten moment jeszcze się oprę na tym jako SKNIR, że no jesteśmy tą grupą, która zrzesza tych studentów, no i staramy się, żeby to nasze zamiłowanie do tego rolnictwa, inżynierii rolniczej przyozdobić trochę w zabawę, w poczucie, w takie przywiązanie, należenie do takiego zespołu, grupy osób, które mają wspólne zainteresowania, jakby działanie razem, żeby się rozwijać, tworzyć nowego rodzaju projekty badawcze, no i prowadzić różne działania takie i promujące inżynierię rolniczą, rolnictwo, ale zarówno również uniwersytet i ogółem całą wizję szeroko pojętego rolnictwa.
2: Bardzo fajne jest też to, że na SKNIR chodzą nie tylko studenci inżynierii rolniczej czy rolnictwa, ale bardzo często na wykłady otwarte przychodzą ludzie totalnie obcy, w sensie nie związani z rolnictwem, tylko po to właśnie, by poznać to, czym jest to koło i czym się zajmujemy, lub też typowy temat, o którym jest ten wykład otwarty. Też taką ciekawostką mogę powiedzieć, że wielu ludzi, jak słyszy SKNIR, albo jak ktoś jest z SKNIR-u, to reaguje bardzo dużą radością, że ja też kiedyś byłem z SKNIR, też kiedyś działałem i takie dodaje otuchy i takiej chęci, że faktycznie te koło naukowe to nie jest tylko kółko, które działa na uczelni, tylko to jest faktycznie taka paczka ludzi, którzy myślą o sobie i faktycznie się temu oddają. Tak samo na przykład prelegenci, którzy do nas przyjeżdżają, są dumni z tego, że mogą studentów o tym wszystkim nauczać i też wielu z nich daje możliwość praktyk czy też jakichś staży właśnie dla ludzi z naszego koła rolniczego i bardzo często faktycznie studenci zostają w takich firmach i mają możliwość bardzo, może niełatwego, ale o wiele łatwiejszego wejścia na rynek pracy po studiach niż osoby, które takie koło nie uczęszczają. Mhm.
0: Tutaj bardzo ciekawą kwestię zahaczyłeś, właśnie kwestię znalezienia pracy po takich studiach związanych na przykład z inżynierią rolniczą. Jakie to najczęściej są? Jakiego rodzaju firmy, czy właśnie jaką pracę po ukończeniu takich studiów? No bo na pewno wielu też takich ludzi, którzy właśnie są absolwentami tego kierunku, byli lub są w waszym kole naukowym, bo to wcale nie jest oczywiste, oprócz pracy oczywiście na gospodarstwie, która wszystkim w pierwszej chwili się kojarzy.
2: Tak, pytanie bardzo dobre, ponieważ właściwie to zależy od tego, co student lubi. Nasze wykłady obejmują zarówno wykłady o maszynach, czyli mogą być to firmy typowo dealerskie lub serwisowe, które zajmują się sprzedażą maszyn. Mamy też firmy, które na przykład zajmują się agronomią, czyli jakimiś uprawami na przykład ziemniaka, rzepaku i też na pewno są możliwości, żeby do takiej firmy się dostać. Też warto wspomnieć, że dużo naszych absolwentów i byłych członków SKNIR działa w redakcjach rolniczych, więc nawet jeżeli nie są na studiach dziennikarskich, a czują się w tym, mogą być zarówno i w branży rolniczej, ale również jako dziennikarze to wszystko łączyć ze sobą i pracować.
1: Jako SKNIR, ja tak tylko dopowiem, jesteśmy taką kuźnią takich mocnych charakterów no, tej grupy osób, która jest, miłuje sobie właśnie to rolnictwo i często, może to nie wybrzmiało, ci prelegenci, którzy do nas przyjeżdżają, to są absolwenci kierunku inżynierii rolniczej oraz kierunków pochodnych, które nosiły, jakby są z tym kierunkiem powiązanym. Ci ludzie mają bardzo często bardzo wysokie te posady w firmach. Jakby nie tylko jakby kierujemy do tego, że oni będą siedzieli w agronomii, ci nasi studenci, ale również projektowanie różnego rodzaju maszyn, rozwiązań technicznych, ale również produkcja zwierzęca, jakieś paszociągi, systemy w ogóle żywienia, więc ogółem rolnictwo jest tak szeroką płaszczyzną, gdzie powinniśmy przejść jeszcze przez na przykład drony i tą rewolucję 4.0 i 5.0, więc ogółem no, możliwości są olbrzymie, a możemy zaznaczyć to, że naprawdę rynek pracy, ten taki specjalistyczny, wymagający tego zaparcia, czy tego, tej wiedzy rolniczej, jest bardzo głodny rzetelnych i jakby wyspecjalizowanych pracowników, więc naprawdę jesteśmy świadkami wielu ofert pracy od różnego rodzaju firm.
0: Mhm. Czyli to też może takie nieoczywiste, ale jednak nadal miejsce, które może stać się początkiem dla fajnej kariery. W takiej zupełnie innej, nietypowej być może dla uczelnianych klimatów w branży. No i jeszcze trochę więcej o właśnie Skniże, ale też właśnie tej wspomnianej Triliadzie już za chwilkę. Także dalej słuchajcie Radia Meteor.
3: Radio Meteor. Party's over.

0: bad things happen? I know you want to believe they are a joke. But sometimes life is scary and dark. That is why we must find the light.
1: I tak jak już sobie wspomnieliśmy, szykuje nam się pewne wydarzenie, które dla was niemal spędza sens powiek, tak jak już przed chwilą poza anteną zdążyłam się dowiedzieć. To w takim razie przedstawcie nam i wszystkim słuchaczom, czym jest Triliada?
2: Otóż Triliada to jest takie wydarzenie, tak naprawdę to jest konferencja naukowa, na której przedstawia się wielu prelegentów właśnie z tych firm, o których rozmawialiśmy niedawno, z tych możliwych firm, w których ci nasi studenci mogą dalej jakby pracować. Te firmy, ci prelegenci, nie zawsze firmy, ale osoby jakby znające się na rolnictwie i biegłe w tej branży, przedstawiają nam różnego rodzaju tematy, prowadzą właśnie te prelekcje, ale również Triliada jest połączonym wydarzeniem z konkursem, który nosi nazwę o Puchar Triliady i ta nasza konferencja naukowa połączona z tym konkursem tworzy taką hybrydę, która tak na przestrzeni całej Polski no, nie znaleźliśmy jeszcze takiego wydarzenia, które łączy to, że jesteśmy konferencją, gdzie jest mnóstwo prelegentów. W międzyczasie mamy pokaz tych maszyn nowoczesnych, o których wspominaliśmy, ciągników rolniczych, dronów, różnego rodzaju skanerów, próbników do pobierania, czy systemów do pobierania prób glebowych, ale również jest to ta płaszczyzna, gdzie ci uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, studenci, te osoby, które są miłośnikami rolnictwa, tak jak już to wiele razy padło na dzisiejszej audycji, mogą usiąść w sali konferencyjnej i wysłuchać tych prelekcji, a potem, jeżeli się zgłoszą i stworzą tą naszą pięcioosobową drużynę, mogą wziąć udział w konkursie sprawnościowym i teoretycznym i zawalczyć o naprawdę bardzo wartościowe, niemałe nagrody.
1: Możecie zdradzić jakie?
3: Jeżeli chodzi o nagrody, to jest też ciekawe, że większość z nich jest zrobione ręcznie przez studentów, czyli właśnie członków SKNIR-u z jednej ze sekcji, ponieważ do triady potrzebujemy dużo osób, które to stworzą i dzielimy ich na sekcje, między innymi sekcję sprawnościową, która zajmuje się zrobieniem wszystkich konkurencji do tego konkursu Opłat Triady, sekcję od mediów, którzy promują całe wydarzenie przez okres przed oraz w trakcie wydarzenia. I teraz przechodząc do właśnie między innymi sekcji od nagród, jest to ekipa ludzi, którzy mają wizję oraz sposobność, jak takie nagrody, taki puchar, właściwie bo chodzi ogólnie o puchary za zdobyte miejsca, za podium, zrobić i faktycznie robią je i zauważamy, że z roku na rok nagrody są coraz bardziej nowoczesne oraz pokazują wzrost jakości.
2: Dopowiadając do tych nagród, żeby ci odpowiedzieć i zdradzić może rąbka tajemnicy, jako SKNIR jesteśmy twórcami, żeby to wybrzmiało, pucharów, o których mówimy, właśnie ten cały konkurs jest o Puchar Triliady, są to własnoręcznie robione przez te nasze sekcje puchary, te trofea, ale również z tymi trofeami do naszych uczestników drużyn trafiają nagrody w torebkach, wartościowe nagrody, różnego rodzaju, odpowiem ogólnikowo, narzędzia rolnicze, warsztatowe, ale również bony o wartościach pieniężnych do możliwości ich realizacji w różnego rodzaju sklepach, ale nie różnego rodzaju sprzęt elektroniczny między innymi, ale nie możemy jakby zdradzić zbyt wiele, bo no, co roku jakby zachęcamy do udziału, żebyście sami zobaczyli, jeżeli będziecie kiedykolwiek chcieli, jeżeli zobaczycie nasze media, to te nasze drużyny, które wygrały, to naprawdę są obładowane tymi torebkami z różnego rodzaju patronatami i różnego rodzaju firmami, bo również firmy są sponsorami właśnie tych nagród między innymi. To ci zawodnicy naprawdę, uwierzcie, że mają problem te wszystkie torebki uchwycić razem z tym trofeum, a jest ich piątka, chcę zaznaczyć, więc no, jest to dźwigać, powiem wprost.
1: Okej, okay. Czyli tutaj te nagrody też niewątpliwie mogą wielu chętnych przyciągnąć, no bo co nas lepiej tutaj zachęci niż ciekawa i bogata nagroda. No ale w takim razie powiedzmy sobie jeszcze tak od drugiej strony, która to już edycja wydarzenia tego właśnie tej Triliady i skąd właściwie pomysł?
2: To jest 31. edycja Triliady. czyli tej naszej konferencji połączonej z tym konkursem sprawnościowym i teoretycznym. Ogółem triliada w ciągu tych 31 lat zarówno ewoluowała, przeszła trochę rewolucji. Ona dojrzała do momentu, gdy jest konferencją. Nie, na samym początku nie była czymś takim. Jakby triliadzie zawsze przyświecał jeden cel, jest to święto studentów inżynierii rolniczej, ale ogółem całego wydziału Wisimu, na którym się znajdujemy, ale również święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak zarówno wszystkich miłośników inżynierii rolniczej. Na początku to było święto, na którym ci studenci, ci miłośnicy mogli razem się spotkać i celebrować te swoje zainteresowania w różnego rodzaju właśnie konkurencjach sprawnościowych, a to na przestrzeni lat doszły te kolejne aspekty, tak jak te konkursy o puchary, o te nagrody, te konkursy teoretyczne i zarówno sprawnościowe, tak rozwinięte jak są teraz, ale również ten bardzo rozbudowany program triliady pod względem prelekcji i tych gości, którzy u nas będą przedstawiali i omawiali swoje prezentacje, tematy.
1: Mhm. Czy mniej więcej możecie nakreślić, jakiego rodzaju, że tak powiem, gości możemy się spodziewać, to znaczy z jakichś konkretnych takich odnóg tej branży, czy...
2: Ogółem na tej edycji triliady, która nosi, jej tematem przewodnim jest cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej, kładziemy wysoki nacisk na tą panującą erę rolnictwa 4.0, która powoli przeobraża się, w niektórych aspektach już istnieje, ale jesteśmy jakby na styku tego rolnictwa 4.0 i 5.0, czyli tego rolnictwa opartego w dużej mierze nie tylko już na uprawie i na mieszaniu w cudzysłowie w glebie, ale również na operowaniu na olbrzymiej ilości danych zbieranych podczas różnego rodzaju zabiegów. I otóż co do tych prelegentów i do firm, jakie będą prezentowali, nie chcemy zwracać jakby nazw, ale to będą sektory powiązane bardzo silnie z ciągnikami rolniczymi. To będą bezpośrednio producenci niektórych ciągników rolniczych i przedstawiciele, ale to również będą omawiane systemy przechowalnictwa, czyli warzyw, które muszą nieraz przytrzymać cały rok, żeby one trafiły na półki sklepowe, bo jednak sklepy mają ograniczoną swoją wydajność, jakby te swoje możliwości sprzedażowe, ale również ten cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej wiąże się z rozwojem dronów i ogółem analizowaniem i przetwarzaniem olbrzymiej ilości danych.
1: Mhm. To w takim razie może tu na chwilkę postawimy sobie jeszcze taki przecinek, na szczęście jeszcze nie kropkę, i o tych dronach jeszcze za chwilkę dopytam, bo to faktycznie brzmi intrygująco, myślę, że bardziej niestety dla nas słowo dron ma już różne skojarzenia, jednak tutaj myślę, że to może wywołać takie pozytywne i o tych właśnie pozytywnych skutkach ich użycia już za chwilkę.
4: Autopromocja.
5: J. Cole jest beznadziejny.
6: Sentino wyprzedził swoją epokę.
5: Ocenzurowali nas.
6: Polska nie gotowa.
5: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
6: Drake się zaczął na Skorpionie.
5: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
8: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Drony. To słowo wybrzmiało już przed chwilą na poprzednim wejściu, ale zdecydowanie czuję niedosyt. Mam nadzieję, że nasi słuchacze także. Jak dokładnie wygląda to wykorzystanie? To znaczy, czy te drony to te drony, które znamy z takich służących do nagrywania imprez masowych, czy to jednak jest zupełnie inny sprzęt i tylko jakby ta nazwa jest tutaj taka wspólna? A jeszcze przypomnę, że od godziny 15 realizuje nasz Jan Salamon, także bardzo ci, Janku, dziękujemy. A teraz prosimy o odpowiedź.
1: Jeśli chodzi o drony, to jest to bardzo szeroki temat, ponieważ faktycznie wyglądem one są podobne do tych, których używamy do nagrywania imprez czy do latania rekreacyjnego, natomiast musimy je podzielić na kilka grup, na przykład drony do opryskiwania, drony do nawożenia oraz drony do zbierania danych lub też obecnie wchodzą drony do pobierania prób glebowych. I one generalnie mają taką salę, latają i wykonują zadanie, natomiast różnią się tym, co są różnią się budową, na przykład zbiornikami czy też różnymi deszami, więc to zależy od tego, do czego je wykorzystujemy. Natomiast warto też wspomnieć, że drony dopiero wchodzą na rynek i mało kto je obecnie ma prywatnie, większość to są jednak firmy, które wykonują takie owe usługi. I jest też aktualnie taka przeszkoda, że nie każdy ma pozwolenie na latanie, bo jest ono też wymagane do tego, by takim dronem latać lub też wykonywać pracę.
0: Czyli takie to standardowe pozwolenie, które możemy sobie wyrobić, to jest właśnie to, które też umożliwi takiego wykorzystanie takiego drona w rolnictwie?
1: Nie, ponieważ jeżeli chcemy dronem wykonać na przykład zabiegi opryskiwania, musimy już mieć zupełnie inne pozwolenia.
2: Poza tym jeszcze sobie pozwolę dodać to, że tu tak padło szerokie słowo wykonywanie tych oprysków w polu. Rozwój dronów szeroko pojętych nie zawsze jakby jest doścignięty przez, nazwijmy to, przez prawo, przez administrację. Na ten moment drony mogą być wykorzystywane do tego opryskiwania, ale to będą na przykład w formie odżywek, nie jakby środków takich mocnych ochrony roślin, no bo ponieważ nas tutaj ogranicza prawo, więc tu jakby cała jakby ta legislacja i administracja jest szeroka, ale oprysk również może być stosowany, to może nie jest takie oczywiste, ale mamy nieraz tunele foliowe. I tunele foliowe, one mają taką tą swoją folię, jak najlepiej, to może nie przeźroczystą, ale często są na przykład, jest biała, żeby lepiej odbiła między innymi promieniowanie słoneczne. I te drony mogą być wykorzystywane do tego, żeby te folie regenerować, czyli pokryć je no białą, to nie będzie farba stricte, ale białą powłoką, która lepiej będzie jakby te promienie odbijała, a no naniesienie jakby bezpośrednio, nazwijmy to pędzlem czy wałkiem tej powłoki na te tunele byłaby niemożliwa. I ogółem to jest dużym atutem tych dronów, że one wchodzą tam, gdzie konwencjonalny sprzęt nie może. Co do tych dronów, które służą jakby do imprez masowych, one również są wykorzystywane w rolnictwie. Jesteśmy nieraz świadkami tego, że w polu wyrządzana jest szkoda łowiecka tak zwana. No mamy straty spowodowane działalnością dzikiej zwierzyny, sarny czy tudzików. Koła łowieckie no, oraz osoby, które oceniają te straty i potem wypłacają te odszkodowania, często używają dronów po prostu do zmonitorowania, zrobienia zdjęć, wykonania takich mapek, naniesień i jak procentowo duże są te szkody. A co do budowy, te drony typowo specjalistyczne do zbierania danych, one często się nie różnią budową. Mają po prostu, są rozbudowane o kamery multispektralne, które zbierają jakby dane na różnych tam wiązkach, przestrzeni jakby światła, może tu źle używam tego słowa, ale chodzi na przykład o bliską podczerwień, więc na tym się opierają te drony. I to, co jest ogółem w rolnictwie, wykorzystujemy te drony, multikoptery tak zwane, czy to będą heksa, czyli mamy te 6 wirników pionowych, takich, tej budowy takiej konwencjonalnej, gdzie, bo drony możemy zauważyć, no, różnego są zastosowania, jak to dobrze wiemy, i różnie są budowy, takie, które przypominają bardziej samoloty, które są wystrzeliwane za pomocą wyrzutni, na przykład powietrza, żeby nie musiały być napędzane właśnie wirnikami, albo są kombinowane, więc w rolnictwie typowo, tak podsumowując, wykorzystujemy te multikoptery tak zwane. Mhm.
0: A czy tak jakbyście mieli postawić teraz taki szybki strzał, taką prognozę, myślicie, że docelowo te drony staną się taką częścią większości gospodarstw, czy mimo wszystko to przez długi, długi czas pozostanie taką, takim mimo wszystko czymś niedostępnym dla przeciętnych gospodarstw rolniczych?
2: Moim zdaniem drony na przestrzeni 10, może 15 lat staną się poniekąd standardem. Nie będzie to standard służący do tego, tak jak wspominałem, że dron będzie nam opryskiwał całe płacie terenu jakimś tam środkiem ochrony roślin, bo prawdopodobnie będzie to nieuzasadnione ekonomicznie, chyba że nadejdą takie rewolucje i to w prawie, ale również po prostu inżynierskim, technologicznym tych dronów, że będzie to bardziej możliwe, ale drony na pewno będą w dużej mierze wykorzystywane do zbierania danych, do ich analizy, do oceny na przykład zawartości chlorofilu w roślinach i oceny ich zdrowotności, w ogóle ich wigoru, turgoru takiego, więc te takie do zbierania danych uważam, że one już są bardzo powszechne, a będą tylko bardziej.
0: Mhm. To w takim razie powiedzmy sobie jeszcze o tym aspekcie, który zawsze, myślę, ciekawi. Cena. Ile to kosztuje? Czy to jest taki bardzo duży wydatek? Jakie są mniej więcej widełki cenowe?
2: Ogółem, no, widełki są szerokie, jak to wszędzie, bo to wszystko zależy od specyfikacji danego drona. Dron sensowny, nazwijmy to, do zbierania takich danych, właśnie wyposażone tam w kamery multispektralne, no w cztery, no zbierające te różne tam wiązki tego światła, tam jest chyba bliska podczerwień, ale również tam niebieskie, zielone, to jest, no pasmo RGD, jeżeli się nie mylę, to jest koszt około 20 tysięcy, a jeżeli chodzi o drony, te takie, nazwijmy to w cudzysłowie, przemysłowe, czyli służące do oprysku albo do nawożenia, to takie dostępne w Polsce na ten moment, jedne z największych dostępnych na rynku tym polskim, to chcę wspomnieć, bo nie wszystko, co jest dostępne na świecie, jest dostępne w Polsce, to koszt około 50 tysięcy złotych. Mhm.
0: Czyli mimo wszystko na ten moment myślicie, że ta cena też czasem się będzie zmieniać? To jest kwestia też tego, że one są mimo dość świeże?
1: Wydaje mi się, że tak, że na przestrzeni tych 10 czy 15 lat, co wspomniał Paweł, na pewno drony stanieją. Znaczy może nie wiem, jaka jest cena ogólna i jaka będzie wartość pieniądza, ale na pewno cena zmaleje, ponieważ będzie to już taki standard i pewnie większa ilość modeli będzie na rynku dostępna dla użytkowników.
0: Czyli też taka pozytywna myśl, że będzie to jeszcze bardziej przystępne, no i też na pewno będzie większa świadomość i więcej osób będzie chociażby wiedziało po prostu o takim wynalazku, to ujmując. Dobrze, to jeszcze dla was w takim razie taka ostatnia chwilka dla przypomnienia naszym słuchaczom. Kiedy, co, jak, gdzie mogą się udać, żeby w tej Triliadzie uczestniczyć?
2: No to tak, Triliada odbywa się już w najbliższy czwartek, to znaczy to jest 21 maja. Triliada się odbywa u nas na kampusie naszego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie w Katedrze Inżynierii Biosystemów. I co? Triada jest wydarzeniem otwartym. Jeżeli tylko ktokolwiek jest zainteresowany, chciałby zobaczyć na własne oczy, jak działamy i na czym polega to nasze działanie, nasza poniekąd praca, no to serdecznie zapraszamy. Niestety zapisy do drużyny już są zamknięte, ale na pewno zachęcamy do udziału na przykład w przyszłorocznych edycjach. To zawsze są te zapisy otwarte, to są... Drużyny są z również innych uniwersytetów niż te, które my reprezentujemy, czyli Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ale zarówno są to drużyny ze szkół ponadpodstawowych, więc tu jesteśmy otwarci i zawsze zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i celebrowania tego święta wspólnie z nami.
0: Świetnie, no to w takim razie jeszcze raz dla wszystkich słuchaczy takie zaproszenie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeśli jesteś studentem, studentką, no to w takim razie doskonała okazja, żeby z tym właśnie, z tą inżynierią rolniczą albo ze sknirem bardziej się zapoznać. Niestety ta nasza audycja dobiega już końca, mi bardzo miło było was gościć tutaj u nas w studiu i raz jeszcze przypomnę, gościłam tutaj Pawła Syma oraz Michała Królczyka. Bardzo wam dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy za możliwość.
0: Dziękujemy, a audycję prowadziła dla was Zuzanna Cyka. Do usłyszenia.
3: Notatki z Poznania.

0: Jest wtorek, godzina 17, to oznacza, że w radiu Meteor Para na Wyspiarską Morawę i przed mikrofonami dla was...
1: Roch Orzechowski.
2: Jakub Siche.
0: Oraz Julia Okoniewska, realizuje nas Jan Salamon. I słuchajcie, to już dosłownie ostatni etap tego sezonu. Czeka nas ostatnia kolejka, jeszcze dzisiejsze dwa spotkania przed ostatni, a wydarzyło się sporo, bo City jest pucharem, no to wiadomo, Jakub przyszedł i wydawało się, że sobie pogadamy o tym, że super, że kubek srebrny ma City, no ale jednak humorki nie najlepsze, bo pewna odchodzi.
2: No właśnie, mamy zaraz ostatnią kolejkę Premier League, to jest jedyna liga top 5, w której jeszcze nie znamy tego mistrza, może dzisiaj poznamy, jeśli City nie wygra spotkanie, ale tyle wydarzyło się na ławkach trenerskich najlepszych angielskich klubów, że po prostu musimy o tym porozmawiać. Gdzieś na drugie sedno, w sumie mam wrażenie, schodzi nam ta miniona kolejka, no bo czy City, czy to też trzeba trochę o Liverpoolu pomówić, czy United, czy Chelsea, tam się tyle pozmieniało, że to będzie priorytet tej rozmowy. No a tak jak mówisz, szczególnie wczoraj gdzieś tam w nocy dostaliśmy informację o tym, że Guardiola po sezonie odchodzi z City, także naprawdę duży, duży news.
1: No nie pamiętam takiego momentu, szczególnie w tym etapie sezonu, bo to nie jest takie standardowe, że mamy maj, mamy końcówkę sezonu, czyli kluby jeszcze się przygotowują do ostatnich spotkań, możliwe, że najważniejszych, i nagle tyle się zmienia i też ustatkuje, tak jak w Manchesterze United, bo tam się akurat trener ustatkował, że tak powiem, na czas dłuższy. No tak, i dzisiaj jeszcze dwa ważne spotkania, gdzie możemy poznać i mistrza, i możemy jeszcze poznać Spadkowicza trzeciego, także tego się dowiemy dzisiaj o godzinie 22-23.
0: Dokładnie tak, ale o tym sobie pogadamy już za chwilę, a my zostawiamy was z utworem Najgorsze Restauracje. Zaraz sobie porozmawiamy o tym, jak najgorzej czują się kibice Manchesteru City.
3: Radio Meteor.

0: W normalnych warunkach rozmawialibyśmy teraz o tym, że City zdobyło już kolejne trofeum do swojej kolekcji.
1: Drugie w tym sezonie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, że no. To w sumie nic dziwnego, klasyczny City. No ale po wczorajszych wiadomościach w nocy o północy, no to jednak to nie jest główny temat. Nawet nie jest głównym tematem to, czy jednak City dalej do samego końca będzie walczyć o tytuł mistrzowski. Tylko będziemy teraz mówić o tym, że odchodzi z klubu legendarny menedżer. Pep Guardiola po ilu? 10 latach?
2: 10 latach.
0: Opuszcza Etihad.
2: No tak, tak jak się przygotowaliście, jak wy się przygotowywaliście w zasadzie do tej audycji, to jeszcze raczej było tylko w planie, żeby rozmawiać o tym FA Cup, później gdzieś tam widzieliśmy te informacje i też postanowiłem dzisiaj o tym trochę porozmawiać. Manchester City wygrał z Chelsea 1-0 w finale FA Cup, 20. trofeum Pepa Guardioli w Manchesterze City, gol bardzo pięknej urody Antoana Semenya, ale ogólnie nie wiem, czy też tak uważacie, jak oglądaliście ten mecz, raczej finał taki do zapomnienia.
1: Dużo, no tak. Dużo
0: z ewentualnie jedną kontrowersją, bo była tak, że ewentualnie powinien być rzut karny dla
2: De Bruyne. To nie jest chyba jedyna kontrowersja z Jean Pedro w ostatnich dniach, bo to, że na Mundial nie jedzie, to też spore...
1: No ale dobrze, że Neymar, tak? Będzie atmosferka.
2: Tak. No tak, Pep Guardiola podobno, bo jeszcze sam Katalończyk tego nie powiedział, klub też na razie nic nie mówi, odchodzi po 10 latach z Manchesteru City. Naprawdę kapitalne 10 lat, jak on nie można raczej powiedzieć, że zastał City drewniane, a zostawił murowane, bo gdzieś tam to City i tak miało renomę 2 lata przed nim.
1: I pieniądze.
2: Tak, pieniądze. Było w tej dekadzie, w której przyszedł Guardiola, już wcześniej mieli 2 zdobyte mistrzostwa Anglii, no ale gdzieś w ogóle to nie był ten poziom, z którym obecnie kojarzymy The Citizens. No, bardzo, bardzo piękna historia. Długo można byłoby się rozpowiadać. 6 mistrzostw Anglii, 1 Liga Mistrzów, ta upragniona, o której zawsze arabscy przedstawiciele chcieli, żeby to zdobył. W końcu mu się to udało w 2023 roku. Gdzieś tam to był chyba ten najlepszy Manchester City, w końcu zdobyli
1: potrójną
2: treble. No i jeszcze tak tam był Super Puchar Europy.
0: Drugi zespół zaraz po Manchesterze United, który potrójną koronę zdobył.
1: Tak, no, to szkoda akurat.
2: Tak, to był debiutancki sezon Erlinga Haalanda, gdzieś tam też z tego to mocno zapamiętamy, ale gdzieś tam koło Guardioli na ławce trenerskiej był wtedy Enzo Maresca jako asystent trenera, no i z tego co donosi Fabrizio Romano czy inni dziennikarze na Wyspach, to właśnie on ma przejąć rolę Pepa Guardioli, podobno Katalończyk sam go wyznaczył do tej roli, także ciekawe, wiadomo, że to jest nowa era. Wiemy, że to będzie zupełnie inny Manchester City. Klub też już myśli, jak uhonorować Guardiolę po tej wspaniałej dekadzie na Etihad Stadium. No i podobno wymyślili, że jedna z trybun będzie nazwana jego imieniem, więc naprawdę duże wyróżnienie, jak to w końcu będzie, jak będzie w ogóle wyglądała cała ceremonia pożegnania Guardioli, bo wiadomo, że odchodzi Bernardo i John Stones. No to trzeba czekać do niedzieli.
1: Tak jest, no a Guardiola też podobno nie jest pocieszony z faktu, że bardzo nie mógł tego ogłosić sam, tylko ogłosił to oczywiście niezawodny Fabrizio Romano. No także taka jest rzeczywistość niestety teraz, że te media, no szczególnie takie postaci jak Romano, który wie wszystko, nie wiadomo skąd, no ciężko ukryć niektóre rzeczy, także Pepowi się nie udało, no ale dalej, no to jest trener, który trochę zmienił to, że Manchester jest czerwony, no w tym momencie raczej nie jest. To się, no zbiegło trochę odejście Fergusona i też przyjście Pepa. Wiem, że to jest kilka lat różnicy, ale no, 2 czynniki, które świadczą o tym, że się ten Manchester zmienił, jeżeli chodzi o kolor, no szczególnie pod względem trofeów. Jeżeli chodzi o Enzo Mareschi, no to ja generalnie uważam, że to jest dobry pick. Wiadomo, że ludzie mogą bardziej pamiętać te nieszczęsne 1,5 roku w Chelsea, ale naprawdę Enzo Maresca sobie, moim zdaniem, bardzo dobrze poradził w The Blues i nie został wyrzucony z pracy przez wyniki sportowe. W sensie, ja tak mówię, raczej to jest moja opinia, ale myślę, że tak było, bo miał gorszy jeden miesiąc, został wyrzucony i to się Chelsea nie opłaciło, lekko mówiąc. Ta też kadencja krótka Roseniora była tragiczna niestety. Także Enzo Maresca jest naprawdę utalentowanym menadżerem, zrobił świetną robotę w Leicester, który wprowadził do Premier League. Tam Leicester nawet nie wiem, czy nie pobił jakiegoś rekordu, albo był blisko pobicia rekordu punktowego w Championship, także no Enzo Maresca jest przyszłością. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo to nie jest samograj w tym momencie Manchester City, chociaż okres ma bardzo dobry, to jednak dużo nowych zawodników, dużo też takich decyzji Pepa Guardioli, które no myślę będą po prostu ciekawe do rozwiązania przez innych trenerów. No a wiemy, że Pep Guardiola jako jedyny potrafił grać taką piłkę, że po prostu no tiki-takę jego słynną oczywiście, co też w Manchesterze City było widać, więc zobaczymy, jak sobie Maresca z tym poradzi, chociaż on też potrafi swoich zawodników zmusić do grania ładnego, efektywnego futbolu.
0: Będzie to ciekawa sytuacja, bo dzisiaj Sam Wallace dla Telegrafa powiedział, że ponoć Chelsea przygotowuje się na potencjalny spór, prawda, z Manchesterem City w sprawie zatrudnienia Enzo Mareski, który, wiadomo, opuścił Stamford Bridge w takiej bardzo atmosferze kontrowersji, niezbyt miłej. I sytuacja wygląda tak. The Blues są niezadowoleni z wpływu, jakie odejście Włocha miało na ich sezon i to może skutkować brakiem występu w europejskich pucharach i ogromną stratą w przychodach. Także tego chyba jeszcze nie grali.
1: A co z tego było nielegalne?
0: Właśnie to jest najlepsze pytanie. Nikt nie wie, o co chodzi po raz pierwszy. Nie wiem, może stwierdzili, że postawią wszystko na jedną kartę, no. Zobaczymy, co to nam wymyślą. Ja myślę, że za chwilkę jeszcze chwileczkę sobie o Pepie Guardioli porozmawiamy, ale o tym na spokojnie. Na razie utwór Na Serio.
3: Radio Meteor.

0: smutno nam się robi na myśl, że możliwe, że za 5 dni będzie ostatni mecz Pepa Guardiolina Etihad. To jest przykra wizja. Oczywiście oficjalnie jeszcze tego nie wiemy, ale prawdopodobnie tak się wydarzy. Dzisiaj spotkanie z Bournemouth, za tydzień z Aston Villą. No i ja mogę powiedzieć, że no, kiedy odchodził 2 lata temu Jurgen Klopp, 2 lata temu to już było, o mój Boże, to, no to część tego wielkiego duetu, która się w ogóle przyjaźniła, i to też kilka fajnych filmików jest, gdzie Jurgen Klopp z Guardiolą rozmawiają jak dobrzy starzy przyjaciele i tak sobie rozmawiają po jakichś meczach o tym, o Jezu, ale mecz mieliśmy, Pep, no fajny mecz mieliśmy, Jurgen, także to, no niestety ten duet się już rozpada, jeżeli chodzi o Premier League. No wiemy, że Klopp obecnie nie trenuje, no zobaczymy, jak będzie z Guardiolą, czy właśnie tak samo jak Klopp po prostu osiągnął wszystko i sobie albo skończy karierę, albo ją przerwie, albo może jeszcze poszuka gdzieś dalej wyzwań, no bo jeszcze na przykład Włoch nie podbił, albo reprezentacji, także zobaczymy, ale wiemy, że to będzie wielka strata dla Premier League i kolejny, po prostu kolejna legenda trenerska odchodzi i teraz nie wiem, czy została jakaś aż taka, na pewno byś kogoś, Julka, znalazła.
1: Znaczy wiesz, no jakieś legendy zostały, no teraz sobie zdałam sprawę, jak popatrzyłam na ławki trenerskie po całej lidze, to jeśli jest ktoś, kto może się pochwalić długim stażem, to jest to David Moyes.
0: No, David Moyes.
1: Stary, dobry David Moyes.
0: Jest legendą.
1: Ale no wiesz, to jest legenda, ale ogólnie Pepa zapamiętamy z tego, jak pozmieniał Premier League, jeśli chodzi o patrzenie na piłkę, z jego konferencji prasowych, z różnych jego tekstów, które już przeszły do memów i przypomniała mi się taka pewna wypowiedź pewnego trenera, którego my się ty rok znasz. Mm-hmm. Taki łysy z brodą Holender. Mm-hmm. I powiedział kiedyś coś takiego, że podziwia zarówno Manchester City i Liverpool, że grają fantastyczną piłkę, ale te ery przeszły już do przeszłości i sobie można to tak podsumować, bo i Kloppa już nie ma, i Pepa już nie ma, także...
0: Naprawdę chcesz wyrazić konkluzję słowami Ten Haga?
1: A czemu nie?
0: Weź ale trochę temu... szacunku dla Pepa Guardioli.
1: Ale słuchaj, on przewidział przeszłość, dlatego możemy powiedzieć, że możemy przejść właśnie do tej czerwonej części Manchesteru, bo teraz hej, jest lepiej, bo nie ma Ten Haga, ale już wiadomo, kto na stałe zostanie w ekipie Czerwonych Diałów i kto to będzie.
0: To będzie Michael Carrick, na 2 lata podpisał kontrakt plus 1 opcja przedłużenia i to jest rzecz, no generalnie wesoła, no bo mimo wszystko Michael Carrick nie jest długo w tym klubie i od jakiegoś czasu, no, to był po prostu trener tymczasowy, także w tak dużym klubie, no, mieć trenera tymczasowego przez tak długi czas i nie być pewnym swojej przyszłości, no to nie jest rzecz, która cieszy kibiców. Teraz przynajmniej wiemy, że zostaje on na stałe, czyli na 2 lata co najmniej, jeżeli kontrakt wypełni oczywiście, a w Manchester United, no kurczę, nie wiem, który ostatni trener wypełnił kontrakt, chyba to był Ferguson właśnie, ale nie będę tego sprawdzał, jestem na 90% pewien, zaraz to sprawdzę, także tak, ale ogólnie rzecz, która może nas cieszyć, pozytywna, a czy Michael Carrick sobie poradzi, no to ja absolutnie tego pewien nie mogę być, myślę, że nikt, bo United wcale jakiejś fantastycznej piłki teraz nie gra, wyniki ma naprawdę dobre, ale pamiętajmy o tym, że Carrick teraz będzie miał okienko transferowe, on też na pewno ma swoje pomysły, no bo jednak ci zawodnicy, których ma, to jest przeplatanka pomysłów Amorima i Ten Haga, także to, że on z tego ulepił trzecie miejsce, to jest moim zdaniem naprawdę świetny wynik i ostatni mecz z Nottingham to też udowadnia 3-1, także bardzo ładnie.
2: 3-2.
0: 3-2, przepraszam, tak.
2: Tak, no ja też myślę, że jak najbardziej decyzja o zatrzymaniu Carricka w United to jest decyzja poprawna. W zasadzie nie pamiętam, kiedy on objął United, teraz jak mi rok przypomnisz, bo...
0: W lutym
2: objął stery Czerwonych Diabłów, wiadomo, że nie był to cały sezon, więc gdzieś tam nie było mowy o tym, żeby walczył czy to z Manchesterem City, czy z Arsenalem o mistrzostwo, no ale ma to trzecie miejsce, już pewne medale będą mieli, Ligę Mistrzów też, tak jak mówisz, nie miał jeszcze swojego okienka transferowego, tak żeby dostosować tych zawodników pod siebie, no ale w ostatnim meczu właśnie Manchester United z Nottingham Forest, który Czerwone Diabły wygrały 3-2, chociażby dla Nottingham Forest, 2 asysty zanotował Elliot Anderson, o którym gdzieś tam się mówi, że być może trafi do Manchester United, pieniądze mają być gigantyczne.
0: Oczywiście, no bo Anglik, nie?
2: Tak, no są
0: młody Anglik.
2: Pieniądze tak naprawdę chore, bo gdzieś tam widziałem, że to może być około 130 milionów, no ale w tym meczu jeszcze Bruno Fernandes zrównał się rekordem asyst z Kevinem De Bruyne i Thierrym Henrym, no ale tak jak można byłoby oglądać ten mecz, to wydawać się mogło, że już dawno ten rekord mógł być przegoniony, bo Brian Bemo tam dużo sytuacji zmarnował po podaniach Portugalczyka.
0: Tak, Brian Bemo ma generalnie to do siebie, że marnuje dużo sytuacji i w ostatnim półroczu to nie jest ten zawodnik, który wyglądał świetnie w pierwszym półroczu tak naprawdę, ale dalej to jest bardzo wartościowy piłkarz dla Manchesteru United i no ten projekt idzie na razie do przodu, także jest to jakaś różnica, jest to coś innego, chociaż no Manchester United ma to do siebie, że lubi, że tak powiem, teasować swoich fanów, że o, teraz to będzie, a potem kolejny trener jest zwalniany. Sprawdziłem to bardzo szybko i tak, Michael Carrick, jeżeli wypełni kontrakt, byłby pierwszym od Fergusona, który po prostu poszedł na emeryturę, ale też kontrakt wypełnił i przyszedł 13 stycznia, także trochę wcześniej niż w lutym, ale to pamiętam, że to był jakoś początek roku i było dość zimno.
2: To chyba był w debiucie, jeśli dobrze pamiętam, to w debiucie chyba w derbach Manchesteru nawet wygrał.
0: Ten
2: okres, że gdzieś tam 2-0 wygrał z Manchesterem City, no więc i ten początek i w zasadzie zakończenie sezonu przez Carricka bardzo dobre. No więc tylko kibice Czerwonych Diabłów, no i cała Premier League może czekać na to, jak dalej rozwiną się losy tego klubu z Manchesteru, no bo już dał jakieś nadzieje, że może to wyglądać naprawdę dobrze.
0: Tak jest, jeszcze tak tylko dodam, że właśnie ten środek pomocy to jest to, czego Carrick potrzebuje w tym momencie, bo no, mieć świetnego Bruno Fernandesza czy Kobiego Mainu, który teraz jest w niezłej formie, to jest coś fajnego, tylko oni nie mają zmienników. Jest Casemiro, za którego zaraz niestety nie będzie i Casemiro w ogóle w ostatnich miesiącach jest w świetnej formie, więc tym bardziej będzie szkoda kibicom United i myślę, że ogólnie kibicom Premier League, bo to jest fajny piłkarz po prostu, że odchodzi, ale ktoś będzie musiał przyjść na jego miejsce, co najmniej dwóch zawodników do środka pola, no i no myślę, że kibice też United marzą o tym, żeby na prawej obronie jednak był inny podstawowy zawodnik niż taki Portugalczyk. Ale podobno Mourinho chce go strzelić do Realu Madryt.
1: Słuchaj,
0: mam nadzieję, że w końcu to się uda.
1: Może ze szkółki waszej ktoś przyjdzie i jakoś to naprawi. No chyba można to podsumować w ten sposób, że kibice Czerwonych Diabłów raczej tak spokojniej trochę patrzą na tą przyszłość. Trochę, wiadomo, stres jest, ale jest to człowiek Carrick, który zna ten klub bardzo dobrze, bo jeśli jest ktoś, kto może niezbyt pozytywnie patrzeć w przyszłość, są to kibice Liverpoolu. No Piotrka co prawda z nami nie ma, jest z nami duchem, ale spokojnie, my sobie porozmawiamy o tym, co się dzieje w Liverpoolu, bo oj,
0: tak jest. O, noc w czerwonym mieście to jest następna piosenka, także ta noc w czerwonym mieście, czyli w Liverpoolu, będzie raczej nieprzespana przez kibiców.

0: poprzednim wejściu, gdy jeszcze rozmawialiśmy o Guardioli i Klopie, to Roch tak wspomniał, że ojej, już 2 lata minęły od odejścia Klopa z Liverpoolu. Tak, że tak szybko. Nie wiem, czy obecnie tak szybko mija czas kibicom Liverpoolu, kiedy muszą oglądać Arne Slota co tydzień. Teraz w piątek znowu po raz kolejny. To już 20. porażka w tym sezonie. The Reds przegrali z Aston Villą, która już jutro gra finał Ligi Europy z Freiburgiem. No i po spotkaniu Arne Slot powiedział takie bardzo mądre słowa, że no, goli strzelamy dużo, ale problem jest taki, że tracimy też ich dużo, nawet więcej.
1: Ajaj.
0: No, stracili ich 2 razy więcej. 2 jedyne gole, które strzelili The Reds, to dośrodkowania Dominika Szoboszlaja na głowę Virgila van Dijk'a, więc tak, te patenty ofensywne dość średnie były na Villa Park.
1: Tak jest, to stałe fragmenty gry, to jest to, w czym Liverpool nadal jest dobry, bo wykonuje je Dominik Szoboszlai po prostu i ogólnie to, co jest dobre w Liverpoolu, sprowadza się najczęściej do tego węgierskiego pomocnika. Dokładnie tak, no i no, nie jest dobrze i właśnie mam teraz taką rozkminkę, czy kibice Liverpool wolą oglądać Arne Slota, czy go słuchać, bo on straszne bzdury gada na
2: Why
1: tych konferencjach. Straszne bzdury, on nie dość, że powiedział to powiedział jeszcze, że no, ale taki wynik na stadionie Aston Villa to jest generalnie całkiem niezły, mógł być gorszy, nie?
2: No, mógł być gorszy.
1: No to prawda, mógł być gorszy, ale mógł być też dużo lepszy i myślę, że od tego powinni
2: wygrać.
1: Mi się wydaje, że od tego powinni wychodzić trenerzy, że wynik może być lepszy niż 4-2, po prostu przegrany, no ale
2: przegrany,
1: ale
2: to wiesz jeszcze w jakim stylu, bo Szoboszlai z jednej strony faktycznie jest jednym z najlepszych zawodników tego sezonu, on po prostu na barach nosi cały ten klub, ale gdzieś jak kilka miesięcy temu po którymś meczu Ligi Mistrzów wspominał, że Steven Gerrard to jego idol, wiele kibiców go porównuje, no to w meczu ze Aston Villa zrobił pewien honorowy gest dla Stevena Gerrarda, też się poślizgnął i Aston Villa to wykorzystała i strzeliła gola na 3-1. Na szczęście dla Węgra to nie był, znaczy okej, to nie był mecz o mistrzostwo, ale w sumie o miejsce w Lidze Mistrzów, czyli w sumie też straty w miarę podobne, ale powiedzieć, że nastroje w Liverpoolu są złe, to trochę jakby nic powiedzieć, a jeszcze trochę do ognia dorzucił Mohamed Salah, który wiemy, że odchodzi po tym sezonie z Liverpoolu, ale dał taki swój oficjalny statement na portalu X, zwanym kiedyś jako Twitter, w którym podkreślał, że w tym sezonie Liverpool się rozsypał już, prawda, oni się z tego nie mogli pozbierać, ponieśli kolejną porażkę, jest to coś bolesnego i coś, na co nie zasługują kibice. I napisał m.in. coś takiego: chcę zobaczyć, jak Liverpool wraca do bycia ofensywną drużyną grającą heavy metalowy futbol, wzbudzającą strach przeciwników i z powrotem staje się zespołem zdobywającym trofea. To już nawet nie jest szpileczka w kierunku Slota, tak mi się wydaje.
0: No tak.
1: No nie, no nie jest. W sensie też można trochę odbić piłeczkę i powiedzieć, że Mohamed Salah też do ofensywnego futbolu Liverpoolu się w tym sezonie nie przyczynił, lekko mówiąc, grając bardzo słabo momentami. No ale no, to jest prawda. Ten sezon jest w wykonaniu Liverpoolu co najmniej rozczarowujący, szczególnie w porównaniu do poprzedniego występ i w Premier League, teraz 5. miejsce, Aston Villa przegoniła Liverpool i praktycznie ten już, no nie ma, no absolutnie już nie ma szans na 4. miejsce, jeszcze może trochę drżeć o to 5., ale to gdyby Bournemouth ich przegoniło, jest na to teoretyczna szansa, 4 punkty, 1 mecz zaległy, no ale spotkanie z Manchesterem City będzie raczej trudne dla tej drużyny, potem jeszcze Nottingham, które też akurat ostatnio całkiem gra nieźle, ale no to by było już chyba taka wisienka na torcie, gdyby Liverpool miał nowego trenera, jeszcze grałby w Lidze Europy w przyszłym sezonie.
2: A ja ci powiem, że jest dodatkowy powód, dla którego to jest ciężki sezon dla kibiców Liverpoolu. Nie dość, że jest to tragiczny sezon po wygranym mistrzostwie Anglii, to jeszcze po tym, jak w letnim okienku wydali ponad 400 milionów funtów.
1: No tak, no taki angielski widzewłódź.
2: Kolor się zgadza.
1: Mam nadzieję, że Piotrek nie słucha, bo teraz to naprawdę zdenerwowany.
2: Pozdrawiamy Piotra Stachura, który cierpi z Liverpoolem. No jedyne co na pocieszenie Piotrkowi mogę powiedzieć, że hej, przynajmniej nie walczycie o utrzymanie jeszcze.
0: Tak, no.
2: Chociaż w przyszłym sezonie zobaczymy, co będzie, bo Slot też deklaruje i podkreśla, że on myśli o nowym sezonie, że zobaczymy, jak będzie okienko wyglądać, że to okienko transferowe też będzie kluczowe. Okej, wydadzą znowu, nie wiem, 500 000 i połowa składu się połabie.
0: No właśnie, zależy, jak oni wydadzą te 500 000, bo jak znowu za tam te prawie 500 000 kupią tylko czterech zawodników, to będzie co innego niż jak kupią pięciu, tak jak mówiliście o Mo Salahu. Mo Salah raczej w tym sezonie zamiast tego heavy metalu to gra bardziej jakiegoś soft rocka. Wiemy, że nie jest to w żaden sposób dobra forma Egipcjanina, wiemy, że to już też jest koniec. No ale patrząc na to, ile wydali na ofensywnych zawodników The Reds w tym sezonie, to tak jak tutaj patrzę na ustawienie z piątku 4-2-3-1, gdzie ofensywnymi zawodnikami był Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoa i Cody Gakpo, no to wygląda to dość średnio. Wiadomo, Rio jest młody, Szoboszlai też coś zrobił, Curtis Jones i Cody Gakpo, no to raczej nie są zawodnicy, na których chce się bazować ten atak. Tak mi się bardzo kojarzą memy, nie wiem, czy gdzieś tam widzieliście, tak bazując na składach z FIFA, że jakby Arne Slot miał nieograniczony budżet, to bym tam nakupował najlepszych zawodników w historii futbolu, Pele, Maradonę, Messiego, Ronaldo, ale po lewej stronie cały czas byłby tam ten Cody Gakpo. No to tak wygląda właśnie w tym Liverpoolu, że ma tak cały, nie wiadomo w zasadzie dlaczego, cały czas ma to miejsce w podstawowej jedenastce. Nie wiem, czy skuszą się na jakieś zastępstwo na lewe skrzydło w następnym sezonie, czy będą planowali raczej to, żeby Ngumoa zajął to miejsce na lewej flance.
2: No zobaczymy, czy w ogóle Slot zostanie właśnie w Liverpoolu. Ja tak tylko powiem, że wiadomo z ostatniej chwili, Antonio Conte zdecydował się opuścić Napoli w tym sezonie, więc no, kto wie, może sobie wezwał Włocha na ławkę trenera, wielkiego Włocha, który prowadził m.in. Chelsea w Premier League i pogadamy
1: sobie... I to Tottenham,
2: dokładnie tak, ale akurat już za chwilę...
0: będzie grał w takim
2: tak,
0: razie.
2: Już za chwilę porozmawiamy sobie właśnie o Chelsea, bo tam wiemy, kto będzie nowym trenerem i też, żeby zabolało kibiców Liverpoolu.
1: To jest kolejna rzecz, bo mówili, no dobra, jak ten Slot odejdzie, go tam zwolnią, no to będziemy mieli Szabiego Alonso, ale Szabie Alonso pokazał pewien palec w stronę kibiców Liverpoolu chyba, bo wybrał inny klub z innej części Anglii. Jeszcze tak tylko chciałem powiedzieć, że Curtis Jones i Szoboszlai to chyba zagrali na każdej pozycji w tym sezonie, tylko nie na bramce. A teraz posłuchamy sobie trochę autopromocji naszych audycji, które możecie usłyszeć w Radiu Meteor, a potem Industry Baby od Lil Nas X.
3: Autopromocja.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Wiemda
4: i Adam Zawadzki.
7: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
8: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
9: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: kibice Liverpoolu mogą tylko płakać i widząc, jak Xabi Alonso wybiera Chelsea. I o ile z perspektywy Chelsea wybór Hiszpana na menedżera to nie najgorszy pomysł, to ja się tak zastanawiam, czy z perspektywy samego Alonso wybranie The Blues to był najlepszy pomysł?
1: No generalnie wybranie The Blues to nie jest pomysł w tym momencie jakkolwiek dobry na samym papierze, ale no jeżeli mu się uda, no to będzie legendą w takim przekonaniu, bo Chelsea to od paru lat już niezły burdel pod wieloma względami kadrowymi, czy zarządzania i ogólnie no, po właściciela, który no, ma dość, że tak powiem, luźne podejście bardzo do wydawania pieniędzy i nawet nie wie za bardzo na co. Także w Chelsea jest naprawdę duży harmider pod tym względem i Enzo Maresca jest jedynym trenerem, który w tym okresie sobie jakkolwiek poradził, ale no, został dość szybko ukrócony. Xabi Alonso jest trenerem, no, który ma naprawdę ogromny potencjał. W Leverkusen też jak przychodził przecież do Bayeru, to ten klub był blisko spadku w ogóle i naprawdę był on w bardzo słabej sytuacji. Zdobył mistrzostwo w świetny sposób, nie przegrywając prawie meczu w sezonie, chyba tam przegrał dopiero w finale Ligi Europy z Atalantą 3-0, co było dość zaskakujące, a tak to nie było żadnej innej porażki, na pewno w lidze, i potem kolejny sezon też całkiem niezły, no i potem ta nieszczęsna kadencja w Realu Madryt, który w tym momencie akurat może być większym chaosem niż Chelsea, przynajmniej te ostatnie tygodnie, miesiące, także zdecydowanie myślę. No i w Realu Madryt sobie nie poradził, ale tak jak Enzo Maresca, myślę, że Xabi Alonso stracił pracę nie tylko ze względu na wyniki sportowe, raczej wyniki sportowe były gdzieś tam na drugim tle, a raczej chodziło o charakter, o jego sposób zarządzania klubem, który mógł się nie podobać pewnemu francuskiemu dyktatorowi. Ale to tylko teoria.
2: Tak, Roch mówił, że bardzo ciężko znaleźć ostatnich trenerów Manchester United, którzy wypełnili cały kontrakt. Myślę, że w przypadku Chelsea to zadanie byłoby równie ciężkie.
1: Tak.
2: Bo czy to jeszcze za Romana Abramowicza, czy teraz za Todda Bowley'ego, raczej ci wszyscy menadżerowie przedwcześnie kończyli swoje umowy. No i tak samo Alonso skończył przedwcześnie umowę z Realem Madryt. Raczej nikt się nie spodziewał, że tak szybko będzie, tak krótko będzie trwała ta przygoda Alonso z klubem, który reprezentował jako zawodnik przez wiele lat, bo w końcu poprowadził ich tylko w 34 spotkaniach. Teraz on idzie do Chelsea. Były trener Chelsea, Jose Mourinho, będzie od następnego sezonu najprawdopodobniej trenerem Realu Madryt. No i jeśli on przejąłby Chelsea w takim samym stylu, jak gdzieś tam przejmował Bayer Leverkusen, no to Chelsea naprawdę może wrócić do lat swojej chwały. Pytanie tylko, jak bardzo będzie mu po drodze z zarządem, bo chociażby wiemy z kadencji Enzo Mareski, że raczej i Włoch, i Amerykanin Todd Bowley mieli gdzieś tam inne wizje tego, jak ma wyglądać ten klub. Jeśli to będzie wyglądało podobnie w stosunku Bowley-Alonso, no to też będzie problem, bo wiemy, że filozofia gry Alonso też gdzieś jest tak, no chociaż trochę podobna do Enzo Mareski. W końcu tam gdzieś razem dojrzewali jako trenerzy gdzieś tam pod opieką Pepa Guardioli, no ale wiemy, że Xabi Alonso jest o wiele bardziej już obytym trenerem, bo chociażby wygrana Bundesligi przerwali tą hegemonię Bayernu, czy finał Ligi Europy, Puchar Niemiec, coś tam już w karierze nas zdobywał.
0: Przerwał hegemonię Bayernu na dosłownie jeden sezon, także tak. To jest coś.
2: Ciężko na długo, nie?
0: Ciężko jest na długo, ale wydaje mi się, że właśnie tak jak podkreślaliście, ten problem może być z zarządem, żeby się dogadać, bo jednak Alonso już się nie dogadywał z zarządem Realu Madryt, nie dogadywał się z piłkarzami, więc jeżeli może pan Bowley i wszyscy w The Blues trochę może zmądrzeją i stwierdzą, hej, może trochę ten menedżer niech ma do gadania, niech sobie sprawdzi tą ławkę i nie wiem, pozbędzie się części piłkarzy. Do Strasburga najłatwiej ich oczywiście będzie wysłać, albo do innych lig, skupią pewnie może kogoś z Brighton znowu, ewentualnie mogą obchać któregoś zawodnika, na przykład Arsenalowi. Także Garnacho ewentualnie wiemy, gdzie ewentualnie przejdzie, bo myślę, że jeżeli Xabi zobaczy Garnacho, no to nie będzie specjalnie zadowolony. Ale mówię, jest kilka opcji. Strasburg, Arsenal, nie wiem, gdzie jeszcze ewentualnie tak zwane przez fanów piłki na tę piłeczkę odpadów Chelsea gdzieś może wylądują, ale mówię, ja mam po prostu tą obawę najbardziej, że Alonso pokusi się w końcu z tym zarządem, bo on też chyba nie ma aż tak długiego kontraktu.
1: No nie, nie dostał jakiegoś bardzo długiego, z tego co pamiętam, to też mniej więcej podobne jak Carrick, chyba 2 lata, także nie tak sporo, ale właśnie te 2 lata zauważyłem, że w ostatnim czasie, a ostatnim to jest akurat tutaj szerokie słowo, gdyż Jose Mourinho 2 lata trenował Chelsea za swojej drugiej kadencji, tak, za pierwszej kadencji 3 lata i to są najdłuższe generalnie kadencje w Chelsea, przez ostatnie prawie 20 lat. Antonio Conte miał 2 lata, a Claudio Ranieri miał 4. I to jest absolutny rekord, jaki znalazłem w tym wieku. 4 lata Claudio Ranieri. No więc no każdy klub Premier League ma taką swoją legendę, która była trochę dłużej. No jestem Pochettino w Tottenhamie. Mm-hmm. Myślę, że trochę uważany za jakąś legendę w pewien sposób. Może nie legendę, ale wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: Tak.
1: W Manchester United oczywiście Ferguson, w Liverpool oczywiście Klopp, Guardiola i tak dalej, i tak dalej. No w Chelsea nie ma takiego trenera po prostu, no jest Mourinho, jest może Tuchel za tą Ligę Mistrzów, po której i tak odszedł, także tam jest ten problem, więc Xabi Alonso nie ma wcale tak trudnego zadania, jeżeli chodzi o pobicie jakiegoś rekordu kadencji, bo wystarczą 2 lata, on będzie już w ścisłej topce w tym wieku, także w Chelsea jest ten problem z trenerami od dawien dawna, w ostatnich latach to w ogóle jest jakaś naprawdę straszna pasa, jeżeli chodzi o celność wyboru trenerów, no chociażby Graham Potter, no i Frank Lampard, co też...
0: W Chelsea, ale przypomniałeś.
1: Tak. Graham Potter, nie wiem, która właśnie kadencja była gorsza, czy Lampard, czy Potter, nie pamiętam już tak dokładnie.
2: Jak,
1: ale
2: właśnie tak mówisz o tych wszystkich trenerach, no też trzeba pamiętać, że w tym czasie Chelsea zdobyła chociażby Ligę Mistrzów z Tuchelem, były Premier League z Antonio Conte, czy wcześniej tam z Mourinho, no i żaden z tych trenerów, który bądź co bądź osiągał niesamowite wyniki, nie zostawał na dłużej, gdzieś tak. Tam nawet po tych sukcesach, gdzieś tam zawsze czy jakieś spięcie z zarządem, czy słaba forma w następnym sezonie powodowały, że oni nie utrzymywali tej pracy. To jest w ogóle ciekawe.
1: To jest ciekawe, tak.
0: Tak, to jest ciekawe, a ciekawe będzie to, jak ostatecznie zakończy się ten sezon, bo tak jak już opowiadaliśmy kilkukrotnie, przed nami ostatnia kolejka i niedługo poznamy mistrza i ostatniego spadkowicza i jeszcze kto sobie pogra w europejskich pucharach, ale zaraz to sobie jakoś spróbujemy podsumować.

0: Już jutro być może poznamy pierwszą angielską ekipę, która zdobędzie trofeum europejskie w tym sezonie. Aston Villa rozegra finał Ligi Europy z Freiburgiem i aż mi się wspomnienia z Bilbao przypomniały. Niesamowita noc, najtrudniejszy mecz piłki nożnej w historii, ale hej. Jest w gablotce, jest.
1: Przez sekundę nie wiedziałem, o czym mówisz i byłem trochę szczęśliwszy. Tak szczerze, nie wiedziałem, o jakim meczu mówisz, ale wieczór w Bilbao, tak. Faktycznie. A jeszcze Athletic, a nie, Sevilla kiedyś wyeliminowała United. Ale dobra, United będzie grało w Lidze Mistrzów, bo oni tak honorowo stwierdzili. W tym sezonie sobie odpoczęli, a w następnym Liga Mistrzów. Idziemy w to na cało. Jeżeli chodzi o Aston Villa, no to zdecydowany faworyt, myślę, i na papierze Freiburg to jednak taka drużyna, która zaskoczyła w tym sezonie.
0: Pierwszy finał europejski dla nich.
1: Tak, tak, więc jest to zaskoczenie. Oczywiście no pewnie dużo ludzi będzie trzymać kciuki za ten Freiburg, też myślę, że to zawsze byłaby jakaś fajna historia, ktoś inny, ale Aston Villa no raczej wygląda dobrze. Emiliano Buendia ostatnio jaka forma. Jakoś tak wstał z tej ławki i teraz naprawdę się porusza, jakby znowu miał 20 kilka lat, a to jest zawodnik, znaczy ma 29, ale właśnie ja myślałem, że ma 35.
0: Tak, nie wiem czemu. Łotki jest też ostatnio Łotki w niezłym gazie. W tym sezonie.
1: Także teraz Aston Villa naprawdę wygląda nieźle. No w meczu z Liverpoolem grali naprawdę jak z nut, szczególnie tam pod koniec, jak się Liverpool otworzył. Także to jest raczej faworyt do wygrania tego pierwszego trofeum, ale zobaczymy. Freiburg może zawsze zaskoczyć, stworzyć jakąś fajną historię. Ale Matty Cash, no będziemy tutaj patriotycznie kibicować.
2: Tak. A też pamiętajmy, że trenerem Aston Villa jest oczywiście Mr. Europa League himself.
1: No
2: czyli
1: tak, tak.
2: Tak, czterokrotny już zdobywca tego trofeum, chyba trzy razy z Sevillą, raz z Villarrealem, jak dobrze pamiętam. Teraz ma okazję na piąty raz zdobycie Ligi Europy, teraz po raz pierwszy z angielskim klubem. No więc gdzieś tak na pewno to będzie jeden z najczęściej triumfujących trenerów w tych rozgrywkach. Nie wiem dokładnie, jak to tam wygląda. Może już jest na pierwszym miejscu, teraz tego nie sprawdzę. No ale właśnie też poza tym, że poza finałem Ligi Europy jutro mamy jeszcze dzisiaj spotkania i dzisiaj jedni mogą przestać marzyć o mistrzostwie, a drudzy mogą przestać mieć koszmary o spadku.
1: Tak jest.
0: Tak, bo jak nawiązuję do Bilbao, to była taka słynna przyśpiewka 17th, I don't know how we've made it in Bilbao, no to teraz Tottenham też jest 17, ma 2 punkty nad West Hamem i jeżeli Totki wygrają na Stamford Bridge z Chelsea, wtedy ma gwarancję utrzymania się w Premier League, już ostatnia kolejka będzie nieważna. W przypadku remisu też jest dosyć ciekawa sytuacja, bo jeżeli Tottenham zremisuje, ale na następnej kolejce przegra, a West Ham wygra, no to będzie miał przewagę w bilansach bramkowych, bo chyba West Ham musiałby...
1: W meczach też.
0: Tak, ale West Ham musiałby chyba z 10 goli strzelić, więc...
1: Tak, ale bezpośrednie mecze się pierwsze liczą.
0: Chyba tak.
1: Tak, więc wtedy remis już wystarczy Tottenhamowi ogólnie.
2: Nie, liczy się bilans.
1: A bilans, to przepraszam.
0: Bilans.
1: Ja jestem ekstraklasowy bardziej, to przepraszam,
0: tak,
1: tam jest inaczej.
0: Tak, liczy się bilans, więc dzisiejszy mecz będzie oczywiście na stresie, bo ostatni raz, kiedy Spurs wygrali na Stamford, no to było jeszcze za czasów Pochettino i słynna bitwa o Stamford Bridge, także nie mogę się bardzo doczekać. Myślę, że ciśnienie mi skoczy naprawdę bardzo wysoko.
1: A jak to tak się utrzyma, to De Zerbi na stałe?
0: No, znaczy on ma tam kontrakt,
1: ale
0: chyba na kilka lat.
1: Czy byś chciała, żeby wtedy został na dłużej?
0: Nadal nie jestem pewna jego wyboru, zwłaszcza, że on po pewnym czasie zaczyna jakoś trochę psuć atmosferę w szatni, ale jak na razie naprawił to, co jest w tym klubie, więc mnie to cieszy. Na razie ja chcę najbardziej po prostu usłyszeć to magiczne zdanie: Tottenham utrzymuje się w Premier League.
1: Okay.
0: Ja tylko chcę to usłyszeć.
1: Dobrze, a Manchester City z Bournemouth, myślisz, Kuba, że są jakieś szanse ogólnie na mistrza, czy to już jest zakopana sprawa?
2: Jeśli chodzi o terminarz, który ma przed sobą Manchester City, czyli te dwa spotkania z Bournemouth i Aston Villa, no to chyba nie mogło się trafić gorzej, bo tak naprawdę Bournemouth chyba od stycznia nie przegrało żadnego spotkania w Premier League. Aston Villa też na pewno jest w gazie, choć też zobaczymy, awans ma pewny do Ligi Mistrzów, jak jeszcze wygra Ligę Europy, to w zasadzie w sobotę o nic nie będzie grało, ale gdzieś tak po wczoraj mam wrażenie, że u wszystkich kibiców raczej zeszło na drugi poziom to mistrzostwo. Gdzieś to trzeba się nacieszyć jeszcze tym, że to jest w zasadzie najprawdopodobniej ostatnie 180 minut Pepa Guardioli jako trenera na angielskich boiskach, jako trener Manchesteru City, bo wątpię, że gdziekolwiek jeszcze pójdzie do Premier League, no może gdzieś tam jako trener reprezentacji zagra przeciwko Anglii na Wembley, no ale na razie nie ma co o tym mówić, trzeba się cieszyć z tego, że Guardiola jeszcze ma jakąś szansę pograć w Anglii, no i jeszcze trzeba zobaczyć, co z tym Tottenhamem. Dzisiaj będziemy mieli naprawdę dużo rozstrzygnięć bardzo ważnych w kontekście i mistrza, i spadkowicza, a w niedzielę poznamy wszystkich reprezentantów Anglii w europejskich pucharach na następny sezon.
0: Dokładnie, zapraszamy już za tydzień, gdzie poznamy wszystkie odpowiedzi na ważne pytanie, jeśli chodzi o Premier League, a dzisiaj byli z wami
1: Rocha Rzechowski,
2: Jakub Cichy,
0: Julia Koniewska, realizował nas Jan Salamon, a my zapraszamy od 18 na Przestrzeń Kultury.

0: wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Przestrzeń kultury.
2: Natomiast u nas w studiu nie spadł papierowy księżyc, tylko spadł meteor, ponieważ znajdujemy się w Radiu Meteor, taki suchar na początek. Natomiast zgadzam się z przedmówcą, który mówi, że wybiła godzina 18, a jako, że mamy wtorek, no to możemy mieć tylko jedno na antenie, czyli przegląd kultury. Czyli po prostu w skrócie będziemy mówić o tym, co się w Poznaniu kulturowego, kulturalnego dzieje, co można robić, żeby wyżyć się artystycznie, bądź po prostu inaczej się wyżyć, albo po prostu spędzić ciekawie czas. Więc
3: zostańcie z nami na tą godzinę. Dzisiaj Przestrzeń Kultury poprowadzą dla was
2: Dominika Seweryńska
3: oraz Julia Cicha, a realizować nas będzie Jan Salamon. Najpierw posłuchamy jednak sobie Fleetwood Mac oraz utworu The Chain.

0: piękna pogoda za oknem, ale zaczniemy od czegoś, co może nam się bardziej kojarzyć z aktywnością uprawianą wewnątrz jakiegoś pomieszczenia. Szkoła baletowa Anny Niedźwiedź, ulokowana na Jeżycach, zaprasza na drzwi otwarte. Będziecie mogli się dowiedzieć wszystkiego, co chcecie o balecie i spróbować go poćwiczyć. To już 23 maja od godziny 11. Dodatkowo będą również różne grupy wiekowe. Będzie balet dla najmłodszych, dla dzieci od 6 roku życia, 12, zajęcia z tańca współczesnego od 9 roku życia oraz nabór na profil zawodowy baletowo-taneczny.
1: Ja ogólnie patrzę i widzę właśnie od 12 roku życia dla młodzieży, ale no nie podali górnej granicy wieku. Myślisz, że my się zaliczamy do młodzieży? Ja
0: myślę, liczę na to.
1: Ja też bym chciała się jeszcze zaliczać do młodzieży, ale no w sumie no nie podali górnej granicy wieku, nie?
0: Jak dla mnie, ja zaproszę w ogóle moją mamę i pójdziemy razem i mam nadzieję, że ze słuchaczami się zobaczymy na miejscu.
1: Tak, a jeszcze przy okazji można zobaczyć wystawę Teatru Kortik, ponieważ Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź właśnie współpracuje z Teatrem Kortik, który, podam ciekawostkę, został właśnie stworzony po to, żeby studenci, uczniowie tej szkoły mogli sobie ćwiczyć na deskach prawdziwego teatru.
0: Piękna sprawa. Jeżeli nie możecie trafić, to na pewno pokieruje was wielki, piękny mural na ulicy Mansfelda. Z podobnych niecodziennych wydarzeń, takie, które nie zdarzają się za często, premiera książki i spotkanie z autorką Pułapek Codzienności w księgarni z bajki na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Jeżeli jesteście z okolic Piątkowa, to możecie wpaść w czwartek 21 maja o godzinie 9 oraz 11.
1: Będzie to właśnie premiera książki. Ja ogólnie bardzo lubię nazwę Wichrowe Wzgórza Osiedle, ponieważ brzmi to tak ładnie i artystycznie.
0: Na pewno lepsza niż poprzednia.
1: Na pewno. Więc no w sumie co? Mamy szkołę baletową, mamy premierę książki, prawda? No jest to już trochę rzeczy do robienia w tym Poznaniu. Natomiast będzie tego jeszcze dużo, dużo więcej przez całą następną godzinę. Dlatego zapraszamy i proszę się nie rozłączać. Natomiast my na chwilę was zostawiamy z muzyką.

0: My znowu przechodzimy do wydarzeń związanych z czytaniem. No, jakby nie było przestrzeń kultury, tutaj nie da się tego nie mieć. Ja się z tego bardzo cieszę, ja lubię czytać i uważam, że warto czytać.
1: I dlatego was do tego zachęcamy. Zachęcić was może również Festiwal Fabuły, który odbędzie się w Centrum Kultury Zamek w ramach serii wydarzeń Zamek Czyta. Dużo, dużo, dużo eventów się odbędzie. Od 19 maja do 23 maja możemy przedstawić po kolei, co będzie się działo w dane dni.
0: A będzie tego dużo, ponieważ codziennie coś i w różnych też godzinach, więc nawet jeśli macie nie do końca czas, no to zawsze coś się znajdzie dla każdego. Ja zacznę od wtorku, ponieważ to już się zaczyna się dzisiaj, już się zaczęło właściwie. Nie, zacznie się od godziny 19, więc jeszcze jest czas, 50 minut niecałe, żeby dotrzeć w razie co. Tak czy inaczej, o godzinie 19 mamy premierę Kasper i Margit. Będzie to spotkanie autorskie z Maciejem Płazą. Prowadzony przez Marcina Jaworskiego i Agę Zano. Będzie również to wydarzenie transmitowane przez CK Zamek i Zamek Czyta. Natomiast o godzinie 21, również dzisiaj, odbędzie się nocne czytanie, gdzie czytać będą studentki kierunku sztuka pisania na UAM. Będzie to Ewa Chylak, Joanna Dąbrowska i wiele, wiele innych osób.
1: Między innymi nasza była redakcyjna koleżanka Ola Grzelak, także również osobiście zapraszamy. Następnie 20 maja, środa, zaczynamy dość wcześnie od godziny 10. Marginesowe love, zależy czy chcemy zrymować. W czym kocha się literatura najnowsza? Prowadzą Zuzanna Stasiak oraz Adrianna Marczak. Następnie godzina 17, fabuły w szkole, debata na temat właśnie tego. Prowadzi Joanna Roszak z gościnnym udziałem Aleksandry Korczak, Mikołaja Marcela oraz Krzysztofa Maja. Godzina 19, wywiad z Tomaszem Forro oraz Tomaszem Szerszeniem. Spotkanie autorskie na temat reportaży wojennych. I o godzinie 21 coś na temat literatury poznańskiej. Patryk Załaszewski, Lidia Karbowska, Marta Maciejewska i Antoni Natosiek.
0: Dużo, dużo tego. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze teraz przechodzimy do dnia numer 3.
1: W połowie jesteśmy dopiero.
0: Tak, no. Do czwartku. Dzień numer 3 w czwartek. Od godziny 16 mamy znowu sztukę pisania. Będzie to debata Michaela Kula, Grzegorza Olszańskiego i Piotra Sadzika w sali pod zegarem. Natomiast o godzinie 18 będzie Pisarz na wojnie, Serhii Żadan, znowu spotkanie autorskie. Godzina 20 w Teatrze Życia, w Teatrze Pamięci, Weronika Murek i Paweł Sołtys, znowu spotkanie autorskie.
1: 22 maja w piątek, godzina 17, Działać literaturą, debatę, którą poprowadzą Inga Iwasiów, Przemysław Czapliński i Grzegorz Jankowicz. O 19 gala Poznańskiej Nagrody Literackiej, którą poprowadzi Marcin Głowiński. I już tak kończąc sobotę, która również będzie obfita w wydarzenia, kolejna rozmowa z cyklu Pisane w Poznaniu. O godzinie 15 wręczenie studenckiej nagrody literackiej z Buta oraz spotkanie z jej poprzednią laureatką Karoliną Krasny. O 16 premiera Suchych Strug Wita Stoszaka oraz spotkanie autorskie właśnie z tym autorem. O godzinie 18 laureaci nominowani do nagrody stypendium imienia Stanisława Barańczaka. I na sam koniec o godzinie 19.30 spotkanie z Dorotą Masłowską. Zarówno jeżeli lubicie jej literacką twórczość, jak i muzyczną, myślę, że dużo okazji na to, żeby się z nią spotkać, nie ma.
0: Więc jeśli ktoś wytrzymał ten nasz długi wywód a propos całego tygodnia czytania w zamku, ten może się zainteresować też, ile będzie kosztowało takie wejście, ponieważ nie jest ono darmowe. Na pojedyncze spotkanie bilet kosztuje 7 zł, natomiast cały karnet festiwalowy, jeśli byście chcieli już więcej takich spotkań zobaczyć, kosztuje 50 zł i są one dostępne w kasach CK Zamek i online na bilety24.
1: Serdecznie polecamy, a teraz wracamy do tej muzycznej strony. Przed wami Łona z utworem Jedziesz.

noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić.

bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

bo jest ten moment, że jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy Gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: wracamy do Was z premierami, tym razem filmowymi w kinie pałacowym, które no jest ich całkiem sporo jak na to, co się wydarzy w najbliższym czasie. Majowy cykl DKF przedstawia dość intrygujące debiuty. Najbliższy już jutro, 20 maja, Arco w reżyserii Hugo Benvenus z Francji. Film dość krótki, 88 minut. Jeżeli to was zostawi niedosyt, to możemy polecić Chronologię wody w reżyserii Kristen Stewart. Film z zeszłego roku, który zdobył nominację do Nagrody Nowe Horyzonty oraz na festiwalu w Cannes. Prawie, że dwa razy dłuższy, blisko dwie godziny.
1: Natomiast ja myślę, że warto by było też wspomnieć, o czym są te filmy. Więc ja tutaj powiem o filmie Arco, który powiem wam, że naprawdę zaciekawił mnie swoją okładką. Jest ona na pewno dość, może nie wiem, niespotykana, trochę taka inna niż większość. Natomiast sam zarys fabuły brzmi tak. Arco cofa się w czasie o 850 lat do roku 2075. Jest to świat, w którym rządzą roboty, a natura jest w zagrożeniu. Dzięki pomocy nowo poznanej Iris, bohater spróbuje odbyć jeszcze jedną podróż przez stulecia i wrócić do domu.
0: No to musi być naprawdę dużo tej akcji napakowane w tych półtorej godziny. Jeżeli jednak chcecie coś bardziej intymnego, osobistego, to może was zainteresować Chronologia wody. Opowiada ten film o młodej pływaczce, która pogrążyła się w uzależnieniach i próbuje odnaleźć siebie na nowo.
1: Okej, twój opis był zdecydowanie trochę różniący się ode mnie. Jeszcze w ogóle muszę coś rzucić, bo właśnie widzę piękne zdanie o filmie Arco, którego nie mogę nie powiedzieć. Uwaga, brzmi ono tak. Trzeba znaleźć porzucony w lesie diamentowy amulet, aby albo stworzyć tęczę, a przy okazji nie dać się złapać tajemniczej trójce wścibskich braci.
0: Tak, jest to.
1: No, jest to na pewno coś ciekawego.
0: Brzmi jak film, gdzie po prostu akcja nie odpuszcza na ani minuty. Jeżeli was to zainteresowało, każdą środę o godzinie 19.30, czy to jutro na Arco, czy za tydzień na Chronologię wody, bilety kosztują 16 zł za sztukę.
1: Więc nie jest to jakiś bardzo majątek, a też jest to taka całkiem godzina już wieczorna, więc myślę, że tak na zakończenie ciężkiego dnia można się wybrać i albo się troszeczkę, jak ja to lubię powiedzieć, odmurzyć, albo właśnie wręcz domurzyć. Natomiast my przechodzimy teraz do muzyki, ponieważ następne wydarzenia będą czekać na nas już za chwilę.

0: Radio Meteor.
1: Były już wydarzenia książkowe, były wydarzenia filmowe, ale kto opowie o tych wydarzeniach różnych, różnistych, takich innych? Oczywiście, że my opowiemy i wam je przedstawimy. Jeżeli lubicie być aktywni, macie w sobie pierwiastek sportowy, to możecie uczestniczyć w wydarzeniu zwanym Miejskim Świętem Rowerowym Poznań. Odbywa się to w całym mieście, choć punkty zbiórki będą głównie w centrum na Starym Rynku, ale nie polega to tylko i wyłącznie na jeździe na rowerze. Dzisiaj odbywają się warsztaty projektowania i wykonywania rowerów. Na to niestety trochę już za późno, ale przez najbliższe parę dni również będą się odbywać inne warsztaty z tego tytułu. Na przykład jutro od 17 warsztaty serwisowania rowerów. To jest mega przydatne. A o 17.45 można również sobie zrobić takie środowe rundki wokół miasta.
2: Będzie ich też bardzo dużo i różnych takich wydarzeń, nawet aż do niedzieli, więc jest to naprawdę tydzień pełen rowerów. W ogóle powiedz mi, czy ty lubisz jeździć rowerem?
1: Lubię, ale jakoś tak zawsze jak wsiadam na rower, to mi guma wskakuje w kole, w oponę i mi potem przykro jest. Także mam nadzieję, że te warsztaty serwisowania rowerów mi się przydadzą.
2: No na pewno by się przydały. Mi nigdy guma nie strzeliła, ale natomiast raz miałam sytuację, gdzie mi się błotnik wywalił cały. Jechałam z takim błotnikiem w plecaku, takim długim, długim wystającym z plecaka, bo nie umiałam tego założyć, więc jeśli lubicie jeździć rowerami, tak jak Julia, albo nie umiecie za bardzo, tak jak ja, to myślę, że właśnie takie wydarzenie, w którym troszeczkę możecie się poruszać z uczestnikami, którzy radzą sobie troszeczkę lepiej, no to myślę, że może być to okazja dla was.
1: Każdego dnia będzie się jakaś jazda odbywała, ale jeszcze tak a propos wydarzeń niepowiązanych z jazdami, w sobotę odbędzie się prelekcja na temat tego, jak się zmienił Poznań przez ostatnie 20 lat z perspektywy rowerów, a już nazajutrz kurs jazdy dla początkujących. Nawet jeżeli średnio umiecie, to jak Dominika, to można wpaść.
2: Można. My już teraz przyjdziemy, zostawimy sobie troszkę te rowery z boku, mimo że będą nam towarzyszyć cały tydzień, ponieważ przejdziemy do wydarzenia, które ja uważam brzmi wspaniale, ponieważ sam jego tytuł jest cudowny, a zwłaszcza to, co jest napisane na jego plakacie. Oczko lewe, oczko prawe, jak zacząć robić na drutach? Pierwsze kroki.
1: Dokładnie. Głogowska 27, Centrum Zero Waste Podzielnia zaprasza 23 maja od 14.30. Jeżeli chcecie się zapisać i dowiedzieć się, jak robić na drutach, formularz znajduje się w wydarzeniu na Facebooku. Sami organizatorzy po prostu zachęcają samą czynnością, bo myślę, że to jest najbardziej gratyfikujące przy tym wszystkim, że możemy sobie coś stworzyć i jednocześnie się pobawić przy tym i zrobić coś przydatnego.
2: I można po prostu przyjść za darmo, dostaniecie druty i dostaniecie włóczki. Oczywiście jakbyście chcieli, to możecie im troszeczkę tam grosza odpalić, ale to już jest po prostu kwestia tego, czy wam się spodoba, czy nie. Może. Albo jak się wam spodoba, to w sumie też nie musicie. Ale zachęcają do tego.
1: Mi się na pewno bardzo spodoba, jak teraz usłyszymy na antenie Queen i Another One Bites the Dust.

0: Another One Bites the Dust, właśnie mieliśmy okazję sobie trochę tego posłuchać. No i ogólnie każdy z nas kiedyś będzie gryzł piach, prawda? Nie da się ukryć.
1: Brutalnie!
0: Nie da się ukryć. Natomiast jeśli wiecie, że tak będzie i zdajecie sobie z tego sprawę, a chcecie zostać jakoś zapamiętani w tym naszym świecie, to może właśnie to jest okazja, żeby udać się na warsztaty kreatywnego pisania i zostawić po sobie jakąś książkę.
1: Organizuje je Barak Kultury oraz Fundacja Kulturakcja, jednak z dala od swoich siedzib. Będzie to nad Jeziorem Rusałką, bo przecież jeżeli coś nas ma zmotywować do kreatywnego pisania i to tak od zera, to może jest to właśnie natura. Bliżej śluzy pod Bogdanki się całe wydarzenie odbędzie 23 maja w sobotę o 11, także wytłumaczenie, że jesteście w pracy czy też na studiach, mało kogo będzie obowiązywać. Udział jest bezpłatny, możecie tam się udać, nikt was raczej oceniać nie będzie z tego, jak piszecie, liczy się wasza kreatywność.
0: Tak, też bardzo ważne, że w razie jakby padało, chociaż ma nie padać, ale nigdy tego do końca nie wiadomo, no to w razie jakby jednak padało, no to w Baraku Kultury będzie się to wszystko odbywać na Alejach Marcinkowskiego 21. Ogólnie samo wydarzenie ma trwać aż 3 godziny, więc brzmi to jak naprawdę porządne warsztaty. My wiemy, ile trwają zazwyczaj warsztaty, więc mówimy wam, że na pewno 3 godziny to jest długi, dobry warsztat. Ogólnie sam, może tytuł wydarzenia, taki cytat trochę, brzmi: Rusałka dzika i nieoswojona, ekopowieści. I jest to ostatni z 3 warsztatów kreatywnego pisania nad właśnie tym jeziorem dla debiutantów i mistrzów słowa, poszukiwaczy inspiracji. Podczas zajęć można stworzyć teksty inspirowane jeziorem, ale no w sumie nie tylko, bo w sumie można się tylko zainspirować albo po prostu napisać cokolwiek wam wtedy do głowy przyjdzie.
1: Z warsztatami nadal zostajemy za pan brat, chociaż nie z takimi praktycznymi, bardziej teoretyczne. Teoretycznie teraz będzie filmowe spotkania z psychoanalizą na przykładzie filmu Dobry Chłopiec Jana Komasy. Odbędą się one w kinie Rialto już w tą niedzielę 24 maja o 18:45. Bilety są dostępne na stronie Bilety24 i dowiecie się trochę więcej na temat psychoanalizy na przykładzie tego filmu. Wszystko poprowadzi terapeuta oraz wykładowca z Instytutu Filmoznawstwa UAM, czyli dr Marcin Jaukszt.
0: Sam film poprzedzi prelekcja doktora właśnie Marcina Jauksza. Potem będzie wspólna dyskusja, gdzie będzie można wypowiedzieć się i ogólnie porozmawiać również o filmie, gdzie mamy właśnie historię 19-letniego Tomiego, czyli młodego człowieka uzależnionego od imprez i przemocy oraz rodziny, która tutaj w cudzysłowie próbuje go naprawić. Spróbują sobie wszyscy na tym wydarzeniu odpowiedzieć na pytanie, gdzie kończy i zaczyna się wolność, jakie są właśnie granice, no i ogólnie zanalizować cały ten film, który, no jak ja na przykład widziałam właśnie zwiastuny, nie wiem, czy widziałaś, no to są troszeczkę przerażające, takie trochę horrorystyczne, bym powiedziała.
1: Ale jeżeli w niedzielę 18:45 macie już zajęte plany, to nic się nie stało. Co dwa tygodnie o godzinie 17 na antenie Radia Meteor w poniedziałki możecie usłyszeć audycję Społeczne Kadry Kacpra Ryskę, która również dotyczy tematów psychoanalizy w sztuce filmowej.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper Ryska.
5: Masz dość notowania na zajęciach?
6: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
5: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
2: promocja.
7: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: jak nie my, to kto pójdzie na te wszystkie wspaniałe festiwale? Na przykład na musical Grease, ale w wersji junior. Pojawi się on na deskach teatru Spect Art Junior w Domu Kultury na Skarpie w Poznaniu. 23 maja o godzinie 16, specjalnie skierowany dla młodej publiczności, ale również wykonywany przez młodą publiczność. Młodzież i dzieci do 14 roku życia wchodzą za darmo.
1: Sam spektakl Grease, czy tam właściwie musical, jest bardzo popularny i myślę, że wielu z nas go zna chociażby właśnie z samej nazwy. Tymczasem tutaj mamy taką trochę właśnie wyjątkową odsłonę, że nie dorośli, a właśnie dzieci, a konkretniej grupa uczniów szkoły podstawowej, którzy spędzają swoją codzienność, przyjaźń, pasja do rowerów, opowieść o relacjach, pierwszych emocjach i sile bycia razem, lekka muzyczna forma, no i po prostu coś takiego lekkiego, przyjemnego, myślę, że niezbyt zobowiązującego.
0: Jeżeli musicie się zająć młodszym rodzeństwem w sobotę, to jest to myślę, że idealna okazja, żeby jakoś ten czas pozytywnie spożytkować, a jeżeli chcecie siebie czegoś nauczyć, to możecie iść na warsztaty improwizacji teatralnej Akcja Impro, organizowane przez Pracownię Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy, czwartek 21 maja o 17. Formularz w ich wydarzeniu na Facebooku. Jest to cykl warsztatów z improwizacji teatralnej, ale teraz najbliższe spotkanie będzie poświęcone nauce grania scen na żywo, bez scenariusza, w zgodzie ze sobą, tak po prostu improwizując.
1: No, a myślę, że wszyscy wiemy, czym jest improwizacja. No jeśli nie wiecie, to my już wam właśnie powiemy. Otóż jest to po prostu robienie wszystkiego na żywca, bez żadnego scenariusza. No tak jak my teraz jesteśmy bez scenariusza, po prostu mówimy, co nam do głowy przyjdzie. I tak samo trzeba będzie robić, tylko że na scenie. Jest to właśnie poświęcone nauce grania scen, bez scenariusza, w zgodzie ze sobą, jak już właśnie powiedziałaś. Wejdziecie, jeśli się udacie, w świat improwizacji teatralnej, podstawy praktyczne, proste ćwiczenia i takie tam po prostu, jak grać, żeby grać sensownie.
0: Naprawdę to jest wszystko improwizacja? Nie jest to ustawione?
1: No nie wiem, w sumie zależy. No zobacz, jak pójdziesz, to zobaczysz.
0: Ale mówię o tej audycji.
1: A, o tej audycji. A, to już jest nasza tajemnica po prostu.

0: Radio Meteor.
1: Mieć czy być myślowica właśnie mieliśmy na antenie i mogliśmy sobie troszeczkę posłuchać. Mieć czy być to jest bardzo ważne, fundamentalne pytanie.
2: Ja myślę, że być. Na spektaklu rozdzieleni od teatru aktorzy my, nieprawdaż?
1: Tak, myślę, że muszę się z tobą zgodzić. Czym jest ten spektakl? To zaraz. Gdzie jest ten spektakl? W teatrze aktorzy my, Republika Sztuki Tłusta Langusta na... Tłusta Langusta, okej, okay. Pierwszy raz to przeczytałam w ogóle na żywo i teraz zrozumiałam, dlaczego to się tak nazywa, bo się pięknie rymuje. Na ulicy Gwarnej 11. Kiedy? Jutro, w środę, 20 maja o godzinie 19. Wstęp biletowany, 35 zł normalny, 30 ulgowy, na bilety 24. Dlaczego? Dlaczego tam iść?
2: Chociażby mogę rzucić zagajenie, na czym polega sama fabuła. Danuta i Zenon obchodzą 30. rocznicę ślubu. Wszystko jest zorganizowane w gronie najbliższych. Jednak bohaterowie spędzają weekend, który prowadzi przez eskalację wzajemnych pretensji do wybuchu nierozwiązanych konfliktów. Czy wszystko uda się załagodzić? Brzmi to dla mnie jak taka reinterpretacja Tanga Mrożka.
1: Też o tym pomyślałam. No, tak sobie to wyobraziłam, że oni wszyscy tam się kłócą, każdy z każdym coś robi dziwnego i w sumie nigdy nie wiadomo, o co chodzi. Ale w sumie to jest takie trochę przedstawienie typowej rodzinki.
2: U Mrożka były jakieś śmierci, później były jakieś wskrzeszenia. Mam nadzieję, że takich rzeczy nie będą się dziać na scenie w prawdziwym życiu, ale na deskach teatru tak
1: wyobraźni,
2: to jak najbardziej. To, kto chce to widzieć, zobaczymy, co będzie przedstawione przez teatr aktorzymy.
1: Tak. Natomiast jeśli stwierdzicie, że w sumie to tam wam się nie chce iść, a chcecie jeszcze jakąś inną propozycję, no to my przejdziemy do targów, ponieważ targów właściwie jednego, ponieważ niedługo, jeśli ktoś jeszcze nie wie, mamy dzień mamy. No, ciężko ukryć, chyba że nie wiadomo. No,
2: też zaczęłaś rymować, tłusta langusta, mamy dzień mamy. Nie czujesz, kiedy rymujesz.
1: No, no zobaczymy, może jak tak dalej pójdzie, to pod koniec będę po prostu mówić samymi wierszykami.
2: Ale to nie są byle jakie targi designu, sztuki, rękodzieła, bo to są fifne targi. Czy wiesz, co znaczy słowo fifne?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
2: No to jest takie typowe poznańskie słowo, które jest bardzo uniwersalne. To jest taki poznański wichajster i oznacza generalnie coś fajnego. Takie bardzo eleganckie, przydatne, dziwne, ale spoko. Takie warte uwagi i mam nadzieję, że takie targi też będą, że będziecie mogli tam znaleźć nietypowe, oryginalne, intrygujące prezenty dla siebie i swoich bliskich, zwłaszcza, że są robione przez lokalnych i niezależnych artystów. Może znajdziecie jakieś unikalne rękodzieło.
1: Tak, i odbędą się one w Galerii Jezuitów na ulicy Dominikańskiej 8 24 maja o godzinie 11. Oczywiście wstęp jest wolny, jak to wiadomo, na targi. No i zapraszamy, żeby coś tam znaleźć może dla mamy, jeśli nie macie jeszcze żadnego pomysłu, a wiadomo, mamom trzeba coś kupić na dzień mamy, bo nie można tak nie.

0: No to powoli zbliżamy się do końca. Było nam bardzo miło, ale tylko ja się żegnam, gdyż byłam tutaj poprowadzić przestrzeń kultury dla was, żeby naprowadzić was na to, czym możecie się zająć w tym tygodniu, natomiast Dominika was nie opuszcza.
1: Ja nie odpuszczam, jeszcze przez całą godzinę będę tutaj siedzieć i będzie słychać mój wspaniały głos na antenie Radia Meteor. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze wydarzenia wam się spodobały, a jak nie wszystkie, to chociaż może jedno. Jeśli nie macie co robić, tą piękną, słoneczną, majową pogodę. Tak czy inaczej, przedstawmy się jeszcze raz, ponieważ przez tą godzinę słychać nas było na antenie i byłyśmy...
0: Julia Cicha.
1: Dominika Seweryńska. I ja was zapraszam na kolejną godzinę Przestrzeni Kultury, gdzie będziemy mieć gościnie i będziemy sobie pięknie rozmawiać o dalej sztuce i w sumie kreatywności.
0: I dziękujemy za realizację Janowi Salamonowi.
2: The world is a vampire.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Słuchasz Przestrzeni Kultury w Radiu Meteor.
1: A za mikrofonami znowu jestem ja. Nie żegnałam się z wami przez ostatnią godzinę i teraz jestem tutaj znowu. Przed chwilą mieliśmy przegląd kultury, czyli sobie porozmawialiśmy o tym, co właściwie się dzieje w Poznaniu, co się będzie działo i co po prostu robić przez najbliższy tydzień ciekawego. Natomiast teraz mamy już drugą godzinę w troszeczkę innym składzie. Jest tutaj nas w studiu odrobinkę więcej osób, ponieważ mamy...
2: Dołączyłem ja, czyli Konrad Wasiak, i mamy gościnę naszą nową.
1: Tak, więc dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy właśnie z naszą gościnią. Proszę, Konradzie, przedstaw.
2: Tak, jest z nami Martyna Świątek, najważniejsza rzecz, czyli psia mama Stefci, studentka czwartego roku psychologii, kognitywistka i aspirująca piosenka. Przepraszam, aspirująca pisarka.
1: Piosenka też
2: żeby
1: może
2: nie było
1: być.
2: Wątpliwości, ale no, to już zacząłem myśleć po prostu o piosence, na którą was zaprosimy i zaraz wrócimy do naszej rozmowy.

0: Dosłownie parę minut temu się przedstawiliśmy tutaj wszyscy, natomiast jeszcze warto wspomnieć, że realizuje nas dzisiaj Zuzanna Strzelczyk, za co serdecznie dziękujemy. Natomiast my już przechodzimy do rozmowy z naszą gościnią, która, to właśnie rozmowa, na pewno będzie dzisiaj wyjątkowa, ponieważ będziemy poruszać takie tematy, no, na pewno troszeczkę inne niż zazwyczaj.
1: Inne i myślę, że zaczniemy sobie od takiego aktualnego tematu, no bo nie sposób rozmawiając o literaturze nie odnieść się do tego, że ostatnio w jednym z wywiadów polska noblistka, laureatka Nagrody Nobla z dziedziny literatury wypowiedziała się na temat przyszłości czytelnictwa i sztucznej inteligencji, między innymi tak. Mówi pani Olga Tokarczuk. Zaangażowanie autorów z czysto ekonomicznego punktu widzenia w wymiarze długich opowieści jest po prostu trudne do wyobrażenia. Być może pomoże im symbiotyczna przyszłość i współpraca ze sztuczną inteligencją. Dalej, po prostu zmniejsza się grupa ludzi, która takie, w nawiasie, dłuższe opowieści czyta. Przynajmniej dawniej było na nie zapotrzebowanie, dzisiaj przeczytanie dużej książki jest dla wielu osób naprawdę ciężkim wyzwaniem. Wbrew obawom uważam, że my pisarze z uwagi na specyfikę naszego rzemiosła najszybciej i najściślej zwąchamy się z narzędziami pokroju AI. Umysły literackie działają w zupełnie inny sposób, mówi dalej pani Olga. Ich praca opiera się na szerokim, bardzo rozległym, obwodowym i asocjacyjnym kojarzeniu faktów, co skrajnie różni się od wąskiego, ukierunkowanego, tunelowego myślenia akademików. Ja wykupiłam sobie najwyższą, zaawansowaną wersję jednego modelu językowego i byłam w głębokim szoku, patrząc na to, jak fantastycznie powiększa on horyzonty i pogłębia myślenie kreatywne. Z drugiej strony trzeba się przy tym bardzo pilnować. Te rozmowy wciągają i można zatracić pierwotny cel korzystania z AI na rzecz poznawania czy odkrywania niezwykłych teorii. I ostatnie zdanie. Często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, czy mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? Tak się wypowiada. No, to są oczywiście fragmenty pani Olga Tokarczuk. No i jak jako właśnie aspirująca pisarka, pasjonatka literatury byś to skomentowała, Martyno?
2: To znaczy tak, jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to ja rozumiem panią Olgę Tokarczuk, bo mimo że ja nie jestem wydaną pisarką, to mam wiele koleżanek, głównie koleżanek, które mają na koncie już, nie wiem, drugą, trzecią, czwartą, dziesiątą książkę i faktycznie jest trudniej wydać po prostu dłuższą książkę, bo wydawcy boją się ryzykować, bo w momencie, kiedy sprzedaż książek ogólnie spada, dużo prościej jest wydać coś około 300 stron, bo nawet jeżeli się nie sprzeda, to strata będzie mniejsza, bo po prostu mniej pójdzie na druk. Więc z tej strony rozumiem panią Tokarczuk i trochę też rozumiem ją pod kątem tego, że pisarze zwiążą się z AI pod względem na przykład pogłębionego researchu, bo ona tam też w tej wypowiedzi odwoływała się do tego, że jak pisała księgi jakubowe, to ten research zajął jej tyle godzin, że wyrobiłaby sobie aż na emeryturę górniczą. Ja szczerze mówiąc trochę to rozumiem, ale mówienie, że kochana, rozwij mi ten pomysł, nie jest researchem, tylko tak naprawdę nie do końca wiem, czym jest, bo pani Tokarczuk mówi o tym, że nie można zatracić swojego pierwotnego celu. No szczerze mówiąc, ja tutaj nie widzę tego pierwotnego celu, bo wydaje mi się, że twórczość to jest jednak właśnie takie, no, odtwarzanie. Chciałam powiedzieć, że często, ale praktycznie zawsze odtwarzanie, ale przefiltrowane przez jakieś takie nasze doświadczenia. A w momencie, kiedy wrzuca się takiego prompta do AI, no to mamy odtwarzanie przefiltrowane przez bazę danych, doświadczeń innych, które też zresztą są pozyskane często, najczęściej nielegalnie. Więc szczerze mówiąc, może to trenuje wyobraźnię, może to poszerza horyzonty, ale ja bym wolała dostać dzieło pochodzące z horyzontów pani Tokarczuk, a nie z horyzontów pani Tokarczuk plus AI, bo nawet jeżeli mamy jakoś tam ograniczone to pole myślenia, czy nawet, nie wiem, myślimy jakoś tunelowo, to jest właśnie piękno tworzenia i piękno tej indywidualności sztuki.
0: Ja myślę, że ogólnie teraz sam temat właśnie AI jest naprawdę bardzo często poruszany, chociaż właśnie w kwestii książek jakoś jeszcze za bardzo tego nie słyszałam. To jest właśnie chyba jeden z takich pierwszych, głośniejszych razów. Ja się przyznam, że ja sobie trochę nie wyobrażam czytać książkę stworzoną przez AI, chociaż w jakimś stopniu, ponieważ ja uważam, że to jest właśnie piękno w sztuce takie, że ona jest stworzona przez nas ludzi. I myślę, że też ten temat właśnie AI, książek i sztuki będzie naprawdę bardzo długo poruszany, zwłaszcza, że jest on jeszcze względnie świeży i względnie nowy. My czasem naprawdę nie wiemy nawet jeszcze, jak się na ten temat wypowiedzieć, bo nie wiemy, jakich słów użyć, bo nigdy jeszcze o tym nie słyszeliśmy.
1: No, znaczy myślę, że były takie przypadki, pewnie niejednokrotnie, że pod nazwiskiem czy pod marką jakiegoś znanego pisarza czy pisarki publikował ktoś inny, ale to chyba jest coś zupełnie innego i no też jak powiedziałaś, też sobie chyba tego nie wyobrażam, że czytałbym coś, jakieś dzieło, książkę danego autora, autorki i no właśnie nie byłoby to w całości jakoś dzieło ich wyobraźni, tak? Tylko gdzieś opierałoby się na jakichś algorytmach, no bo wtedy trochę ta misja sztuki, nie wiem, czy twoim zdaniem nie jest trochę właśnie zagubiona?
0: Czy to jest takie trochę pójście na skróty? Bo ja myślę, że to jest właśnie takie troszeczkę ułatwienie sobie...
1: Może pytanie retoryczne ci teraz zadajemy,
0: To jest takie... Dobrze, skoro to było pytanie retoryczne, to my się zastanowimy jeszcze nad tym pytaniem, czy damy radę na nie odpowiedzieć. Natomiast teraz sobie na chwilę jeszcze przejdziemy do muzyki.

0: Starboy właśnie na antenie Radia Meteor, natomiast my już troszeczkę z gwiazd przechodzimy na ziemię i wracamy do naszych przyziemnych tematów, chociaż to są tak do końca przyziemne, to nie wiem, bo nie wiem, czy można o sztuce i pisaniu i literaturze mówić jako o temacie przyziemnym. Dla mnie jest to temat troszeczkę kosmiczny, natomiast my już wrócimy do tego, o czym mówiliśmy przed właśnie tą piosenką, czyli o troszeczkę tematyce AI w literaturze i o tym, czy jest to właśnie droga na skróty i czy mieliśmy już właśnie takie sytuacje w Polsce.
1: No tak, oczywiście, tak jak powiedzieliście, to jest trochę pytanie retoryczne, czy jest to droga na skróty. Tak tylko chciałam tu powiedzieć może jeszcze jedno zdanie, że mi się to trochę kojarzy z tą naszą pogonią ludzkości za perfekcjonizmem, czyli chcemy właśnie poszerzać nasze horyzonty, chcemy mieć więcej pomysłów, lepsze pomysły, no ale chyba w tej niedoskonałości trochę też tkwi magia sztuki, chociaż ja uważam, że o sztuce i o pisaniu można bardzo przyziemnie mówić i może nawet by należało. Ale jeśli chodzi o AI w książkach, no to mieliśmy w Polsce już jeden taki przypadek, co prawda nie w książce fabularnej, tylko w książce popularno-naukowej, ale była afera z tytułem Teoria spisku Karoliny Opolskiej, w której dosyć szybko internauci wyłapali, że niektóre pozycje z bibliografii się nie zgadzają, bądź są całkowicie wymyślone. I no, dużo tych głosów się zebrało i książka bardzo szybko została wycofana ze sprzedaży. Najpierw mówiło się coś o jakiejś erracie, ale potem to całkowicie zostało zwinięte, a wydawnictwo, no w tym momencie za wydawnictwem chyba nadal się ciągnie trochę taka średnio ciekawa opinia, więc powiedzmy, że wydawnictwa się na tym sparzyły. Ale na przykład pod kątem marketingu w wydawnictwach, no to AI już wchodzi, że tak powiem, na pełnej.
2: To chyba często też można widzieć na okładkach takich różnych książek, różnych czasopism. Ale chciałem jeszcze dopytać cię o jedną rzecz odnośnie tego tematu, bo tutaj też pani Olga Tokarczuk w tych wypowiedziach gdzieś powiedziała, że w tej chwili w domyśle, że ludzie nie chcą czytać dłuższych książek, nie ma zapotrzebowania na dłuższe opowieści. Czy twoim zdaniem to jest zasadny zarzut, że nie ma takiego nie ma takiego zapotrzebowania, bo jeżeli tak sobie spojrzymy może trochę szerzej na kulturę popularną, to owszem, jest taka tiktokizacja głęboko postępująca, ale jest z drugiej strony też jakieś, tak mi się wydaje, zapotrzebowanie na dłuższe formy, na jakieś dłuższe podcasty, na jakieś filmy, na rozkładanie różne kanały tematyczne wyrastają, rozkładają różne zagadnienia na czynniki pierwsze, więc nie wiem, czy to do końca jest zasadny zarzut, to twoim zdaniem.
1: Powiem tak, mam nadzieję osobistą, że to nie jest do końca zasadny zarzut. Ja w tym widzę trochę paradoks, bo jeżeli mówimy, że teraz nie ma zapotrzebowania na dłuższe książki i nie wydajemy dłuższych książek, no to naturalne, że ludzie nie czytają dłuższych książek w momencie, kiedy sięgają po nowości, bo tam tych dłuższych książek nie ma. Ale osobiście znam wśród moich znajomych osoby, które wydały książki dosyć grube, tak powiedzmy powyżej 500, 600 chyba nawet stron w jednym wypadku. I z tego co pamiętam, to była dylogia akurat Mai Kołodziejczyk. Oczywiście polecam sprawdzić. Dylogia Czerwony Ptak. Ona się dorobiła bardzo, bardzo dobrej sprzedaży i bardzo dobrych opinii, więc myślę, że bardziej kwestia leży w tym, żeby dać długim książkom szansę, ale ze strony wydawców, a nawet niekoniecznie czytelników.
0: Ja też myślę, że to jest kwestia tego, do jakiej niszy kierujemy te książki, ponieważ jest duża różnica między książką, która ma 600 słów i jest na przykład romansem, tak z mojego doświadczenia powiem, a książką, która ma 600 słów i jest na przykład z gatunku fantastyki, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy, gdzie w fantastyce musimy zbudować na przykład całkiem nowy świat, nowe postacie, inny system i tak dalej. Natomiast romans to jest właśnie typowo już nasz świat, już nie musimy tam, nie mamy czego budować i czego pokazywać od nowa, więc myślę, że to jest też kwestia właśnie tego, o jakim rodzaju książek mówimy, bo krótkie fantastyki też mają właśnie to do siebie, że często się nie przyjmują.
1: Dlatego fantastyki się mniej wydaje i mniej sprzedaje, bo jest po prostu bardziej ryzykowna. Jeżeli wydawca dostanie na skrzynkę propozycję wydawniczą romansu, który ma 600 stron, no to może go wziąć i po prostu podzielić na dwie części. Jeżeli pierwsza się nie sprzeda, wtedy nie wydaje drugiej. To jest najczęstszy schemat, nawet jeżeli to jest ta sama historia. A w przypadku fantastyki, kiedy nie da się tego obiektywnie podzielić, to dużo bezpieczniej jest po prostu odrzucić propozycję i iść w taki romans, który jest do podzielenia z perspektywy czysto ekonomicznej.
0: I może też właśnie dlatego mamy takie powiedzenia i sytuacje, w których ktoś mówi, że długie książki się nie sprzedają i nie są nam potrzebne. Ale to już jest troszeczkę takie nasze gdybanie, natomiast my już teraz sobie troszeczkę znikniemy i przejdziemy do Too Sweet od Hoziera.

0: Wracamy do Was z końcówką Too Sweet od Hoziera i będziemy sobie rozmawiać dalej o literaturze, o tych rzeczach, które pewnie z literaturą chcielibyśmy kojarzyć, czyli wyobraźnia, przygoda, fantazja, ale też o takich rzeczach bardziej przyziemnych, jak na przykład prowadzenie social mediów jako autor, jako autorka i chcieliśmy zapytać właśnie ciebie, Martyno, jak twoim zdaniem konieczne, w jakim stopniu jest to konieczne i dlaczego niestety, jak sobie trochę rozmawialiśmy na offie, to te social media są dzisiaj taką koniecznością.
1: A szczerze mówiąc, jakbym miała najprościej określić realia, to posłużyłabym się taką anegdotką, czymś, co zauważyłam u siebie, że kiedy czasem sobie sprawdzam profile debiutantów, co robią gdzieś tam na socialach, czy tam istnieją na nich, czy nie, to jestem ogromnie zaskoczona, kiedy ktoś ma mniej niż 1000 obserwujących na Instagramie. I kiedyś jakby myślę, żebym nie zwróciła na to uwagi, a dzisiaj mam takie, wow, co to za błąd w Matrixie? Jak to ktoś nie odrzucił tej propozycji? Szok. No, dla mnie to jest troszeczkę niestety konieczność. No, myślę, że nie każdy się z tym czuje dobrze. Z drugiej strony, no oczywiście każdy ma wolną wolę i można tych social mediów nie prowadzić, ale trzeba się liczyć potem z konsekwencjami takimi, że dzisiejsze drogi dotarcia do odbiorców są jakie są. Rzecz, która chyba najbardziej jest bolesna, czy to dla mnie, czy gdzieś na podstawie opinii różnych osób z branży, to jest to, że trzeba wybrać, na co przeznaczasz czas. Czy na czytanie, bądź pisanie, bądź poprawianie, czy na tworzenie kolejnej rolki albo kolejnego posta, albo odpisywanie na komentarze, albo inne tego typu rzeczy, bo momentami, no w moim przypadku akurat nie, bo ja jestem leniwa, ale u niektórych tworzy się z tego trochę taki drugi etat i w momencie, kiedy się wraca z 8 godzin roboty, która niejednokrotnie jest kołchozem, ma się, nie wiem, przepustowość mózgową jeszcze na 2 godziny robienia czegoś, no to czasem trzeba wybrać. I niestety coraz częściej i wydawcy, i realia rynku wymagają tego, żeby ten wybór padł na social media, tylko że wtedy się nie tworzą książki.
0: Jak tak słucham, to sobie pomyślałem o tym, że raz, że pewnie wydawnictwa powodują to, że te cyferki są takie ważne, ale też tak sobie myślę o tym, że generalnie social media i influencerzy, myślę, że od paru dobrych lat mają taką strategię, że jak mają wiele obserwujących, są popularni i tam, nie wiem, PewDiePie chyba miał też taką akcję już parę ładnych lat temu, że w pewnym momencie decydują się, aha, to ja teraz wydam książkę. I to pewnie jest właśnie też jakimś problemem dla ludzi, którzy, tak jak ty, są autorami, zajmują się po prostu stricte tą literaturą, a muszą konkurować z ludźmi, którzy właśnie mają olbrzymie zasięgi, których książka no, nie jest może aż tak blisko tej literatury pięknej, czy właśnie tego, co jakoś omawiamy na początku, ucząc się języka polskiego w szkole, tak mówiąc delikatnie, a jednak no, wydawnictwa to drukują, bo im się to opłaca.
1: No i szczerze mówiąc, ja rozumiem wydawnictwa.
2: Bo jednak chodzi o zasięgi, prawda? Osoby, które wydają swoje książki, mając już duży zasób fanów, to wydawnictwa myślę, że mogą się czuć tak bezpieczniej, po prostu przez to, że wiedzą, że ktoś na pewno to kupi.
1: Tak, zdecydowanie. No jednak wydawanie książek, jakkolwiek pięknie by o tym nie mówić, jest biznesem jak każdy inny i czasem to jest strategia przetrwania dla takiego wydawnictwa. Również strategia taka, żeby mieć za co opłacić i innych autorów i pracowników, więc ja to w pełni rozumiem. Jest to trochę nieprzyjemne dla debiutantów szczególnie. Ale no też jestem daleka od takiego po prostu jęczenia, że o, teraz wielkie wydawnictwa robią nam pod górkę. Jedyne co, to tak ci tylko zdradzę, że to nie do końca zawsze jest tak, że osoby od jakiegoś pułapu obserwujących wymyślają sobie, że o, napiszę sobie książkę, tylko zdarza się tak, że wydawnictwa, osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie tekstów odzywają się do influencerów, czy do jakichś bardziej popularnych osób i się pytają, słuchaj, chcesz napisać książkę albo chcesz u nas wydać książkę? To jest ważne rozróżnienie.
0: Okay.
2: Czyli nawet pojawia się to w drugą stronę. No ja powiedziałam na początku tej audycji, że trochę będziemy mieć tutaj zdziwień, no ja się zdziwiłam. Nie wiem jak wy, znaczy jak ty w sumie, bo ty wiedziałaś. No trochę się zdziwiłam.
0: Tak, no na pewno jest to troszeczkę szok, jak nie jesteśmy na co dzień w tym temacie, ale widzimy, że po tobie, Martyno, że trochę się już oswoiłaś właśnie z tymi no, trudnymi realiami rynku. No ale właśnie chciałbym mimo wszystko dalej cię podpytać jeszcze o to, jakie są twoje początki w ogóle, dlaczego decydujesz się na to, żeby po tych 8 godzinach często tak jak właśnie wspominałaś, że robią autorzy po 8 godzinach jakiejś innej pracy, po studiach, no, nadal gdzieś kultywować swoją pasję do literatury i pisać. Jak to się u ciebie zaczęło?
1: U mnie się to wszystko zaczęło bardzo, bardzo wcześnie i szczerze mówiąc trochę nie wyobrażam sobie przestać. Może to dlatego, że ja po prostu nie pamiętam, jak to jest nie pisać. I szczerze mówiąc, po pierwsze, jakoś mnie to trochę relaksuje. A po drugie, uwalnia mi to dużo myśli z głowy. A że moje autystyczne drogi myślenia bardzo się fiksują na historiach, które gdzieś sobie wymyślam, bądź pojawiają się w mojej głowie, to bez uwolnienia tego jest ciężko. Także powiedziałabym, że to jest troszeczkę, można nawet powiedzieć, przymus. Ale no z tego, co pamiętam, no to zaczęło się, ojeju, nie wiem, mogłam mieć 3 lata, chciałam zacząć próbować pisać. Pamiętam, to było bardzo śmieszne, bo miałam taką książkę z bajkami i na końcu było kilka stron z liniami wykropkowanymi, żeby napisać swoją własną bajkę. No i ja się tym tak bardzo podjarałam. Tylko że, nie wiem, w moim 3-letnim mózgu coś nie stykło. I mimo, że ja umiałam wtedy czytać, to nie umiałam pisać. I w mojej głowie pisanie działało tak, że się pisało szlaczki i się mówiło na głos to, co chce się przekazać. I to magicznie się stawało tekstem. Otóż no nie stało się. Nie wiem, co tam napisałam, ale pierwsze szlaczki powstawały bardzo dawno.
2: Może jakbyś wiedziała, co tam napisałaś, miałabyś już gotową całą historię do książki, albo nawet i kilku.
1: Może tak, jestem bardzo ciekawa.
2: Tak czy inaczej, istnieje też szansa, że pisałaś tam o niebieskich ptakach, a nawet jeśli nie, to właśnie niebieskie ptaki wlatują na antenę Radia Meteor.

0: i wracamy już po niebieskich ptakach. Mam nadzieję, że ktoś jak chciał, to zobaczył w swojej głowie niebieskie ptaki, jeśli ma wystarczająco rozwiniętą wyobraźnię. Natomiast my teraz przechodzimy do troszeczkę innego rodzaju wyobraźni, albo i niewyobraźni, ponieważ na twoim profilu na Instagramie i w rozmowie pojawiło nam się tutaj takie słowo afantazja. I dlatego chciałabym dopytać, ponieważ ja osobiście nie wiem, co to słowo w ogóle znaczy.
1: No jest to przedrostek A, do słowa fantazja, czyli no jest to brak fantazji. Najczęściej jest to definiowane jako brak wyobraźni wizualnej, bo no oczywiście wyobraźnia może obejmować różne zmysły. Najczęściej jest to właśnie opisywane jako brak wyobraźni wizualnej i co bardzo ważne, celowej, intencjonalnej. O. Czyli afantazja wiąże się z tym, że kiedy próbujesz coś zobaczyć w głowie, to tego nie zobaczysz. Nie zawsze osoby z afantazją nie mają snów. Ja na przykład mam bardzo żywe sny. A mój partner, który też ma afantazję, tak się dobraliśmy, nie wiem, 1% ludzi ma afantazję, no i się dobraliśmy. I on też pisze, także świetnie. On prawie w ogóle nie ma snów. Więc bardzo, bardzo różnie może być.
0: I czy właśnie ta afantazja jest takim bardziej taką przeszkodą właśnie w tworzeniu własnej jakiejś sztuki, literatury? Czy raczej jest to też jednocześnie coś, co sprawia, że może to wyróżniać taką osobę?
1: Wiesz co, myślę, że może być to jakaś przeszkoda, ale szczerze mówiąc, ja tego tak nie odczuwam, bo po prostu nie wiem, jak to by było bez tego. Jak pisałam moją pracę licencjacką, tam, bo akurat pisałam pracę o kreatywności i tworzeniu sztuki w perspektywie kognitywistycznej i neuropsychologicznej, tam miałam taki podrozdział o uszkodzeniach neurologicznych i ich wpływie na tworzenie. I tam jedna pani miała pewne uszkodzenie mózgu, które skutkowało taką jakby nabytą afantazją. To nie było tak nazwane, bo afantazja to jest termin, który ma bodajże 10 czy 11 lat, to badanie było starsze, ale dokładnie tak to wyglądało. No i ta pani bardzo nad tym ubolewała, to też była artystka wizualna. Ona to nazwała jakoś afazją umysłu, trochę tak jakbyś nie mogła mówić, tylko w głowie. Afatyzm twórczy, o, tak to nazwała. Tak jakby niemożność w ogóle tworzenia i dla niej to było straszne. Ja długo nie wiedziałam, że mam afantazję, mało tego, moja koleżanka na pierwszym roku kognitywistyki przygotowywała o afantazji zajęcia w ramach takiego projektu dodatkowego. No ja sobie na tych zajęciach siedziałam i sobie myślałam, wow, ale to jest straszne, nie mieć wyobraźni, Boże, dobrze, że tak nie mam. No i potem się okazało, że tak jednak mam. Ale zazwyczaj nie rozmawiamy o tym, co widzimy w głowie. No właśnie, co widzimy. Ja całe życie myślałam, że widzę to przed oczami, albo widzę to oczyma wyobraźni, to jest przenośnia. Okazuje się, że dla niektórych nie jest. I tak naprawdę oczy mi otworzył bardzo prosty test jabłka, który można sobie wygooglać. Polega on na wyobrażeniu sobie jabłka. I w zależności od tego, jak szczegółowe jabłko zobaczysz właśnie przed tymi oczami, możesz tak orientacyjnie oczywiście określić swój poziom fantazji. No ja nie widzę jabłka niestety.
0: I właśnie przez to masz na przykład coś takiego, bo piszesz książkę jakąś tam, powiedzmy, co nie?
1: No.
0: I na przykład jak tworzysz jakąś postać, czy to, no nie powiem teraz, że przeszkadza, ponieważ wiem, że ci to nie przeszkadza, tylko w jaki sposób na przykład tworzysz postać, opisując jej wygląd?
2: Czy może używając jakichś innych języków po prostu niż takie wyobrażenia obrazów w głowie, bo też chcieliśmy się do tego odnieść. Na twoim profilu pojawiła się też taka rolka, gdzie układasz playlisty muzyczne na przykład odnoszące się do postaci, które tworzysz.
1: No tak, podobno to nie jest jakieś super częste, ale ja bardzo lubię układać playlisty do moich postaci. Jest to dla mnie taka druga droga opisu, myślę, dla mnie naturalniejsza niż obraz, bo skupia się też no, tak naprawdę na słowach, na tekstach piosenek, bo ja bardzo patrzę na teksty piosenek. I to mi też często pomaga, nie wiem, wczuwać się w postać, czy wymyślać różne rzeczy. Bo mam wrażenie, że mam coś takiego jak, nie wiem, wyobraźnia emocjonalna, że potrafię się wczuć w to, w tę postać, czy w tę sytuację wymyśloną właśnie często dzięki muzyce. A jeśli chodzi o to, jak tworzę postać wizualnie, no to jest trochę ciężkie do opisania, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają na przykład, nie wiem, blond włosy albo brązowe oczy i ja po prostu wiem, jakich cech chcę użyć. Ale nie zobaczę tego zestawienia. Ja też ogólnie nie zapamiętuję twarzy, nie rozpoznaję twarzy, więc nawet gdybym miała wyobraźnię, to prawdopodobnie bym tego nie połączyła. Także we śnie też nie zobaczę, niestety. Więc to jest trochę skomplikowane, ale nigdy nie usłyszałam, że nie można sobie wyobrazić czegoś z moich opisów. Wręcz przeciwnie. Zawsze słyszałam, że wow, ale ty plastycznie piszesz i w ogóle. No ja nie do końca wiedziałam, co to znaczy. W sensie myślałam, że wiem, a potem się okazało, że ludzie widzą rzeczy w głowie. Ale myślę, że po pierwsze, a fantazja nie wyklucza tej plastyczności. Po drugie, chwała artystom, którzy rysują w postaci z książek. A po trzecie, no, jeżeli chodzi o tworzenie postaci, no to ja się bardzo, bardzo mocno skupiam gdzieś tam na wnętrzu. I ten wygląd przychodzi może trochę mniej konkretnie. No i oczywiście zawsze jest niezawodny Pinterest, na którym można sobie poszukać ciekawej twarzy, którą się będzie opisywać.
0: W sumie jest to o tyle ciekawe, że też wiele osób czytając książki tak naprawdę nie zwraca uwagi na to, jak autor ją opisuje, tylko po prostu na podstawie samego opisu ich po prostu akcji, tego jak się zachowują, tworzą sobie jakiś obraz właśnie swój własny. Mimo, że na przykład mi się często na przykład zdarzyła sytuacja, w której czytam sobie książkę i autorka pisze, no jego blond włosy ułożone w warkocz, coś tam, mówię, dzięki za sugestie, ale nie. Natomiast my na chwilę jeszcze znikniemy z anteny i przejdziemy do piosenki Baśka.

0: Okej, okay, wracamy sobie po tej kultowej piosence Wilków, czyli Baśka, i wracamy sobie do rozmowy o literaturze, może tak podsumowując ją, bo powiedzieliśmy sobie trochę o realiach rynku wydawniczego, skomentowaliśmy sobie słowa Olgi Tokarczuk i powiedzieliśmy trochę o, Martyno, o twoich, powiedziałaś o trochę twoich początkach, ale jeszcze tak słowem takiego postawienia takiej kropki nad i, chciałem zapytać o to, jak radzisz sobie z, czy może sobie czasami nie radzisz z przeszkodami, ale w jaki sposób nadal jakby kultywujesz swoją twórczą pasję i mimo jakichś różnych niepowodzeń, i co mogłabyś powiedzieć osobom, które chciałyby zacząć albo właśnie napotykają też różne trudności, i czym mogłabyś się podzielić może?
1: No, ty też tutaj powiedziałeś w trakcie piosenki że polecasz sobie znaleźć kogoś do zewnętrznego spojrzenia na to, co się robi, bo jednak ten wewnętrzny krytyk bardzo często patrzy okiem bardzo bezwzględnym. Też jest taki obrazek, chyba z Miłych Obrazków. Im dłużej patrzę na swoją pracę, tym mniej mi się podoba. Czytam, tym gorsza mi się wydaje, no i odpowiedź jest taka, no to patrz mniej. I to jest chyba bardzo, bardzo dobra rada, jedna z najlepszych. Taką radę, którą też mogę dać, to znajdźcie sobie osobę, z którą będziecie mogli po prostu pogadać sobie o tym, co robicie, co tworzycie, bo to są jedne z piękniejszych rozmów i to są bardzo uwalniające rozmowy. I nawet jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli jest ciężko, nie wiem, pisać czy tworzyć, jeżeli przychodzi odmowa, jeżeli jest jakieś zwątpienie, to mi na przykład taka rozmowa z drugą osobą pomaga, kiedy widzę, że ktoś jest faktycznie żywo zainteresowany gdzieś tym światem, tą historią. I no, ja osobiście wtedy zawsze mam takie wrażenie, że jest też trochę zainteresowany mną, jako, no nie wiem, nie tak w kontekście, nie wiem, idolowania czy coś takiego, tylko nie wiem, jest to dla mnie zawsze jakiś taki osobisty gest i jest bardzo, bardzo miłe, więc też polecam zostawanie taką osobą dla innych, tak? No i co? No i pisanie cały czas, nawet, nawet pisanie bardziej niż czytanie, szczerze mówiąc, momentami. Pisać jak najwięcej, konsultować to z ludźmi, czytać swoje prace po jakimś czasie, broń Boże, nie uznawać, że jak się coś napisało, to już jest super. No i się nie poddawać gdzieś w tym. Chyba tak. Chyba po prostu się nie poddawać, bo będzie ciężko. Myślę, że w każdej branży kreatywnej będzie ciężko, w każdej gałęzi sztuki. Bo to jest ogólnie ciężkie. I zmaganie się z odrzuceniem jest ciężkie, kiedy w sztuce często mamy ten pierwiastek osobisty, w sumie na tym sztuka polega. No ale kiedy wreszcie nadchodzi ten moment, że się nie spotkasz z odrzuceniem, że ktoś da ci szansę, no to myślę, że to jest jeden z piękniejszych momentów. Nie wiem, ponieważ nikt mi jeszcze nie dał szansy. Tak.
2: Ale wszyscy żywimy nadzieję, że się to kiedyś wydarzy i będziemy mieli okazję wziąć twoją książkę w ręce i oczywiście po prostu przeczytać. I tym pięknym akcentem, bardzo pozytywnym, w przeciwieństwie do na przykład naszego początku, zakończymy już dwugodzinny blok Przestrzeni Kultury. Dzisiaj było poznańsko, dzisiaj było książkowo, więc myślę, że troszeczkę się dzisiaj tutaj nam zadziało. Także no niestety, koniec, dobiega końca.
0: Tak, ale każdy koniec z jakimś początkiem. Lubię sobie czasem tak myśleć i no i jak się kończy jedna książka, to zaczyna się następna zwykle, a czasami jest to kilka naraz, jak w moim przypadku. Dziękujemy ci, Martyno, za rozmowę i zapraszamy was teraz już na Ale to ustoi i Mikołaj.
2: Ale jeszcze zanim to musimy się pożegnać i tak. Za mikrofonami przez tą godzinę byli, proszę bardzo,
0: Konrad Wasiak.
2: I Dominika Seweryńska, natomiast realizowała nas Zuzanna Strzelczyk. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne godziny, na następne audycje w Radiu Meteor. Nie.
3: Przestrzeń kultury. Przestrzeń kultury.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry na

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.
6: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
7: Magazyn muzyczny.
8: Dobry wieczór, godzina 20. Zapraszamy na magazyn muzyczny, gdzie dzisiaj będzie psychodelicznie, będzie transowo. Równie dobrze na mój głos można nałożyć reverb. Będziemy mówić o najbardziej psychodelicznych utworach, jakie udało nam się znaleźć.

0: To było Brother Sport, ostatni utwór z płyty Meriwether Post Pavilion. Na początku muzyka Animal Collective trochę mnie odrzucała od siebie, ale podchodziłam do niej w zły sposób. Mianowicie słuchałam tych najpopularniejszych piosenek i próbowałam je polubić. I po jakimś czasie odkryłam, że jednak nie tędy droga, że lepiej dać Meriwether Post Pavilion szansę w całości, i ten album mnie wciągnął wręcz od samego początku tym, jak bardzo stawia na psychodelię, jak bardzo stawia na wkręcenie się w to i kupienie to, co album nam przedstawia. To nie jest album, który zalecam słuchać na słuchawkach, jeden z niewielu. Chyba trzeba go po prostu uruchomić na głośniku. Sam zespół zresztą nagrywał ten album, montując systemy PSA. Nie wiem, czy jest jakaś konkretna nazwa na to po polsku, ale systemy alarmowania publicznego, czyli takie megafony w studiu, rzeczy, które używa się właśnie w miejscach, gdzie potrzeba jakieś komunikaty wygłaszać bardzo głośno, po to, żeby bardziej osaczyć słuchacza, po to, żeby jeszcze bardziej wprowadzić go w psychodeliczną atmosferę.
1: Właśnie tutaj podoba mi się w tym utworze taki efekt prawie takiej dżungli w pewnym momencie. Są takie mury dźwięku, tak bardzo chaotycznie, tak prawie jak w shoegaze, ale nie w shoegaze. Bardzo mi się podoba ten utwór.
0: A jeżeli wam się spodobał, to też bardzo polecam teledysk, który jest utrzymany w podobnej estetyce. Przedstawia on kilku młodzieńców, którzy sobie podróżują właśnie po lesie, po dżungli, i jest to taki bardzo nastawiony na dziecięcą zabawę i kreatywny teledysk, który w pewnym momencie, w momencie, który słyszeliście pod koniec tego utworu, zamienia się w magię animacji różnych dziwnych, kolorowych przejść, totalnie odpływając w surrealizm. Myślę, że to będzie chyba taki naczelny motyw tej audycji poza psychodelią, czyli surrealizm. Odpływamy w bezkres.
1: Tak, to też w sumie jest, animacja też jest wykorzystywana ogólnie w ruchach psychodelicznych, jako przedstawianie pewnych właśnie wrażeń i transów. I kolejna piosenka, którą mamy na liście, to Amanemonesia.

0: amanemonizja, czyli przekręcenie słowa amnizja, i piosenka zespołu Chairlift, właściwie duetu, który był pierwszym takim projektem Caroline Polaczek, która obecnie jest taką księżniczką alternatywnego popu. Piosenka dla mnie jest psychedeliczna po prostu ze względu na to, ile tam się dzieje, i kocham Caroline Polaczek i jej edukację muzyczną, która pozwala jej, ona jest ogólnie multiinstrumentalistką, i to pozwala jej tworzyć takie środowiska tych piosenek i takie krajobrazy w nich. Sama piosenka, jej teledysk nawiązuje do starych, bardzo surrealistycznych niemieckich teledysków z lat 80. I piosenka też jest taka kompletnie wyjęta z obecnej rzeczywistości i jakby należąca do wielu er jednocześnie.
1: Intrygujące. Dla mnie najbardziej ta psychodelia się chyba wyraża w wokalu. On jest taki, niby faktycznie Caroline nie robi tam nic specjalnego, ale jednak troszkę mnie alienuje jako słuchacza, odpływając gdzieś tam w intrygujące melodie.
0: Właśnie to do pewnego momentu jest taka piosenka popowa, a potem to nagle wszystko zaczyna padać jak domino i tak wariować i razem tańczyć i szaleć. I bardzo, bardzo mi się to podoba w tym utworze. I jaki kolejny kawałek przygotowałaś?
1: Będzie to Flash Delirium zespołu MGMT.

0: To było Flash Delirium od zespołu MGMT z albumu Congratulations, który moim zdaniem bardzo niesłusznie był wręcz zhejtowany przez środowisko fanów zespołu MGMT. Myślę, że Ząb Czasu docenił ten album, on się zestarzał jak wino, a nie jak mleko. Zwłaszcza porównując do Oracular Spectacular, który oczywiście jest klasykiem współczesnej muzyki indie, ale jednak to Congratulations gdzieś tam wróciło do łask, między innymi przez takie piosenki jak właśnie Flash Delirium, It's Working czy Siberian Breaks, spośród których wszystkie moim zdaniem jak najbardziej na tę audycję mogłyby się nadawać, zwłaszcza Flash Delirium i Siberian Breaks, gdzie ta druga piosenka to jest rozszerzenie tego, co usłyszeliśmy teraz, czyli czterominutowe przejście pomiędzy różnymi melodiami, harmoniami, po prostu takimi segmentami przypominającą barokową suite, ale nagraną w bardzo niezależny i DIY sposób. Siberian Breaks robi to z kolei w bardziej rozwlekły sposób, przez 12 minut prezentując nam podróż przez syberyjską, mroźną Arktykę.
1: Właśnie mi MGMT bardziej kojarzy się z tymi największymi hitami, czy Time to Pretend, czy Kids, więc ciekawe jest usłyszeć, jak to to jakby takie szaleństwo, które trochę na tych piosenkach, na tych największych hitach jakby tam się ukrywa, tutaj tak wyskakuje na ciebie tak z taką pełną siłą.
0: Dokładnie, bo ta piosenka troszkę kompresuje te wszystkie doznania psychodeliczne, jakie możemy doświadczyć w bardzo małej dawce. Ona nie jest w sumie aż taka krótka, ma 4 minuty, lekko powyżej średniej, ale jednak to wszystko naciera na słuchacza ze zdwojoną, o ile nie ze strojoną siłą. Jeszcze jak sobie spojrzymy na tekst tej piosenki, tekst jest o tym, że social media są bardzo złe, ale to jest ogromne spłycenie tematu, bo żeby dojść do sedna w tym tekście, to trzeba naprawdę mocno się nasilić, aby dostrzec jakiś sens w tym, co śpiewają tutaj chłopaki pod wieloma warstwami przenośni oraz paraleli.
1: Kolejny przystanek na naszej psychedelicznej wycieczce to Kerosene, Eve Tomorrow.

0: na kerosin Eve Tumor odchodzi od takich bardziej elektronicznych brzmień, których trzymał się wcześniej i tworzy autentyczną taką wielkoformatową balladę rockową z tymi po prostu z tą wirtuozerią na gitarze elektrycznej, która od kiedy wchodzi do tej piosenki, to po prostu do końca jest w niej taką dominantą. Brzmi to jak coś, co Prince mógłby umieścić na Purple Rain, na płycie. Czy płyta Purple Rain nazywa się Purple Rain?
1: Tak, Purple Rain tak. Się nazywała, tak.
0: Brzmi to jak coś od Prince'a, ale jest takie świeże i jest taką cudowną piosenką.
1: Eve Tumor, ich drugie imię równie dobrze, to mogłoby być surrealizm i to nawet na poprzednich wydaniach, ale jednak ten surrealizm ukazywał się na płycie Heaven to a Tortured Mind bardziej w formie właśnie takiego dopieszczonego soulu, coś zupełnie odmiennego od ich wcześniejszych wydań, tylko mam wrażenie, że mimo iż ten album jest fantastyczny i mogę go polecić od deski do deski, to jednak Eve Tumor potrzebuje jeszcze jednego albumu, który potwierdzi, że to, co robi, jest wspaniałe. W 2023 roku wydał album z bardzo długim tytułem, bardziej uderzającym w alt rock i post-punk, ale jednak nie przekonał mnie aż tak bardzo jak Heaven to a Tortured Mind, które mogę się zanurzyć. To jest naprawdę podróż przez różne ciała stałe i ciecze, które bliżej nie znam, ale na pewno jest to podróż niesamowita, z tym, że bardzo krótka, tylko pół godzinki ma ten album, więc zostawia mnie z takim lekkim niedosytem.
0: Ostatnio o Eve Tumorze słyszałam na pewno ze względu na ich uwzględnienie na płycie Rosalii nowej. Byli na singlu Bergen z Björk i z Rosalią, więc bardzo dobrowe towarzystwo. I kolejna piosenka to będzie Higher Than the Sun, Primal Scream.
1: Primal Scream.

0: Piosenka z albumu, która nazywa się Screamadelica, chyba musiała się pojawić na tym, na tej playliście do audycji. Album, który może na początku nie wydaje się aż tak psychodeliczny. Jak sobie posłuchamy pierwszej piosenki na tym albumie, czyli Moving On Up, ona jest bardzo akustyczna, bardzo taka utrzymana w radosnym, gospelowym wręcz stylu, ale w miarę jak się zaczniemy zagłębiać w ten album, zaczniemy się zagłębiać w ten psychodeliczny trip, jaki prezentuje nam zespół Bobby'ego Gillespie, to przejrzymy po prostu na oczy. Ten album był też jednym z pierwszych, który bardzo mocno celebrował wpływ w acid house'u, jednego z pierwszych gatunków house'u, który się rozpopularyzował na całym świecie, i społeczność, która lubiła ten gatunek, była bardzo znana z brania psychodelicznych substancji. Również to się odbijało w twórczości zespołu The Stone Roses, które wydali swój debiut 2 lata wcześniej, ale Primal Scream jako jeden z pierwszych zespołów rockowych postanowił, że oni całkowicie idą w ten acid house na takich piosenkach jak właśnie Higher Than The Sun. No nie bez powodu. Wokalista wspomina, że jest wyżej od samego słońca, a jeżeli mamy jakieś piosenki o powrocie do rzeczywistości, to są jedyne smutne piosenki na całym albumie.
1: Widzę właśnie, że zespół bardzo połączony z innymi zespołami, są jacyś członkowie wspólni z The Jesus and Mary Chain, jest ktoś z My Bloody Valentine, które jeszcze dzisiaj powinno polecieć, więc widzę, że taki network brytyjski bardzo, bardzo działający mocno.
0: Dokładnie, w rzeczy samej. To był zespół, który lubił wymieniać swoich członków, był takim po prostu centrum wymiany myśli, można by powiedzieć, myśli psychodelicznej, bo jednak tej psychodelii się trzymało całe życie zespół Primal Scream. W przeciwieństwie do artysty, którego już zaraz usłyszymy na antenie, będzie to Lil Yachty z utworem Running Out of Time.

0: utwór Running Out of Time z płyty Lili Atiego Let's Start Here, rok 2023. Ostatnim wydaniem Lili Atiego przed tą płytą był single Poland, który myślę, że wszyscy bardzo dobrze pamiętamy. Ogólnie była to płyta, która bardzo mnie zszokowała i płyta, która po tym, jak Lil Yachty był twarzą, jak sam to nazywał, Bubblegum Trap, kompletnie odszedł do tego i zrobił płytę psychodeliczną, inspirowaną Pink Floydem, z gitarami elektrycznymi, z instrumentacją na żywo, wydaną przez Motown, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i naprawdę nadal bardzo lubię do niej wracać, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze się zestarzała.
1: Dokładnie. Jedna z takich płyt Yachty'ego, do których można wracać i wracać. Nie wiem, czy reszta jego wydań może czymś takim się pochwalić i na pewno też Yachty totalnie odszedł od swojego stylu, ale nie poświęcił swojej jakości, wręcz przeciwnie. Wielu zarzucało mu, że on naprawdę potrafi zrobić coś dobrego w rapie, tylko nie stara się i wypełnia swoje albumy fillerami, do których po prostu nie warto wracać, tylko są pamiętliwe z tych albumów najpopularniejsze piosenki, które i tak miały czasami nawet mieszany odbiór. Ale jednak postanowił wydać coś zupełnie innej beczki. Zaangażował takich artystów jak Magdalena Bay czy Mac DeMarco, aby stworzyć wspaniały album. Myślę, że to będzie jeden z klasyków tej dekady. Już na pewno można stwierdzić, że to jest jeden z najlepszych albumów tamtego roku. I też był to jeden z ostatnich artystów, który uszedł na sucho z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na, co prawda, tylko okładce, ale jednak pamiętam, że nie było jakiejś strasznej nagonki na to, że on to wykorzystał. Bardziej ciekawość. Dopiero od wydania tamtego albumu to się raczej zmieniło.
0: Tak, no AI się rozwinęło i nadal się rozwija w takim zatrważającym tempie, że to te 3 lata temu się wydaje, nawet niecałe chyba 3 lata, wydaje się zupełnie innym światem w tym aspekcie.
1: Przechodzimy dalej do kolejnego artysty, który całkowicie się zmienił, do Juliana Casablancasa i jego zespołu The Voids.

0: To było Curious od zespołu The Voids, piosenka z albumu Virtues z 2018 roku, który jest przepełniony psychodelią i to w każdej postaci, niezależnie od tego, czy myślicie o psychodelicznym roku, czy popie, czy nawet elementy rapu, elektroniki, wszystko na tym albumie się znajduje, do tego stopnia, że mieliśmy nawet właśnie piosenkę Curious, która gdzieś tam inspiruje się gatunkiem Tishumaren, czyli rockiem pochodzącym z Magrebu, z bardziej północno-zachodniej Afryki, Maroko, Algieria, te rejony. I zaraz później jest piosenka Pyramid of Bones, która wykorzystuje heavy metalowe riffy i wszystko jest zatopione bardzo mocno w psychodelii, na którą taką wisienką na torcie jest autotune Juliana Casablancasa, którego lubił wykorzystywać już od czasu swoich solowych wydań przez Tyranny, pierwszy album zespołu The Voids, aż właśnie po ten drugi. Wspominam o tym dlatego, że niedługo Strokesi wydają swój kolejny album Reality Awaits i na pierwszych singlach jest bardzo dużo tego autotuna. Można powiedzieć, że więcej niż na Virtue, ponieważ pojawia się tam więcej wstawek wokalnych po prostu niż na twórczości zespołu The Voids i te single spotkały się wręcz z okropnym przyjęciem ze strony fanów Strokesów, tak jak jeszcze pierwszy single Going Shopping miał takie mieszane podejście, może z dużą rezerwą, tak drugi single Falling Out of Love to było 6-minutowe meandrowanie przez autotune i muszę się zgodzić, że jednak mimo wszystko nie pasuje mi Julian w tym kontekście, jakim przedstawia siebie teraz, ale jeżeli chcecie dać mu szansę i może dać szansę też nowym singlom, to polecam zajrzeć do Virtue.
1: Właśnie bardzo podobało mi się na tym utworze The Voids używanie autotune'u, żeby wejść w tą psychodelię i to przeskakiwanie z dźwięku na dźwięk rzeczywiście jakby taki łatwy zdaje się efekt, a rzeczywiście powoduje taki efekt transu i takiego trochę innego stanu rzeczywistości. I kolejny utwór, który mamy to Dingzing Strip 2002, Yang Lin. Emotional Boys 2001.

0: clientele very well.
1: Bitch!
2: Ginseng Street 2002, Young Lina. Tutaj ten efekt psychodeliczny można tak trochę wrócić w historii psychodeli do oryginalnych, do początków, do lat 60., do kultury hipisowskiej i ogólnie zafascynowania taką egzotyczną instrumentacją, takie elementy orientalizmu w tej muzyce. Tutaj właśnie sample, który słyszeliśmy, jest samplowany jest japoński utwór, który używa hinduskich folkowych wokali, takich tradycyjnych, więc podoba mi się, jak można wręcz wrócić w historii do co to właściwie jest w tej piosence, co sprawia, że ona brzmi w taki sposób i tworzy taką atmosferę. Sama piosenka pokazuje, jak można tą psychodelię wprowadzić do hip-hopu.
3: Ja tutaj może mogę się pochylić bardziej teoretycznie nad tym. Muzyka z Indii często wykorzystuje zupełnie inne skale, niż my wykorzystujemy w Europie, przez co pojawiają się tam dźwięki, których generalnie raczej w naszej kulturze nie usłyszymy. Po prostu odległości pomiędzy dźwiękami, które nie są wykorzystywane, dają one zupełnie inne wrażenie muzyczne niż to, co usłyszymy tylko i wyłącznie w muzyce w Europie, i to powoduje jakieś takie odejście od normy. Czujemy się dość niecodziennie, czujemy się tak trochę bardziej w transie, zwłaszcza przez to, jak przeciągły jest ten wokal, i to tworzy takie poczucie psychodelii, do którego jeszcze idealnie się dograł Young Lean. Wtedy jeszcze ze znacznie mniejszymi umiejętnościami produkcji, żeby jakoś to ładnie zmasterować, ale jednak uważam, że to absolutnie mu nie ujmuje, tylko dodaje do atmosfery.
2: Tak, to tylko ten taki trochę... To poczucie takiego niewykończenia i takiego niedopolerowania, myślę, że bardzo dodaje do tego utworu.
3: My przejdziemy dalej do kolejnej rapowej piosenki. To będzie zespół Cloud Dead i piosenka Apartment A.

I've been consumed.

0: mniej znana propozycja ode mnie, zespół Cloud Dead z Ohio, który postanowił wydawać parę singli na przełomie wieku roku 99 i 2000, inspirując się bardzo mocno ambientem, ale dokładając do tego rap na samym szczycie. I jednak te wstawki rapowe są w znacznie niższej jakości, niż mogłoby nam się wydawać, że rap powinien być. A ten rap jest gdzieś tam w tle. On jest tylko właśnie takim dodatkiem do tego, co słyszymy w warstwie muzycznej, a w warstwie muzycznej nie dzieje się za wiele. To powoduje właśnie takie poczucie liminalności, takie poczucie spogranicza, coś, co jest ostatnio bardzo przecież modne przy obecnej modzie na backroomsy.
1: Rzeczywiście bardzo taki hipnotyczny utwór, ale też ciekawe jest to postawienie jakby ambientu na pierwszym miejscu i tak mniejsz, jakby rzeczywiście mniej uwagi jest poświęcone temu rapowi.
0: I to jest coś, co przewija się na całej płycie. Jest nawet piosenka Jimmy Breeze, która bardziej wykorzystuje elektroniczne sample oraz sample z połączeń, które tak naprawdę są prankami. Coś, co można powiedzieć, że wręcz wyprzedziło swoje czasy, bo jak moglibyśmy mówić o prankowych telefonach w roku 2000, ale jednak są tam takie dziwne i odjechane pomysły. Cała płyta jest podzielona również na... Piosenki są podzielone na dwie części. Każda piosenka ma dwie części, ponieważ pierwotnie były wydawane jako single ze stroną A oraz stroną B i po prostu zostały złączone w jedną wielką kompilację. Jeżeli wciągnęliście się w to, co usłyszeliście, to bardzo serdecznie wam ten album polecam, choć dla cierpliwych, bo jest naprawdę bardzo długi, prawie półtorej godziny. Jeżeli chcecie się z nami z powrotem przenieść do klimatów muzyki arabskiej, to zapraszamy serdecznie do posłuchania Chismiten od Mdou Mokhtar.

0: To był Chisbiten Mbdoumoktar, czyli fantastyczny utwór z płyty Afrik Victim, która właśnie jest w klimacie takiego saharyjskiego rocka. A na nas nadchodzi czas powoli.
1: Cieszę się, że jakiś taki typowy psychodeliczny rock znalazł się na tej audycji, więc mogę sobie to odhaczyć i zostawiamy was z utworem, który myślę, że nie tylko w kanonach psychodelii się znalazł, ale również w wielu innych kanonach. Będzie to Only Shallow, My Bloody Valentine. Kevin Schulz już raz się pojawił dzisiaj na tej audycji i pojawi się teraz raz jeszcze. A dzisiejszą audycję dla was prowadziłem
0: Ola Wilk
1: oraz Julia Cicha. Dziękujemy za realizację Zuzannie Strzelczyk i do usłyszenia już jutro, również o godzinie 20:00.

0: Magazyn muzyczny.
1: Słuchasz Radia Meteor. Autopromocja.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
5: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
5: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Witamy.
4: Tu zespół Dog in the Fog.
5: I słuchacie Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: autopromocja. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki. Od godziny 15 do 17. W Radio Meteor. Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

samo Lego na ly, te same zgłoski. To samo ego jak nikt, te same wnioski. Ten sam telefon 5G, w nim same fotki. Jestem z tego co my, wiesz, jednostki. Niektóre wiedzą jak żyć, żeby nie pościć. Niektóre jedzą jak psy, lubią być pod kimś.

wszystko łącznie z czarną magią. Można zamawiać sobie klątwy za banknot. Nie pytaj mnie, męciu, czy można numery totka, bo z dokładnie tego względu wciąż nie ma do nich dojścia. Na tym świecie jest wszystko, wszystko można. Jesteś z tego, co on, z tego, co chce ci oddać. To znaczy, że jesteś też z tego, co szczęście. I se kiedyś nie wybaczysz, że olałeś tę część. 2000

Nie chcemy zmieniać nic w sobie. Szukamy ocieplenia, reszta jest po budowie. Jestem z tego co ty, te same klocki. To samo Lego na ly, te same zgłoski. To samo ego jak nikt, te same wnioski.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Fismol, słuchacie Radia Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.
8: Numer 7.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili...

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.